0: członków giełdy kryptowalut. Drugi zarzut – udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu pełnienie oszustw wobec osób inwestujących. Mówimy o milionach złotych, podkreślała rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak.
1: Tutaj prokurator w zarzucie o kwotę szkody, jaka powstała na rzecz użytkowników giełdy kryptowalutowej, to jest około 7,8 miliona złotych. Takie są ustalenia.
0: Roman Rzet nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego w oczekiwaniu na ruch głowy państwa. Żadnego kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta nie było, mówi Maciej Berek, choć zaznacza, że jest jeszcze na to czas, bo sejmowe głosowanie było przecież zaledwie w piątek. Pytanie jednak, co dalej? Jeśli Karol Nawrocki, tak jak w przypadku czworga poprzednich prawników, ślubowania Berka też nie przyjmie.
2: Wszystko krok po kroku, każdego dnia będziemy wykonywali. Wiem, że państwo chcielibyście ode mnie usłyszeć, co się zadzieje, jeśli nie. Natomiast nawet jeśli takie scenariusze intelektualnie muszą być wykonane, to oczywiście one są wykonywane nie po to, żeby zakładać, że one są bezwzględne do realizacji. Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało.
0: Mówi Maciej Berek. Kadencja sędziego, którego ma on zastąpić w Trybunale, kończy się 18 września. Mateusz Morawiecki chce przejąć stery prawicy i zostać jej przyszłym liderem. Czuję, że mogę jeszcze dużo w polskiej polityce zrobić, mówi w Radiu Z były premier. Polaków będzie przekonywać do siebie realizacją programu, ale nie tylko. Morawiecki zaznacza, że w jego ugrupowaniu Rozwój Plus są ludzie, którzy odpowiadali za wszelkie projekty, takie jak CPK czy Polski Atom. Na razie 3 europosłów tego ugrupowania po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości złożyło wniosek o utworzenie w Parlamencie Europejskim nowej delegacji. Jej szefem ma być Piotr Miller, oprócz niego delegację Rozwój Plus tworzą Michał Dworczyk i Waldemar Buda. Konflikt na linii USA-Iran nie ma końca po tym, jak skończył się rządowy pakiet CPN. Polscy kierowcy płacą coraz więcej za paliwo. Ceny benzyny zbliżają się teraz do poziomów, które po raz ostatni były notowane tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Uwaga kierowcy, w Warszawie zaczął się nowy etap remontu mostu Poniatowskiego. Drogowcy zajmują się teraz balustradami zabytkowej przeprawy przez Wisłę. Jak przekazał Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, prace wiązać będą się z utrudnieniami, a mają potrwać miesiąc. Policzone są dni starego dworca PKS w Gdańsku. Pomorski konserwator nie zgodził się na wpisanie go do rejestru zabytków. Ochronę budynku chcieli społecznicy. Wygrał deweloper, który w miejscu przy ulicy 3 Maja chce postawić kompleks z hotelem i usługami. Tę sprawę obrońcom gdańskiego dworca przysługuje jeszcze odwołanie do generalnego konserwatora zabytków. To już ostatnie po drugi lata. Dziś od zachodu napłynie do nas cieplejsze powietrze. Przez kilka dni w Polsce zrobi się naprawdę ciepło, ale już w czwartek powrót temperatur, które znamy z ostatnich dni. Susza i fale upałów niszczą uprawy we Francji. Tegoroczna produkcja wina drastycznie spadnie i może osiągnąć najniższy poziom od prawie 70 lat. Najbardziej ucierpiał region Szampanii. Wino to tylko jedna z ofiar brutalnego lata w Europie. W Słowenii straty w uprawie kukurydzy sięgają nawet 70%. Chorwacja spodziewa się spadku plonów owoców i winogron o około 30%. Rekordowe lato w Rzymie. Padł rekord liczby turystów, którzy odwiedzili miasto. Zarezerwowano prawie 2 miliony noclegów i to mimo ekstremalnych upałów. Szczególnie chętnie turyści wybierali apartamenty na wynajem i pokoje gościnne, co potwierdza rosnące znaczenie tych miejsc w porównaniu z hotelami.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. To było takie dziwne. Proszę spróbować opowiedzieć. Szłam ciemnym korytarzem. Ściany były czarne i śliskie. Jakby coś je oblepiało. W pewnym momencie korytarz się rozwidlił. Przyspieszyłam. Im dłużej szłam, tym bardziej się rozwidlał. To był jakiś niekończący się labirynt. Ciężko mi było oddychać. Czułam, jak serce tłucze się pod materiałem bluzki. Zorientowałam się, że biegnę, chociaż nie robiłam tego świadomie. Jakby moje ciało poruszało się niezależnie od woli. Szumiało mi w uszach. Ukłucia w klatce piersiowej stały się nie do zniesienia. A ja biegłam dalej, przed siebie. Zupełnie jakby coś nie pozwalało mi się zatrzymać. Korytarze zdawały się teraz zwężać. Ściany napierały na mnie. Traciłam oddech. I kiedy pomyślałam, że zaraz upadnę i zostanę w tym labiryncie już na zawsze, ujrzałam w ciemności jaśniejszy prostokąt. Plamy światła załamywały się, tańcząc po jego powierzchni. Kiedy się zbliżyłam, prostokąt okazał się wejściem do jakiegoś pomieszczenia. Stanęłam w progu. Pokój, czy raczej komnata, miała takie same ciemne ściany jak korytarze za mną, ale bez ohydnego nalotu. Całą powierzchnię wypełniała woda. Miała zielony odcień, jakby coś ją podświetlało. Ciemna, ciepła zieleń, która mnie przyciągała. To jej migoczące refleksy widziałam z daleka. Magnetyczne drogowskazy. Spojrzałam w dół. Kamienne schody prowadziły do szmaragdowego basenu. Postawiłam bosą stopę na pierwszym stopniu. Potem drugą na następnym. Zanurzałam się powoli, pozostawiając

0: za sobą sieć korytarzy. Woda otulała moje ciało. Chciałam pozostać w tej zieleni. Piątek, 27 stycznia 2017. Mnie od razu zaczął się niepokoić. Zdjął płaszcz i buty. Odstawił torbę z laptopem, umył ręce, a potem zamienił garnitur na dżinsy i bluzę. Przeszedł do kuchni, gdzie unosił się zapach ciasta marchewkowego. Hania zawsze robiła je na weekend. Na kuchence stał garnek. Podniósł pokrywkę. Pomidorowa. Zjadł, siedząc przy drewnianym stole. Na drugie odgrzał sobie resztkę zapiekanki, która została im z wczoraj. Spojrzał na zegarek. Dochodziła 18:00. Gdy Hania umawiała się na mieście z tymi swoimi koleżankami, potrafiły przegadać 3-4 godziny. Był piątek. Następnego dnia nie trzeba będzie się zrywać rano do pracy. Może wróci później. Miał cały wieczór dla siebie. Przeniósł się do salonu. Chwilę posiedział na sofie, przeglądając Face'a. Niektórzy znajomi już zdążyli powrzucać foty z pubów. Poskrolował jeszcze trochę, a potem odłożył komórkę. Zastanawiał się, co zrobić z resztą popołudnia. Powinien iść pobiegać, ale po całym tygodniu oprowadzania potencjalnych klientów po mieszkaniach i domach miał ochotę pozwolić sobie na małe rozleniwienie. Poza tym tego dnia poziom smogu zniechęcał do aktywności na dworze. Jutro może pobiegać. Przyniósł sobie kawałek ciasta i sięgnął po niedawno rozpoczęty kryminał. O 20:00 wyskoczył do pobliskiej Żabki po piwo. Z butelką w dłoni ponownie rozsiadł się wygodnie na sofie i włączył Netflixa. Obejrzał 2 odcinki Lutera. Przy trzecim zasnął. Kiedy się obudził, był kwadrans po 22:00. Niepokój wciąż się jeszcze nie pojawił. Może tylko lekkie zdziwienie, bo Hania była raczej domatorką i przeważnie wracała z tych spotkań z przyjaciółkami na długo przed zamknięciem pubów. Wziął prysznic, zdjął z łóżka narzutę, przyniósł szklankę wody, którą postawił na stoliku nocnym. Próbował znowu czytać, ale po chwili zdał sobie sprawę, że nie może się skupić. Przebiegał wciąż wzrokiem tę samą stronę, a i tak nie byłby w stanie powiedzieć, co przeczytał. O 23:00 zadzwonił na komórkę żony. Chciał tylko zapytać, czy wszystko w porządku. Nie odebrała. Ani wtedy, ani gdy dzwonił po raz drugi, trzeci, aż w końcu 10:00. Nową resto bar wypełniały światła i kolory. Robert rozejrzał się po ogromnym tarasie, który o tej porze roku stawał się ogrodem zimowym. Uśmiechnięte twarze, zrelaksowani ludzie miło spędzający wieczór po całym tygodniu pracy. Wszedł do środka i zrobił rundkę, lawirując między stolikami. Przytulne wnętrza kłóciły się z jego niepokojem. Jeszcze raz obszedł wszystkie sale, mając na uwadze to, że Hania mogła wyjść do toalety. Ale zobaczyłbyś jej koleżanki, pomyślał. Nie poszły przecież sikać wszystkie naraz. Wyciągnął komórkę i odszukał zdjęcie Hani. Zrobił je już jakiś czas temu. Wciąż było aktualne. Jego żona nie zmieniała zbyt często fryzury. Przepraszam, odezwał się do przechodzącej kelnerki z tacą wypełnioną pustymi kuflami. Tak? Uśmiechnęła się uprzejmie. Szukam mojej żony. Pokazał kobiecie zdjęcie w telefonie. Martwię się. Powinna już była wrócić, a nie odbiera telefonu. Chwileczkę. Może pan ze mną podejść do baru? Odstawiła tacę i ponownie spojrzała na zdjęcie. Nie. Nie widziałam jej. Jest pani pewna? Ma takie znamie na policzku, w kształcie serca. Była z 2 koleżankami, blondynką z takimi długimi lokami i... Ta druga chyba jest szatynką. Nie wiem, dawno ich nie widziałem. Kelnerka pokręciła przecząco głową. Nie, nie przypominam sobie nikogo takiego. Ale niech pan zaczeka. Odwróciła się w kierunku stojącego przy nalewaku barmana. Arek, widziałeś dziś tę kobietę? Podobno była u nas z koleżankami. Miała wrócić do domu, a wciąż jej nie ma i pan się niepokoi. Ma na policzku znamie. Robert wyciągnął w stronę wytatuowanego mężczyzny komórkę. Barman pokręcił głową. Nie, na pewno nie. Odparł i odstawił kufel na tacę. Kelnerka odwróciła się z powrotem do Roberta. Jest piątek, mamy duży ruch, sam pan widzi. Ale Arek akurat ma pamięć do twarzy. Jeśli on jej nie widział... Rozłożyła bezradnie ręce. Rozumiem, powiedział Robert. No ale mimo wszystko zapytam jeszcze inne kelnerki. Niech pan zaczeka. Wytarła ręce o fartuch. Da mi pan na chwilę tę komórkę? Przeszła od sali do sali, zatrzymując się przy uwijających się kobietach w jednakowych fartuchach. Robert szedł za nią, zastanawiając się, czy przez młodą kobietę przemawia życzliwość, czy po prostu ma ochotę zrobić sobie małą przerwę. Jakkolwiek było, wszystkie jej rozmówczynie kręciły przecząco głowami. Przykro mi, powiedziała, oddając mu telefon. Podziękował i wyszedł z rzęsiście rozświetlonego lokalu na chłodną ulicę. Ponownie wybrał numer Hani, choć nie spodziewał się, że odbierze. Abonent wciąż czasowo niedostępny. Pomyślał, że może źle zapamiętał. Nie słuchał uważnie, gdy mówiła, gdzie się wybierają. Ale chyba jednak chodziło o to miejsce. Dwie młode blondynki, które właśnie wyszły z Singera, pubu sąsiadującego z Nową, przystanęły na chodniku. Chwiały się lekko na niebotycznych obcasach i najwyraźniej marzły w zbyt lekkich jak na tę porę roku kurteczkach. Skrolowały ekrany swoich smartfonów, a jedna dopingowała drugą. Wrzuć to na Fejsa! Wrzuć na Fejsa! Facebook. Zalogował się i odszukał profil żony. Co prawda rzadko z niego korzystała, ale może któraś z jej koleżanek umieściła u siebie jakieś selfie i przy okazji oznaczyła Hanię. Też nie. To jednak podsunęło mu pewien pomysł. Nie miał numerów telefonów tych kobiet. Nie znał ich na tyle, żeby umieszczać ich kontakty w komórce. Ale mógł je przecież namierzyć na Fejsie. Zaczął przeglądać znajomych na profilu Hani. Nie było ich zresztą zbyt wielu. Na pierwszą kobietę trafił od razu. Bibi. Charakterystyczne imię i fryzura. Burza blond loków. Mimo późnej pory wysłał jej wiadomość z prośbą, żeby Hania do niego pilnie oddzwoniła. Drugiej nie mógł znaleźć. Magda, ale nie pamiętał nazwiska. Dawno nie widział przyjaciółek żony i teraz nawet nie był pewny, czy rozpozna jej twarz. Przeskrolował całą listę znajomych, ale chyba żadna z Magd nie była tą właściwą. Wyglądało na to, że nie ma jej na fejsie. Kiedy tak stał, zastanawiając się, co robić, jego spojrzenie padło na okna restauracji i kręgielni po drugiej stronie ulicy Estery. Również tam ludzie dobrze się bawili w ten piątkowy wieczór. Przyszło mu do głowy, że może kiedy Hania i jej koleżanki weszły do Nowej, nie było już miejsca. Mogły pójść do innej knajpy. Tylko dlaczego do ciężkiej cholery Hania nie odbierała telefonu? Przeszedł na drugą stronę ulicy, popchnął przeszklone drzwi i wszedł do restauracji.
1: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: ten też.
1: To jest dobra książka na noc.
2: Pod niebie. Kiedy przekręcał klucz w zamku, przez chwilę miał nadzieję, że zaraz ten zburzony obraz wróci do poprzedniego kształtu. Otworzy drzwi i w głębi oświetlonego przedpokoju ujrzy Hanie. Wytłumaczy jej, gdzie się włóczył. Pewnie się razem z tego pośmieją. Jutro będą trochę niewyspani, ale to przecież nieważne. Liczyło się tylko to, żeby Hania bezpiecznie wróciła do domu. Nacisnął klamkę. Nie świeciła się żadna lampa, ani w przedpokoju, ani w pozostałych pomieszczeniach, przez które przeszedł, nie ściągając butów. Wrócił do kuchni i nalał sobie do szklanki wody z kranu. Wypił duszkiem, bo nawet nie zauważył, jak bardzo mu zaschło w gardle. Nie wiedział, co robić. Zanim wrócił do domu, zajrzał jeszcze do kilku pubów w pobliżu Nowej, na wypadek, gdyby Hania z przyjaciółkami rzeczywiście poszły gdzie indziej. Ale raz, że nie mógł przecież tak łazić od knajpy do knajpy i wszędzie wypytywać, a dwa, że zrobiło się naprawdę późno i wszystkie te lokale po kolei się zamykały. Sięgnął po komórkę. Dla pewności znowu zadzwonił i ponownie usłyszał: abonent czasowo niedostępny. Sprawdził też, czy nie przyszła odpowiedź Bibi na Facebooku, ale najwyraźniej jeszcze nie przeczytała jego wiadomości. Wszedł w ustawienia i zaznaczył opcję powiadomienia dźwiękowego. Potem, nie wylogowując się, otworzył laptopa. Z niemiłą świadomością, że nie może dłużej tego odwlekać, wpisał zapytanie o zgłoszenie zaginięcia. Właściwie mógłby od razu zadzwonić na policję. Ale czy to nie było tak, że trzeba odczekać 24 godziny? Albo 48? Od razu wyskoczyło mu mnóstwo wyników ze stron policji oraz portali organizacji zajmujących się osobami zaginionymi. Po chwili wiedział już, że nie musi ani nawet nie powinien czekać. Sprawdził adres najbliższego komisariatu. Wydrukował kilka zdjęć Hani, tych, które jego zdaniem najlepiej się nadawały. Schował je do teczki. Teczkę włożył do plecaka. Był już na schodach, gdy usłyszał powiadomienie przychodzącej wiadomości. Wyjął komórkę. Wiadomość od Bibi. Przykro mi, ale to chyba pomyłka. Nie byłyśmy na dzisiaj umówione. Niedziela, 29 stycznia.
3: Idę na fajkę, oznajmił Igor, odsuwając się na fotelu na kółkach od biurka.
2: Wstał, przeciągnął się i ziewnął.
3: Przynieść ci jakąś drożdżówkę?
2: Nie, dzięki.
3: Zaraz wracam.
2: Przeszklone drzwi zamknęły się za nim z cichym kliknięciem. Iga sięgnęła po komórkę i sprawdziła, czy nie przyszedł SMS, na który czekała. 2 godziny wcześniej jej syn Michał wsiadł do samochodu rodziców Bartka, jego przyjaciela. Zaprosili go na kilka dni do domku w górach, a Iga nie miała nic przeciwko. Michał już kilka razy jeździł z rodziną Bartka. Z kolei Bartek nieraz dołączał do nich. Przedwczoraj w Małopolsce zaczęły się ferie zimowe, dlatego Iga ucieszyła się, kiedy padła propozycja wyjazdu. Nie chciała, żeby Michał spędził większość ferii w mieście, a na obóz kickboxingu jechał dopiero w przyszłym tygodniu. Domek rodziców Bartka miał aneks dla gości z osobnym wejściem. Tam mieli się ulokować chłopcy. Mogli cieszyć się swobodą, której potrzebowali w tym wieku, ale dwójka dorosłych była w razie czego w pobliżu. Iga zdążyła poznać Kosteckich i wiedziała, że są odpowiedzialnymi ludźmi, a równocześnie nie będą gnębić nastolatków zbytnią kontrolą. SMS od Michała jeszcze nie przyszedł, jednak Iga się nie niepokoiła. Była niedziela. Ludzie walili w góry, a z powodu rozpoczęcia ferii korki na Zakopiance wydłużały się znacznie bardziej niż zwykle. Mimo wszystko wolałaby już przeczytać, że dotarli na miejsce. Wstała i przeszła do kuchni. Włączyła ekspres. Wybrała zwykłą czarną kawę. Podczas gdy maszyna mieliła ziarna i wypluwała stróżkę brązowego naparu, Iga stanęła przy oknie, wpatrując się w plac nowy i otaczające go z 4 stron kamienice. Zimowe, blade słońce ledwo wyzierało zza przesłony, którą tworzył smog. Wokół okrąglaka jak zwykle tłoczyli się ludzie, ciesząc się tym, co dla niektórych było jeszcze porankiem, a dla innych niemal południem. Trochę im zazdrościła. Tej niespieszności, radości z leniwie spędzanej niedzieli. Co prawda ani Iga, ani Igor nie musieli dzisiaj przychodzić do pracy, ale oboje mieli sporo papierkowej roboty do uzupełnienia. Mimo to przynajmniej Iga spokojnie mogła przełożyć uzupełnianie raportów na nadchodzący dzień. A jednak wolała popracować w agencji niż wracać do domu, w którym mijaliby się tylko z Łukaszem w przedpokoju albo udawaliby, że są zbyt zajęci, żeby obejrzeć razem jakiś film. Jedynie posiłki jedli razem. W milczeniu, unikając patrzenia na siebie i rozmów, ale razem. Jeszcze. Iga westchnęła. Wzięła kubek, wyłączyła ekspres i wróciła do biura. Upiła pierwszy łyk, kiedy za przeszklonymi drzwiami pojawił się cień, poprzedzony odgłosem kroków. Wiedziała jednak, że to nie Igor, bo ten ktoś był niższy. Poza tym Igor poruszał się w innym rytmie. Drzwi otworzyły się i Iga ujrzała ciemnowłosego mężczyznę o modnej fryzurze i brodzie przyciętej u barbera. Dzień dobry, powiedział. Szukam agencji detektywistycznej. Czy... Tak, to tu. Iga wstała i podeszła do przybysza. Iga Bagińska. Przedstawiła się, wyciągając dłoń. Mężczyzna uścisnął ją w roztargnieniu. Robert Wierzbicki. Ja... Dostałem ten adres od Mariusza Wandziocha. To mój znajomy z siatkówki. Chodzimy razem... Zresztą nieważne. Nieważne. Pokręcił głową, jakby chciał odgonić rozpraszające go myśli. Żona Mariusza Wandziocha była kilka tygodni wcześniej ich klientką. Przyszła do agencji, bo nie wierzyła w samobójstwo swojej siostry. Jak się później okazało, miała rację. Proszę, niech pan usiądzie. Iga pokazała ręką krzesło dla klientów. Mężczyzna zdjął kurtkę i powiesił ją na wieszaku przy drzwiach. Zrobił kilka kroków do przodu, po czym osunął się na wskazane miejsce. Iga zajęła miejsce za biurkiem. On jest wykończony, pomyślała. Był po 30, chociaż zmęczenie i podkrążone oczy postarzały go. Miał na sobie ciemnoniebieską koszulę i dżinsy. Pachniał dobrą wodą kolońską. Oczywiście nie przypuszczałem, że tu kogoś zastanę w niedzielę, ale byłem w okolicy i pomyślałem, że wejdę tylko zobaczyć. Miałem zadzwonić jutro z samego rana, żeby się umówić. Często pracujemy w weekendy. Nie zawsze w biurze, częściej w terenie, ale to nie jest tak, że przychodzi piątek, więc zamykamy. W czym mogę panu pomóc? Chodzi o to, że... Zaczął mężczyzna, ale w tym samym momencie ponownie dało się słyszeć kroki na schodach. Tym razem Iga nie miała wątpliwości, że to jej partner wraca z przerwy na papierosa. Dzień dobry, powiedział Igor, zamykając za sobą drzwi. To Igor Szot, mój partner. Iga dokonała prezentacji. A to pan Robert Wierzbicki. Jego żona, Hanna, zaginęła. Mężczyzna spojrzał na detektywkę z niedowierzaniem. Skąd pani to wie?
1: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz,
1: a niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Zaczynamy od ważnego komunikatu dla podróżujących trasą S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Są poważne utrudnienia, o czym alarmujecie, dzwoniąc na czerwony telefon Radia Z.
5: Dobry wieczór, chciałem zgłosić wypadek na drodze S7 w kierunku Warszawy, od Gdańska. Między Ostródą a Olsztynkiem są dwa poważne wypadki. Droga jest w tej chwili zablokowana, nieprzejezdna. W pierwszym wypadku brała udział laweta, a w drugim ciężarówka z kontenerem najechała na stojące w korku samochody. Droga jest nieprzejezdna.
4: Do wypadku doszło w miejscowości Szyldak, a utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Ceny paliw ciągle w górę, zbliżają się do poziomów niewidzianych od lat. Jeszcze w tym tygodniu mogą przekroczyć granicę 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. Jak mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw SBM Reflex, perspektywy na kolejne dni nie są dobre.
6: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
4: Na razie nie ma szans na obniżki, na horyzoncie tylko wzrosty. W atmosferze skandalu odchodzi ze stanowiska. Chodzi o zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa w szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, dr Mateusz Hen w związku ze skazaniem za pobicie na podstawie zapisów Lex Kamilek ma zakaz leczenia dzieci. Pełnił jednak dyżury na SOR-ze, oddziale i w poradni chirurgicznej. Gdy dzieci trafiają do placówki w dniu, w którym lekarz ma dyżur, muszą zostać odesłane do innego szpitala. O tym, co mówi szef placówki i sam lekarz, reporter Radia Z, Michał Dzienyński.
7: Zarząd szpitala zdecydował się na odwołanie Hena po medialnym nagłośnieniu sprawy. Pan doktor został zawieszony z małym wyjątkiem, mówi dyrektor placówki Filip Waligura.
8: Został zawieszony we wszystkich świadczeniach, jakie tutaj dla naszego szpitala realizował poza oddziałem paliatywnym, no bo tam dzieci nie mamy.
7: Sam doktor Hen nie rozumie decyzji.
9: Jedyne, co w tym wszystkim mnie szokuje, to tak naprawdę reakcja dyrektora, który być może mu się ulało.
7: Zarząd powiatu gnieźnieńskiego zapowiada kontrolę w placówce.
4: Dziś rozpocznie działalność specjalnie powołana komisja. Rząd nie spieszy się z reformą systemu ochrony zdrowia. Do parlamentu nie wpłynął żaden rządowy projekt. Senat odwołał więc zaplanowane na ten tydzień posiedzenie. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
10: Powakacyjne posiedzenie, czyli początek września, to miał być ten, tu cytat, bardzo realistyczny termin, ale jak się okazuje, nie był i nie jest, bo projektów jak nie było, tak nie ma. Dostaliśmy więc informację, że odwołujemy obrady, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejac.
11: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
10: Wiceszef kancelarii premiera twierdzi, że praca trwa, by ustawy były rzetelne. Na razie nie ma jednak twardej deklaracji, kiedy te gotowe projekty trafią na wiejską.
4: W tych pierwszych propozycjach miały się znaleźć rozwiązania dotyczące ograniczenia zarobków lekarzy i ograniczenia ich czasu pracy. Marszałek Sejmu twardo o wynikach wyborów w Saksonii-Anhalt. Ultraprawicowa AfD zdobyła prawie 44% głosów. Jak mówi Włodzimierz Czarzasty, jest to ostrzeżenie dla Polaków. Widać trend zmiany w kierunku na radykalne.
12: Rolą rozsądnych ludzi, polityków przewidywalnych jest mówienie o tym i pokazywanie tego zjawiska. Może dobrze, że to się stało w tej chwili. Źle, że w ogóle AfD dostała taki wynik, przepraszam za ocenę, ale może dobrze, że w tej chwili, bo mamy jeszcze rok na refleksję w tej sprawie.
4: AfD w Saksonii-Anhalt ma w tym landzie o ponad połowę lepszy wynik niż 5 lat temu. Przemysław Kral składa wyjaśnienia jako podejrzany. Prokurator Ewa Wrzosek ujawnia nowe fakty w sprawie byłego szefa Zonda Krypto. Miał usłyszeć m.in. zarzut oszustwa, mówiła w TOK FM radca generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wszystko wskazuje też na to, że podjął współpracę z prokuraturą, podkreśla Ewa Wrzosek.
3: Dostarczył wielu istotnych okoliczności, które są weryfikowane teraz w toku śledztwa prowadzonego przez Śląski Zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej. Wnioskuje, że jego obawa przed wymiarem sprawiedliwości jest mniejsza niż przed jego dotychczasowymi kompanami.
4: Prokurator Wrzosek nie wykluczyła też, że Kral wraz z rodziną jest pod opieką polskich służb. Nie chciała jednak powiedzieć, czy jest w Polsce, czy za granicą. Tymczasem, jak wiecie już z wiadomości Radia Z, zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, trafi do tymczasowego aresztu. O decyzji sądu poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Rzet usłyszał dwa zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie przyznał się do ich popełnienia. Oszukani przez portugalskiego pracodawcę byli pracownicy fabryki materaców w Łodzi zyskali właśnie nadzieję na odzyskanie części niewypłaconych im wynagrodzeń i odzyskanie dokumentów dotyczących ich zatrudnienia, które właściciel firmy wywiózł z Polski. W tej sprawie wystawiony został tak zwany europejski nakaz dochodzeniowy. Pozwala na zebranie dowodów w jednym kraju Unii Europejskiej na potrzeby sprawy karnej prowadzonej w innym państwie. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
13: Liczymy, że uda się dzięki temu zdobyć m.in. świadectwa pracy tych ludzi, mówiła mi reprezentująca byłych pracowników fabryki mecenas Agata Kotwica.
14: Jest szansa, że pracownicy, którzy na dzień dzisiejszy nie mogą otrzymać żadnych dokumentów pracowniczych, wreszcie będą mogli rozliczyć się ze swoim pracodawcą, rozwiązać umowy.
13: Europejski nakaz dochodzeniowy ma też pomóc ocenić majątek portugalskiego właściciela firmy na potrzeby roszczeń ze strony byłych pracowników. Polska spółka jest w upadłości. Sprawa byłej fabryki materaców ciągnie się już od półtora roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Portugalski pracodawca zniknął z dnia na dzień. Przestał wypłacać pracownikom wynagrodzenia. Z ustaleń śledczych wynika, że w podobny sposób działał też poza granicami Polski. W Pucku szykuje się jedyna w swoim rodzaju atrakcja turystyczna. Lokalny szkutnik zbuduje replikę średniowiecznej łodzi słowiańskiej. Będzie ona pływać po Zatoce Puckiej, a wiosłować będą uczestnicy rejsów. Burmistrz Pucka, Hanna Pruchniewska, zapowiada, że szkutnik będzie pracował tak, by wszyscy mogli to zobaczyć.
15: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różne rzeczy wykonywać, więc ja mam nadzieję, że to też to przyglądanie się pracy szkutnika zachęci, żeby ten ginący zawód może ktoś jednak też zaczął wykonywać.
4: Niedaleko Pucka, na dnie Zatoki Puckiej są pozostałości po średniowiecznej osadzie rybackiej. Wśród nich fragmenty łodzi, takich samych jak ta, która już w przyszłym roku będzie mogła wypłynąć w swój pierwszy rejs. Rozkręca się sezon grzybowy, w związku z tym służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bo co roku jesienią dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przed czym przestrzegają policjanci. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
16: Przede wszystkim przed wybieraniem się na grzybobranie samotnie. Jak powiedziała mi Anna Kluj z wielkopolskiej policji, jeżeli już się na to decydujemy, to poinformujmy o tym najbliższych. Weźmy także naładowany telefon komórkowy i, co ważne, załóżmy jaskrawą odzież.
17: Jeżeli już dochodzi do takiej akcji poszukiwawczej, to szukamy takiego człowieka nie tylko z lądu, ale także z powietrza, wykorzystując drony. Wtedy też w grę wchodzą te jasne ubrania z elementami odblaskowymi.
16: Poszukiwania mogą trochę potrwać, dlatego warto mieć ze sobą również latarkę, prowiant i ciepłą kurtkę. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Według policyjnych danych co roku w kraju dochodzi do zaginięć nawet 400 osób. Głównie są to seniorzy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
18: Dobry, ze mną jest Michał Wawer, wiceprzewodniczący Klubu Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie pośle.
19: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
18: No właśnie, AfD, partia antyimigrancka, skrajnie prawicowa i niechętna Polsce, tak trzeba powiedzieć, wygrała wybory w jednym z landów Saksonii-Anhalcie. To Konfederacja się cieszy z takiego wyboru?
19: Po prostu montujmy to może. Antyimigrancka tak, eurosceptyczna tak, niechętna Polsce, no to to już są takie raczej opinie oparte na posłuchaniu jakiegoś tam jednego przypadkowego działacza, na którego przypada wielu takich, którzy jak najbardziej deklarują chęć do współpracy z Polską, którzy sami zapraszali tę drugą część Konfederacji, tak, nową nadzieję do udziału w jednej grupie w Parlamencie Europejskim. I nie brakuje takich głosów, które właśnie na Polskę patrzą jako na, nawet pod wieloma względami, wzór, tak, chociażby naszą skuteczność nas jako narodów w zatrzymywaniu nielegalnej migracji na wschodniej granicy. Także to pole do współpracy jest. Ale to, natomiast bez rzucania się sobie na szyję, tak, to znaczy z żadną partią z innego kraju, no my nie będziemy mieli nigdy w 100% zbieżnych interesów.
18: Czy rozumiem, że daleki jest pan od entuzjazmu, rozumiem, tak? Czy tak sceptyczny, czy jak to nazwać?
19: Tak samo realistyczne podejście jak do każdej innej partii, która w innych krajach wygrywa wybory. No trzeba po prostu szukać tego, co nas łączy, umieć forsować swoje interesy wtedy, kiedy coś nas dzieli i nie obrażać się na rzeczywistość. No bo jeżeli ktoś uważa, że jak AfD wygra, to trzeba się obrazić, zamknąć w kącie i z nimi w ogóle nie rozmawiać, no to znaczy, że to jest człowiek, który po prostu nie rozumie, jak działa polityka.
18: No właśnie pytanie numer dwa. Pana zdaniem AfD może współrządzić Niemcami? No bo wybory już... Rządzić. Za kilka miesięcy.
19: Oczywiście, no tutaj jest...
18: Więc to jest taki prognostyk.
19: AfD jest na oczywistym trendzie wznoszącym. Oni walczą o to, żeby rządzić całymi Niemcami. Saksonia to jest oczywiście taki region, w którym tradycyjnie są szczególnie mocni. Natomiast jak najbardziej tutaj może być tak, że po kolejnych wyborach będzie rząd niemiecki za AfD albo wyłącznie przez AfD sformułowany i każdy rząd polski, który zostanie wybrany w kolejnych wyborach, będzie musiał sobie również z tym faktem radzić. No myślę, że my jako Konfederacja będziemy tutaj w lepszej pozycji, tak, niż ci, którzy w tej chwili się z pianą na ustach wyzywają AfD od nazistów.
18: I pytanie numer trzy. Czy to prawda, że wasz kandydat Konfederacji, Bartosz Bocheńczak, nie powalczy o Kraków, bo nie zebrał wystarczającej liczby ważnych głosów? A to jest zaledwie tylko 3000.
19: Jest taka sprzed chyba dosłownie kilku minut już oficjalna decyzja o odmowie rejestracji. Wydaje mi się, że ona będzie jeszcze zaskarżana i będzie ponowne przeliczanie tych podpisów, ale no, na chwilę obecną nie wygląda to zbyt optymistycznie.
18: Ale co się stało? Dlaczego? No, zabrakło potem tylko 50 głosów, jak podawało publiczne radio.
19: Tak, no tam wielu kandydatów jest tak dosłownie na styk. Wygląda na to, że był rzeczywiście problem. Różni kandydaci mieli problemy z tą zbiórką podpisów w Krakowie. Natomiast no, to nie jest żadne usprawiedliwienie. Tak? Ja mogę tylko przeprosić wyborców Konfederacji z Krakowa, że może tak się zdarzyć, że nie będą mieli okazji, możliwości zagłosować na kandydata Konfederacji w tych wyborach. No i zapewnić, że wyciągniemy wnioski z tej sytuacji. Tak?
18: A co to znaczy jakie?
19: Nie ma tutaj jakby żadnego usprawiedliwienia. Tak? W działaniu profesjonalnej partii politycznej takie sytuacje nie mogą się zdarzać i zadbamy o to, żeby się nigdy więcej nie zdarzyło.
18: I tutaj stawiamy pauzę. Michał Wawero, oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam i zachęcam. Pan poseł też zachęca i zaprasza.
1: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
18: Ale jakie to mogło być konsekwentnie, proszę powiedzieć? To znaczy, że pan Bocheńczak na przykład wyleci z Konfederacji, bo jest nieskuteczny? No jest to jednak porażka. No to jest no, na rok przed wyborami, no to nie wygląda dobrze, jeśli chodzi o waszą mobilizację.
19: Bartosz Bocheńczak jest członkiem zarządu Nowej Nadziei partii Sławomira Mentzena, więc tak samo
18: czyli
19: jak
18: to jest
19: w
18: jego
19: wypadku,
18: kandydat.
19: Uprzedzając już pytania o Przemysława Wiplera i Zonda Krypto, to tutaj to właściwym adresem do zadawania pytań, co dalej z ludźmi Nowej Nadziei jest Sławomir Mentzen i my tutaj nie będziemy Sławomirowi Mentzenowi partii meblowali. Natomiast z całą pewnością ta sytuacja pokazuje, że nawet wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko wygląda całkowicie bezpiecznie i bezproblemowo, no to muszą być po prostu mechanizmy nadzoru z centrali nad tym, co się dzieje w poszczególnych okręgach,
18: ale
19: co się
18: znaczy
19: dzieje w poszczególnych miastach, że musi to być starannie kontrolowane, sprawdzane i no i po prostu nie można nawet najbardziej wydawało by się bezpiecznych, oczywistych spraw odpuszczać z założeniem, że na pewno wszystko będzie
18: ale dobrze. Ale troszkę chce pan powiedzieć, że zawiódł właśnie ten nadzór ze strony centrali i zaufaliście kandydatowi, który okazał się jednak nieskuteczny, jak go tak zwał. No porażka. No jakby nie patrzeć, jest to porażka. No 3000 głosów, no to ludzie, to nie jest jawieś nie wiadomo co.
19: Ewidentnie zawiodła tutaj i sam lokalny proces zbiórki podpisów i komunikacja z centralą i ze strony centrali. Tak, no, tak jak mówię, tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia, więc jedynie mogę przeprosić i obiecać, że wyciągniemy z tego wnioski.
18: Ale wnioski będzie wyciągnięte wyciągać głównie Nowa Nadzieja, rozumiem, czyli partia...
19: Jako centrala Konfederacji wszyscy będziemy z tego wyciągać wnioski.
18: No ale nie chcę wam powiedzieć, jakie to będą jeszcze wnioski.
19: Nie, no wnioski na temat tego, jak tego typu działania, tego typu zbiórki podpisów ale organizować.
18: Ale czy będą wnioski...
19: Wnioski personalne jest zupełnie inna sprawa. Wewnętrzna Konfederacji, wewnętrzna Nowej Nadziei. Tutaj zdecydowanie nie zamierzam niczego tutaj zapowiadać konkretnego.
18: Dobrze, powrócę jeszcze na chwilę do zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalcie, bo pan już o tym wspomniał, że no, nasi rządzący do tego podchodzą z... No nie są entuzjastami, to można tak powiedzieć najłagodniej, bo według polskiego premiera to jest po prostu... Zacytuję to, co słowa polskiego premiera, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiSie.
19: Jeszcze to są żenujące wypowiedzi kogoś, kto pełni funkcję prezesa Rady Ministrów. To pokazuje, że Donald Tusk niczego się nie nauczył ze swoich doświadczeń z Donaldem Trumpem, gdzie i on, i jego ludzie na każdym kroku Donalda Trumpa obrażali, a potem Trump został prezydentem i dyplomacja Donalda Tuska została z niczym, tak? Startując z pozycji od razu dużych trudności z przebiciem się w najprostszych sprawach z załatwianiem polskich interesów. I teraz jest drugie duże państwo, tak, drugi ważny sojusznik Polski, Niemcy, i Donald Tusk powtarza dokładnie to samo. Zamiast uznać fakt, że demokracja no, ma to do siebie, że czasami wygrywa nie ten, kogo byśmy sobie najbardziej życzyli.
18: Pan nie chce się odwoływać do tego koronnego przykładu, czyli lata 30. Adolf Hitler też wygrał w demokratycznych wyborach. Dlaczego o tym mówię tak i używam takiego drastycznego
19: AfD do Adolfa Hitlera,
18: no, tak,
19: NSDAP,
18: dlatego mówię, no, to naprawdę. Drastyczny przykład z mojego strony, ale jednak jakby nie patrzeć na to AfD, można powiedzieć, że no to może być jednak kolizja pod naszym
19: będzie
18: adresem.
19: Będzie wieloma względami. No bo... Każda partia, każdy rząd, niezależnie z jakiej partii, czy prawicowej, czy lewicowej się wywodzący rząd innego kraju, zawsze będzie miał jakieś interesy
18: sprzeczne
19: z Polską.
18: Ale chodzi o to, że jednak, no to jest partia, która mocno nawiązuje do niemieckiego nacjonalizmu, a to jednak niemiecki nacjonalizm zawsze był, można powiedzieć, i prorosyjski, i przede wszystkim na wrogi Polsce, więc no, nie odczuwacie takich obaw ze strony...
19: Mamy takie obawy, tak jak mówię. Zawsze każdy rząd ma innego państwa ma interesy sprzeczne z Polską i trzeba się na to przygotowywać, trzeba
18: przecież
19: to analizować.
18: Również...
19: My w Ruchu Narodowym od początku nie byliśmy entuzjastami jakiejś bliskiej, zacieśnionej współpracy z AfD i to jest powód, dla którego przyszliśmy do Patriotów dla Europy, a nie do grupy tworzonej w Parlamencie Europejskim przez AfD. Natomiast no, jednocześnie nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Jeżeli są jakieś potencjalne problemy, to trzeba je właśnie badać, analizować, przemyśliwać, ale jednocześnie też przemyśliwać, co możemy zrobić razem z potencjalnym rządem AfD niemieckim. Na pewno jesteśmy tutaj chociażby w obszarze imigracji, czy w obszarze stawiania oporu integracji unijnej. Jesteśmy tutaj w stanie zrobić więcej niż z tymi rządami niemieckimi, które były przez ostatnie kilkadziesiąt lat i które odpowiadają za bardzo dużą część problemów, które mamy jako Polska i jako Unia Europejska.
18: Ale liderka AfD już zapowiadał, że właściwie to Niemcy chyba wyjdą ze strefy Schengen, będą zamykać granice.

0: i dojdzie jakaś inna partia, niezależnie od tego, czy z tą partią sympatyzujemy, czy nie. My musimy po prostu traktować Niemcy jako państwo, które ma swoje stałe interesy i my jako Polska musimy również w stały, konsekwentny sposób swoje interesy w relacjach i w dialogu z Niemcami realizować.
1: No, nie przeszkadza wam to, że tak jakby nie patrzeć, to AfD również można powiedzieć, że jest partią o takim zacięciu prorosyjskim, nazwałabym, no bo żeby AfD opowiadać o tym, żeby w ogóle już zrezygnować z pomocy dla Ukraińców.
0: Proszę mi pokazać jedną niemiecką partię, która nie ma zacięcia prorosyjskiego. Niemcy są tradycyjnie prorosyjskie i to my jako Konfederacja bardziej niż ktokolwiek inny w Polsce zwracaliśmy na to uwagę.
1: Ale
0: więc tutaj AfD
1: na przykład
0: nic nie zmieni, ale oczywiście jest to zagrożenie.
1: Żeby znieść sankcje na Rosję, no to przecież na to już naprawdę. No, w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jak wygląda Europa i to, co robi Rosja, to naprawdę ten pomysł jest w ogóle z księżyca.
0: Jeśli ktoś uważa, że AfD będzie pierwsze do znoszenia sankcji, a takie CDU czy SPD, to by nie chciało znoszenia sankcji i oni są tacy bardzo antyrosyjscy, no to znaczy, że żyje po prostu w alternatywnej rzeczywistości. Niemcy są strukturalnie, systemowo od wielu, wielu lat, albo może nawet wielu, wielu wieków państwem systemowo prorosyjskim.
1: Ale gdzie pan to jest CDU?
0: Wyzwanie. No CDU. No CDU to jest przecież partia, która budowała cały model gospodarczy Niemiec na ściąganiu tanich surowców z Rosji i potem rozprowadzaniu ich po Europie. I dopiero po ataku rosyjskim na Ukrainie przeszli chwilową i myślę, że raczej pozorne nawrócenie na linię bardziej antyrosyjską. Natomiast nie łudźmy się, że kiedykolwiek będziemy mieli w Niemcach wiarygodnego sojusznika przeciwko Rosji. Niezależnie od tego, kto nimi rządzi.
1: No ale zdaje sobie pan sprawę, że wśród tych członków również byli tacy, którzy uważali, że należałoby jednak no, zmienić te granice polsko-niemieckie na naszą niekorzyść.
0: To bym traktował jako raczej wybryki poszczególnych szeregowych osób. No teraz oczywiście należy na takie sentymenty patrzeć z uwagą, niepokojem i no, naciskać, żeby takie postulaty, takie hasła w partii, która potencjalnie może za rok rządzić Niemcami, żeby się nie pojawiały.
1: No to jeszcze zacytuję Radosława Sikorskiego, szefa polskiej dyplomacji, który mówi tak, że to jest bardzo niepokojący sygnał, to zwycięstwo AfD właśnie w Saksonii, Anhalcie. Od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
0: To znaczy tutaj Radosław Sikorski mówi oczywistości i walczy z chochołem. My jako polscy nacjonaliści naprawdę doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy naród ma swoje interesy i nacjonaliści z innych państw niekoniecznie będą mieli te interesy zbieżne z naszymi. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że nacjonaliści w innych państwach nie mają tego, co my mamy jako polscy narodowcy, czyli kręgosłupa chrześcijańskiego, konserwatywnego. Te odmiany nacjonalizmu tak z innych państw potrafią być bardzo niebezpieczne. Natomiast Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych powinien się zająć tym, żeby mieć jak najlepsze relacje i jak największe możliwości działania z każdym potencjalnym rządem, który się szczególnie wśród naszych sąsiadów pojawi. A nie tutaj biegać, wzniecać panikę i budować sobie sytuację, w której on nie będzie potrafił prowadzić jakiejkolwiek polityki w momencie, kiedy to AfD dojdzie do władzy. To nie jest rola ministra spraw zagranicznych, żeby recenzować demokratyczne wybory, które podejmują obywatele innych państw.
1: Czy Mateusz Morawiecki będzie liderem na prawicy?
0: Nic na to nie wskazuje.
1: No dzisiaj był pytany o to w porannym programie Goście Radia Z przez Bogdana Romanowskiego i no właściwie no, był pytany, czy będzie tymże liderem. Powiedział, że tak, że będzie liderem prawicy i tutaj cytat, czuje się liderem, który może jeszcze dużo w polskiej polityce zrobić. Z tego co pamiętam, Konfederacja to tak do Mateusza Morawieckiego odnosiła się dość sceptycznie, biorąc pod uwagę bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to Mateusz Morawiecki stał na czele rządu przez ponad 6 lat. No teraz robi wszystko, żeby udawać, że tego właściwie praktycznie nie było i że on za większość decyzji praktycznie też nie ponosił odpowiedzialności, czy też nie jest, no jakby nie był ich ani pomysłodawcą, no wykonawcą może tak, ale może nie pomysłodawcą. No więc jak czytać takie zapowiedzi? To takie po prostu jakby to
0: myślę,
1: powiedzieć, napinanie, prężenie mózgu w związku z tym, że mamy, budujemy nową partię, będziemy budować nową partię, mówię oczywiście o Mateuszu Morawieckim i jego kolegach i koleżankach.
0: Myślę, że wyborcy Konfederacji i całej prawicy powinni pamiętać i pamiętają o tym, że to Mateusz Morawiecki odpowiadał za politykę covidową, odpowiadał za masową imigrację, odpowiada w dużej mierze za fatalny stan finansów publicznych, z którymi Polska wyszła w 2023 roku, co oczywiście zostało później przez Donalda Tuska. Wszystkie te rzeczy tak zostały pociągnięte dalej i po 3 latach rządów Tuska mamy jeszcze gorszą sytuację w finansach publicznych, jeszcze gorszą sytuację imigracyjną. Wszystkie te błędy popełniane przez Mateusza Morawieckiego były popierane najpierw przez Platformę Obywatelską, a teraz są przez Tuska kontynuowane.

0: Natomiast ostateczna decyzja będzie oczywiście należeć do wyborców i to jest teraz zadanie, no, bardzo trudne zadanie, tak, dla Mateusza Morawieckiego, żeby przekonać Polaków, że przez 6 lat jako premier robił rzeczy szkodliwe dla Polski, ale teraz się nawrócił, zmienił zdanie, mówi teraz zupełnie co innego niż mówił wtedy i teraz to już na pewno nie popełni tych samych błędów. No,
1: no ale,
0: powodzenia.
1: Ale jest niewykluczone, że będziecie musieli razem rządzić.
0: Jeżeli zdecydują Polacy, żeby rzeczywiście powierzyć jakąś dużą liczbę mandatów sejmowych partii Mateusza Morawieckiego, no to będziemy to brali pod uwagę.
1: No jest taki sondaż dla Rzeczpospolitej, gdzie respondentom...
0: Nie mówię, że z jakimś entuzjazmem, tak myślę o tej perspektywie, no ale jeżeli ceną odsunięcia Donalda Tuska od władzy i ceną zbudowania prawicowego rządu będzie to, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego z Mateuszem Morawieckim i z nim się zastanawiać nad sformułowaniem jakiegoś programu, teraz dla odmiany dobrego dla Polski, no to nie się nie będziemy przed tym uchylać.
1: A koalicja z Koalicją Obywatelską Konfederacji absolutnie to jest wykluczona?
0: Ja osobiście nie widzę takiej możliwości.
1: No, ja pamiętam, jak Przemysław Wipler mówił, który teraz rozumiem, że jest mocno nacenzurowanym u was. Grzegorz Płaczek się ostatnio od niego odcinał w kontekście afery Zonda Krypto, ale on mówił wtedy, że właściwie to będziecie licytować, kto da więcej, czy właśnie prawa strona, czy może Koalicja Obywatelska, jeśli chodzi o realizację waszego programu.
0: Trudno mi sobie wyobrazić realizowanie naszego programu w rządzie z Donaldem Tuskiem, który nawet w trakcie tej kadencji pokazuje, że swoich koalicjantów traktuje w sposób wrogi, przejmuje ich wyborców, nie dotrzymuje umowy koalicyjnej i nie realizuje swoich obietnic wyborczych. To znaczy między jakimikolwiek partnerami koalicyjnymi musi istnieć pewne elementarne przekonanie, że to, co jest dogadywane, to będzie faktycznie realizowane. I tu oczywiście są różne mechanizmy zabezpieczenia sobie tego, zadbania o to, żeby to faktycznie miało miejsce. No ale koniec końców, tak, Donald Tusk jest kompletnie niewiarygodny w budowaniu jakiejkolwiek koalicji. I co więcej, no robi rzeczy w tej chwili rządząc Polską, za które jakiś jego ewentualny przyszły koalicjant też poniekąd w tym momencie by się pod nimi podpisywał, brał za nie odpowiedzialność. I to jest rola, w której ani ja siebie nie widzę, ani myślę, że wyborcy Konfederacji nie widzą partii, na którą chcą głosować.
1: A czy prezydent powinien przyjąć ślubowanie od Macieja Berka? Rozumiem, że Konfederacja nie zagłosowała za jego wyborem.
0: Nie, głosowaliśmy przeciwko, natomiast to nie ma nic wspólnego z tym, jak wyglądają procedury konstytucyjne. Prezydent zgodnie z konstytucją ma kompetencje i obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
1: A jeśli nie przyjmie tego
0: przypadku? Natomiast nie ma wyznaczonego tu żadnego terminu i to jest decyzja prezydenta, kiedy takie ślubowanie przyjąć, na kiedy zaprosić poszczególnych kandydatów, żeby je złożyli. No a tutaj do tego dochodzą oczywiście jeszcze te wątpliwości formalne, czy pan Berek spełnia te formalne kryteria doświadczenia prawniczego, tak, które są wymagane przez ustawę przy wyborze sędziego
1: Trybunału. Chodzi o to, że przez 10 lat nie pełnił takiej czynnej roli jako radca prawny?
0: Tak. Ja nie chcę tutaj, nie mam żadnej zdecydowanej opinii na temat tego, jak te przepisy należy interpretować. Niestety pokazuje, że nasze prawo często jest nieprecyzyjne. Natomiast no, w którymś momencie to chyba do prezydenta tak w praktyce będzie należało, no, przychylenie się do którejś interpretacji i rozstrzygnięcie tego sporu.
1: A wybór tego sędziego zakończy klincz w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Nic na to nie wskazuje. To znaczy,
1: czemu?
0: W tej chwili właściwie nie mamy klinczu w Trybunale Konstytucyjnym, tak? Jest, kiedy Trybunał się zbiera i zaczyna obradować, to nie ma jakichś wielkich problemów z wydaniem tych orzeczeń. Problem polega na tym, że jakoś rzadko się to temu Trybunałowi Konstytucyjnemu zdarza i że legitymacja tych wyroków jest podważana po pierwsze przez rząd, a po drugie no, poziom upolitycznienia, tak, Trybunału zaszedł tak daleko, że po prostu już obywatele przestają te wyroki traktować poważnie, więc nie wydaje mi się, żeby była szansa na uzdrowienie Trybunału poprzez zachowanie tego, co jest teraz, albo poprzez przejęcie go politycznie przez Donalda Tuska, to w obu wypadkach no, to będzie tylko pogłębienie tego kryzysu. Jedyne wyjście jest takie, żeby przeprowadzić reset konstytucyjny, usiąść ponad podziałami, znaleźć jakieś rozwiązania, na które wszyscy się zgodzą i wybrać być może nowy skład Trybunału Konstytucyjnego, no, złożony z osób już nie będących w oczywisty sposób politycznymi wysłannikami jednego z liderów sejmowych.
1: No ale na to się nie zanosi pytania od słuchacza.
0: Nie w tej kadencji.
1: A w przyszłej? No co miałoby się zmienić? No to no zobaczymy, jak to rzeczywiście, jakie będą wyniki wyborów.
0: Sejmowa i rola polityczna partii, które są gotowe, żeby o resecie konstytucyjnym rozmawiać, bo o nim rozmawiać nie chcą, tylko w praktyce Platforma i PiS. Pozostałe partie są na to otwarte.
1: Ja tylko dopowiem, że jest właśnie sondaż dla Rzeczpospolitej, z którego wynika, bo Dziennik zapytał respondentów, która koalicja byłaby lepsza dla Polski? Czy PiS-u, Konfederacji, Konfederacji Polskiej i Rozwoju Plus, czy też Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji? No i największą zdanie głosujących zdobyła jednak koalicja partii prawicowych.
0: Że trudno.
1: To może nie jest
0: takie sondaże należałoby rozpatrywać w rozbiciu 20... na elektoraty poszczególnych partii, tak? Bo to myślę, że wyborcy Platformy by odpowiedzieli, że Konfederacji i Platformy, nawet jeżeli sami uważają taką koalicję za nierealną i jakby wewnętrznie sprzeczną. Natomiast jak to się rozkłada w poszczególnych elektoratach, no to jest tutaj istotniejsze. Jak elektorat każdej partii widzi zdolność koalicyjną partii przez siebie popieranej. Sądzę, że i wśród wyborców Platformy jest niewielu entuzjastów koalicji z Konfederacją, a już na pewno w elektoracie Konfederacji jest to śladowe zjawisko, żeby ktoś popierał koalicję z Platformą.
1: Pytanie słuchacza. Jak pan skomentuje zachowanie posłanki PiS-u Dominiki Chorosińskiej, która szczekała w Sejmie? Czy to już jest dno dna?
0: To jest dno dna. Jest to załamujące, że to i inne na tym poziomie zachowania mają miejsce w Sejmie. Ale to jest, no, to jest rola wyborców, tak, żeby właśnie wyciągnąć z tego wnioski i odpowiednio zagłosować przy kolejnych wyborach, decydując nie tylko pomiędzy partiami, ale też analizując poszczególnych kandydatów i w ramach preferowanej przez siebie listy, no wybierając tych, którzy reprezentują jakiś poziom.
1: A pan sobie przypomina takie zachowanie, aż takie drastyczne?
0: W Sejmie ten poziom debaty ogólnie nie jest wysoki, tak?
1: I tak dalej, no ale szczekanie
0: tu mamy szczekanie, mieliśmy tam wcześniej posła, który pociąg imitował, mieliśmy w tej kadencji kilkakrotnie sytuacje, gdzie na środku sali sejmowej mało nie dochodziło do bijatyki, gdzie już naprawdę już dochodziło, tak, do sięgania ręką, łapania się za marynarki, blokowania sobie przejścia. Naprawdę nie jest dobrze, tak? Ten poziom polaryzacji, emocji ujawniające się na sali sejmowej pomiędzy grupą posłów, tak? Bo to nie jest tak, że wszyscy w tym biorą udział. My mówimy tak naprawdę o grupie, nie wiem, kilkunastu, może kilkudziesięciu osób zachowujących się poniżej wszelkiej krytyki, no ale takie osoby w Sejmie są i to jedynie można w drodze procedury demokratycznej temu postawić tamy.
1: No, pani poseł napisała na X-ie, że jedyny język, jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, to szczekanie psów z Kłodzka. To oczywiście było nawiązanie do Putoflickiej afery, której bohaterką była już działaczka Koalicji Obywatelskiej, więc najwyraźniej pani poseł chyba jednak no, idzie w zaparte, tak można powiedzieć.
0: Chociaż nie widzi żadnego problemu w swoim zachowaniu.
1: Chociaż wiceprezes Bochański, jeden z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości przepraszał, no, że stwierdził, że to nie powinno mieć miejsca, tego typu zachowanie. No, będzie się tym chyba zajmowała też Komisja Etyki Poselskiej, tylko z drugiej strony, co może zrobić taka Komisja Etyki Poselskiej? No może udzielić nagany, no może jeszcze jakąś chyba też karę finansową wymierzyć, no ale to nie jest jakieś aż tak bardzo dotkliwe, tak mi się wydaje. No.
0: A to tutaj zmiana musi być po prostu w drodze wyborów, a nie jakiś tutaj wewnętrzny.
1: No przypomnę, że też pani poseł była ministrem kultury w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki dzisiaj właśnie, a to był plan, powiedział, że ona się nie wstydzi absolutnie tego wyboru. No ale podobno to jednak było na tej zasadzie, że specjalnie chętnych nie było, więc trochę była to pani minister, taka może być inspe złapanki. A jeszcze chciałam zapytać o piątkowe wystąpienie w Sejmie premiera Tuska, który powoływał się na materiały ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto. No i dowiedzieliśmy się, że szef tejże giełdy kryptowalut, który teraz współpracuje z prokuraturą, no miał obciążyć swoimi zeznaniami Zbigniewa Ziobrę, czyli byłego ministra sprawiedliwości. Miał zeznać, że umówiono się na 2 miliony złotych dla Zbigniewa Ziobry w zamian za, i tutaj, no, ukręcenie łba, tak to nazwijmy, sprawą dotyczącą giełdy. No i jak on odebrał to wystąpienie pana premiera?
0: No bardzo źle, tak? Bardzo źle, dlatego że tutaj jest tak naprawdę premier, zamiast dążyć do rozwiązania i rozliczenia tej sprawy, to wprowadza gigantyczny chaos. Nie było powiedziane ani czyja to są zeznania. Premier starannie unikał podania jakiegokolwiek nazwiska i czy to były cytaty z jednej osoby, czy z więcej niż jednej. Po drugie, nie wiemy, czy chodziło o Zbigniewa Ziobrę, bo w tym wystąpieniu była mowa tylko o Zbyszku, tak? Więc Zbyszków jest w Polsce więcej niż jeden, choć chyba wszyscy się domyślają, że faktycznie, no, o Ziobrę mogło chodzić, ale jeżeli świadek unika podawania nazwiska.
1: Ale pieniądze wpłynęły na rzecz fundacji. Suwerenna Polska, czego tam się nazywała.
0: Fundacja Zbigniewa Ziobry, tak. To nie było jedynym podmiotem w Polsce, któremu Zonda Krypto płaciła. Tak? I przede wszystkim używanie zeznań, jak się domyślam, pana Krala, tak, czy świadka koronnego, czyli osoby, która ma bardzo żywy, głęboki swój osobisty interes w tym, żeby narobić wokół tego jak najwięcej zamieszania, spełnić oczekiwania prokuratora i pewnie swojego obrońcy Romana Giertycha, no to nie jest sposób na budowanie wiarygodnego materiału dowodowego. To, co my jako Konfederacja zaproponowaliśmy w tym tygodniu, kilka dni wcześniej przed tym wystąpieniem, to jest odtajnienie, ujawnienie materiałów prokuratury obejmujących listy przelewów, jakie były przez Zonda Krypto i powiązane z nią spółki wysyłane do polskich polityków, fundacji, firm, po prostu pokazać Polakom komplet transferów finansowych. Tak, żeby dziennikarze mogli to przeanalizować, żeby obywatele mogli to przeanalizować i wyciągnąć swoje wnioski na podstawie faktów.
1: I to było, co pan premier, uczciwe, tak?
0: To by było uczciwe, tak. To by było po prostu załatwianie spraw na zasadach jawności, transparentności. A to, co usłyszeliśmy w Sejmie, no to było po prostu starannie wybrane przez premiera Tuska to, co jemu się najbardziej podobało, pochodzące od człowieka o zerowej wiarygodności, jako świadek koronny ma zerową wiarygodność. No i to po prostu służyło przeprowadzaniu politycznego ataku, a nie ujawnieniu jakiejkolwiek prawdy. No i w ten sposób to my nie dojdziemy do tego, jak rzeczywiście ta afera Zonda Krypto w rzeczywistości wyglądała.
1: A Przemysław Wipler na ile was obciąża?
0: Przemysław Wipler, jak nas obciąża, to każdy wyborca, szczególnie wyborca Konfederacji, może sobie sam odpowiedzieć. Wiemy, tu akurat sprawa Przemysława Wiplera jest wyjaśniona w sposób... Wydaje mi się tak, że już kompletny, tak? Znaczy wiemy, jakie pieniądze trafiły, do kogo, za co, tak? Była tutaj Fundacja Przemysława Wiplera, gdzie konkretne komercyjne usługi były świadczone. Było to, jest to już w tej chwili jawne, było to legalne, było to z całą pewnością niemądre, tak? Żeby pozwalać swojej fundacji wchodzić w taką współpracę ze spółką, no, za którą się bardzo, bardzo nieciekawe sprawy ciągną i która nie jest nawet polską spółką. No ale to już myślę, że Przemysław Wipler sobie lepiej niż ktokolwiek zdaje sprawę z tego, że po prostu w tej sprawie zawalił. No i to dalej będzie podlegało już ocenie wyborców.
1: I co, będzie na listach?
0: To znowu, tak jak na początku nadzieja. Mówiłem, to nowa jest nadzieja, decyzja, tak? Decyzja Sławomira Mentzena. Konfederacja się składa z dwóch podmiotów, Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i Nowej Nadziei Sławomira Mentzena. Miejsca na listach będą dzielone po połowie i każdy z prezesów będzie samodzielnie decydował, jak obsadę listy swojego klucza przygotować.
1: A Ewa Zajączkowska-Hernik znajdzie się na listach Konfederacji?
0: My na pewno będziemy proponować w ramach naszej puli, żeby Ewie dać szansę na start do Sejmu Polskiego, jeżeli ona będzie oczywiście chciała, jeżeli zdecyduje, że tutaj jest więcej dość działania w Sejmie niż w Parlamencie Europejskim w tej chwili. No i będziemy o tym rozmawiać.
1: Pytanie od słuchaczy. Mariola pyta, co pan powie na pomysł, aby 4 razy w tygodniu obowiązkowe było mięso w szkole, a w 5 dniu ryba, z czego co najmniej 2 dni w tygodniu posiłki miałyby się składać tylko z produktów zwierzęcych?
0: No, pan wie, uważam, że tak, tak. Rozumiem, to jest polemika z koncepcją wprowadzania tej tak zwanej diety planetarnej w szkołach. Na pewno byłoby to, co jest tutaj proponowane, byłoby lepszym pomysłem niż to, co w tej chwili próbuje zrobić Ministerstwo Edukacji czy Ministerstwo Zdrowia. Mięso jest potrzebne dzieciom do prawidłowego rozwoju. My jako ludzie jesteśmy w naturalny sposób, nasze organizmy są nastawione na to, żeby wartości odżywcze czerpać z mięsa. I nie wiem, czy to aż trzeba na takim poziomie kodyfikować, tak, że 4 razy mięso, raz ryba, to jak sobie, nie wiem, raz w piątek dzieci zjedzą pierogi ruskie, raz na kilka tygodni, to nikomu od tego krzywda się nie stanie, wręcz przeciwnie. Zresztą to warzyw też powinno być dużo. Natomiast to, co robi rząd, czyli ograniczanie do minimum obiadów opartych o mięso, no to jest po prostu szkodliwe i niezdrowe.
1: Tomasz pyta. Niedawno w programie Śniadanie Romanowskiego jako jedyny z 6 gości stwierdził pan, że wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet dyskryminuje mężczyzn. Czy Konfederacja planuje jakieś działania, by przeciwdziałać temu wykluczeniu emerytalnemu mężczyzn?
0: Ja osobiście jestem w te sprawy zaangażowany.
1: Obniżać partii, wiek emerytalny dla mężczyzn?
0: Uważam, że po prostu wiek powinien być równy. Jeżeli mówimy o kwestii dyskryminacji, no to dyskryminację usuniemy poprzez zrównanie tego wieku emerytalnego. Ale na jakim poziomie to jest temat
1: do dyskusji. Ale podwyższać wiek dla kobiet, czy obniżać dla mężczyzn?
0: To jest temat do dyskusji, tak? Pytanie jest o to, czy mężczyźni są dyskryminowani w zakresie wieku emerytalnego? Tak, są. I tutaj każde rozwiązanie, czy podnieść kobietom, czy obniżyć mężczyznom, czy zrównać gdzieś w połowie, no to jest rozwiązanie, które by tę dyskryminację usuwało. Tak? Pytaniem do ekonomistów chociażby, tak, jest w tym momencie, które z takich rozwiązań jest realistyczne i dobre dla budżetu, dobre dla Polski, dla polskiego systemu emerytalnego we wszystkich pozostałych aspektach. Natomiast dyskryminacja w tej chwili jest oczywista i jestem zwolennikiem tego, żeby ta dyskryminacja zniknęła. Dziwię się, że mamy w tym rządzie osoby, które są tam desygnowane jako ministrowie do spraw równości i którzy się tą sprawą w ogóle nie zajmują.
1: Dlaczego Konfederacja chce od razu deportować obcokrajowców, którzy złamią prawo? Deportacja nie jest karą. W ten sposób obcokrajowcy mogą przyjeżdżać do Polski, popełniać przestępstwa, ponieważ w najgorszym przypadku wrócą do swojego państwa i nie podniosą realnych konsekwencji.
0: To jest celne pytanie i to nie jest tak, że my tu mamy jakąś taką prostą, zero-jedynkową odpowiedź, dlatego że to tak jak tutaj osoba komentująca zwraca uwagę, to nie powinno być tak, że deportacja pozwala uniknąć kary. My jesteśmy sceptyczni wobec tego, żeby przestępcy zagranicznego pochodzenia na koszt polskiego podatnika siedzieli latami w więzieniu i żeby to polski podatnik za to płacił. Dlatego idealnym rozwiązaniem byłoby odsyłanie ich do krajów pochodzenia i związanie się z tymi krajami takimi umowami, które pozwolą zagwarantować, że oni faktycznie tę karę będą tam odbywać. To jest możliwe, tak? Polska ma narzędzie do tego, żeby takie porozumienia zawierać i egzekwować. Na pewno nie powinno być tak, że ktoś jest deportowany i tam w ogóle jest wypuszczany na wolność i to jest koniec jego przygody z wymiarem sprawiedliwości. W sprawach tak naprawdę w sprawach takich najbardziej zbrodniczych, tak, takich sprawach, nie wiem, chociażby to, co mieliśmy w Wielkiej Brytanii, gdzie były pakistańskie gangi wykorzystujące seksualnie setki tysięcy dziewczynek, to należy po prostu rozważać powrót do kary śmierci, która by ten temat całkowicie tak rozwiązywała, to znaczy to w tym momencie już nie ma kosztów po stronie jednego czy drugiego państwa, tylko najcięższe, najbardziej zwyrodniałe zbrodnie można ukarać w sposób skuteczny i jednorazowy.
1: Ale u nas obowiązuje moratorium na wykonywanie kary śmierci.
0: Czy u nas po prostu nie ma w tej chwili w polskim prawie takiego przepisu i takiej kary.
1: A jest dodatkowo moratorium.
0: Jako Konfederacja uważamy, że przywrócenie kary śmierci za najcięższe zbrodnie jest wyrazem elementarnej sprawiedliwości i powinno mieć miejsce.
1: Jakub pyta, dlaczego Ruch Narodowy słusznie odciął się od AfD w 2024 roku, a jednocześnie jesteście we frakcji z austriacką Partią Wolności, założoną przez byłych SS-manów, w tym Antona Reinthalera, który w czasie wojny był ministrem rolnictwa w marionetkowym rządzie po Anschlussie Austrii.
0: Jesteśmy w Patriotach dla Europy z Austriacką Partią Wolności. Żadni naziści, ani szczególnie aktywni członkowie jakichkolwiek nazistowskich rządów już w tej chwili do tej partii nie należą.
1: No ale założycielami byli SS-mani.
0: Jest to partia, która Austria w ogóle, tak, już Austriacka Partia Wolności w szczególności, jest sojusznikiem naszym w wielu ważnych sprawach, chociażby właśnie w stosunku do imigracji w Unii Europejskiej i w stosunku do polityki klimatycznej, unijnej, jednocześnie nie mając żadnych realnych konfliktów interesów z Polską, ani z Konfederacją w tej chwili, więc ta
1: ale
0: współpraca...
1: Ale ojcowie założyciele nie mają dla was znaczenia?
0: Nic mi nie wiadomo, żeby z takiej proweniencji tych ojców założycieli wynikały jakiekolwiek postulaty polityczne obecnie dla Austriackiej Partii Wolności. No to jest, przypominam, partia, która również w perspektywie kilku lat może rządzić Austrią, tak? I my z Austrią również musimy w Unii Europejskiej współpracować. Ta partia ma, jeśli dobrze pamiętam, to sięgała w sondażach 49% poparcia. Tak? Więc tutaj spotkania z ludźmi z FPÖ to są spotkania z potencjalnym kanclerzem, z potencjalnymi ministrami w rządzie, z którym Polska będzie musiała współpracować, kiedy, miejmy nadzieję, my będziemy rządzili Polską. Więc takie kontakty po prostu trzeba budować. Nie z jakiegoś entuzjazmu, tak, dla tej partii, czy tego kraju, czy źródeł ideowych, z których ta partia się wywodzi, tylko po prostu dla budowania swojej skuteczności w przyszłym rządzeniu Polską.
1: A nie sądzi pan, że AfD, gdyby rzeczywiście współrządziła, to chciałaby jednak wyprowadzić Niemcy z Unii Europejskiej?
0: Nie wydaje mi się, ale to nawet gdyby, to nie zwalnia polskich polityków z obowiązku budowania relacji i przygotowywania współpracy z rządem naszego największego sąsiada.
1: Dziękuję za rozmowę. Michał Wawer był z nami.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wiceszef klubu Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego. Dziękuję, życzę dobrego wieczoru.
0: Do widzenia.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wojsko postawione w stan gotowości z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Samoloty NATO zaczęły patrolować polskie niebo. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W powietrze wzbiły się myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania. W gotowości są także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania te mają charakter prewencyjny. Ukraińska stolica przygotowuje się na kolejne ostrzały. W mieście gromadzone są rezerwy wody i jedzenia. Kijów od blisko 2 tygodni jest celem stałych rosyjskich nalotów. Sytuację na bieżąco śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Władze stolicy dobrze pamiętają poprzednią zimę, gdy z powodu masowych ostrzałów zniszczone zostały elektrociepłownie i elektrownie, a w wielu domach temperatura spadła znacznie poniżej zera. W tym roku może być jeszcze gorzej. Ataki już teraz przybrały na sile, a liczba ostrzałów ma się jeszcze zwiększać. Miasto gromadzi żelazną rezerwę, w szczególności dla najbiedniejszych. Powstał też plan przeniesienia kilku tysięcy osób z najbardziej zagrożonych awariami miejsc do mieszkań w centrum miasta.
0: W ciągu ostatnich 2 tygodni Kijów atakowany był ponad 100 razy. Testy syren alarmowych w 5 dzielnicach Warszawy. Od dziś będziecie mogli je usłyszeć w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Testy będą prowadzone do 18 września między 8 a 16. Ruszył proces policjantów oskarżonych w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. 3 lata temu dziewczynka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała, że się źle czuje. Ojciec od razu zgłosił zaginięcie na komisariacie, ale policjanci nie podjęli odpowiednich działań, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
2: Niewłaściwie zakwalifikowali jej poszukiwania jako zwykłe poszukiwania opiekuńcze, które jakby nie obligowały ich do podejmowania szerzej zakrojonej akcji poszukiwawczej.
3: Czego oni nie zrobili?
2: Tak naprawdę nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki, to raz.
3: Jak długo on czekał na to przesłuchanie?
2: Około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
3: Natalia miała przy sobie telefon i on działał.
2: Miała, tak, na pewno działał.
0: Oskarżeni nie przyznają się do winy, odmówili składania wyjaśnień. Według biegłych Natalia zmarła z powodu krwotoku mózgowego, ale bezpośrednią przyczyną było wychłodzenie. Nastolatka spędziła kilka godzin na mrozie, siedząc przed sklepem 0,5 kilometra od komendy. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który ostrzelał z wiatrówki uczestniczki Wieczoru Panieńskiego. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, działo się to pod koniec sierpnia. Jedna z kobiet została wtedy trafiona śrutem w skroń. Okazało się, że strzelał do niej 62-latek. Na co natrafili policjanci podczas przeszukania? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: No była to pokaźna kolekcja broni i amunicji, mówi Mariusz Krzanowski z gdańskiej policji.
5: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki, kilkadziesiąt strzał.
4: Do tego pudełka ze śrutem i fiolki z prochem. Broń zabezpieczono do badań, a mężczyzna usłyszał zarzuty. Nie tylko spowodowania u kobiety uszczerbku na zdrowiu, ale też zniszczenia mienia, bo okazało się, że tego samego dnia strzelał też do totemu informacyjnego. 39-latka z Kłodzka, której strzelec zrujnował Wieczór Panieński, na szczęście nie odniosła poważniejszych obrażeń. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, ma dozór policji. Mamy umorzenie śledztwa w sprawie pożaru kościoła w Lublinie w Boże Narodzenie zeszłego roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi Radio Z Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
6: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą, ciągłą pracą instalacji.
0: Kościół przy ulicy Kunickiego w Lublinie jest w tej chwili odbudowywany. Jadący autostradą A1 od Łodzi w stronę Gdańska muszą liczyć się z utrudnieniami. Drogowcy wchodzą na jezdnię między węzłami Piątek a Kutno Wschód. Jak będzie wyglądać organizacja ruchu w tym miejscu, powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjny, mówił mi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Ruch zostanie sprowadzony tylko do jednego lewego pasa, czyli do szybkiego pasa.
7: W miejscu prowadzonych prac trzeba będzie też mocno mocno zwolnić do 80 km na godzinę. Drogowcy między węzłami Piątek i Kutno Wschód muszą wymienić tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Utrudnienia na prawym pasie potrwają do piątku. Po weekendzie drogowcy przeniosą się na pas lewy. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most zachodni ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat i wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta i mostu Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
8: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę, potężne potoki, więc bez tego te potoki będą tylko większe.
0: Urzędnicy przygotowali dwa warianty przebiegu trasy, które są konsultowane z mieszkańcami. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Na łąkach w Kruczej Dolinie konie mają przed sobą misję pod nazwą Life Apollo. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając zbyt duże trawy. Przy okazji także chronić rzadki gatunek motyla niepylaka Apollo, mówi Radio Z Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego.
9: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku. Czy to krowa, czy koń, czy stado owiec pasących się na wysokogórskiej łące jest jednym z najpiękniejszych widoków na świecie.
0: Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i wypas koni podziwiać, ale ich opiekunowie proszą, by za blisko do zwierząt się nie zbliżać.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
11: Dobry, dzień dobry. Mateusz Morawiecki, były premier i lider Rozwoju Plus, jest gościem Radia Z. Witam, panie premierze.
12: Dzień dobry.
11: Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest naturalne i proste. Czy zwycięstwo AfD w Niemczech to zagrożenie dla Polski? Tak czy nie?
12: Tak.
11: Tak odpowiada nasz gość. Państwo również mogą zabrać głos w tej sprawie. Zapraszam oczywiście na radioz.pl. A dlaczego tak?
12: Dlatego, że ja jestem wśród tych chyba nielicznych polityków dzisiaj, którzy wcale się nie cieszą, jak Niemcy chwalą się tym, że rosną ich wydatki na zbrojenie, że armia niemiecka staje się coraz silniejsza. A to dlatego, że wolałbym tutaj widzieć pełną równowagę pomiędzy Polską a Niemcami, a tak naprawdę wolałbym, żeby polska armia była znacznie silniejsza. Bo właśnie łączę tutaj kropki ze sobą, bo jeżeli AfD jest tą bardzo radykalną partią, która też potrafi wobec Polski formułować wnioski rewizjonistyczne, czyli zwrotu na przykład ziem, i mają taką czelność, żeby domagać się od Polski odszkodowań za to, że nie wydaliśmy człowieka, który jest podejrzany o udział w wysadzeniu rury niemiecko-rosyjskiej, to są sygnały bardzo niepokojące, jak również te, które dotyczą współpracy z Rosją. Dlatego właśnie jest to dla Polski zagrożenie.
11: A polscy politycy, panie premierze, powinni bojkotować AfD, czy z nimi rozmawiać, przekonywać?
12: Nie powinniśmy bojkotować AfD. Powinniśmy z nimi rozmawiać, powinniśmy ich przekonywać, bo miejmy na uwadze to, że wybory w Saksonii-Anhalt są pewnego rodzaju sygnałem ostrzegawczym, ale zarazem to, co się stało, wzrost AfD jest dzieckiem lewicowo-liberalnych elit w Brukseli. Może się pan zdziwił teraz, ale wyjaśnię. Otóż to właśnie polityka tych elit doprowadziła do tego, że mamy do czynienia z ogromnym buntem społecznym przeciwko likwidacji miejsc pracy, przeciwko migracji, która przyjeżdża do Europy, przeciwko polityce klimatycznej. To jest to, z czym ja walczyłem przez 5-6 lat, jak byłem premierem, bardzo skutecznie.
11: No, politycy Konfederacji mają zupełnie inne zdanie na ten temat.
12: Nie mogą mieć innego zdania, ponieważ
11: pan to wszystko żyrował.
12: Wręcz przeciwnie, panie redaktorze, jak taki poważny zarzut pada, to musi mi pan dać 30 sekund czasu. Czerwiec 2018 to moje działania Wiktora Orbana i Andrzeja Babisza doprowadziły do zablokowania migracji na 6 lat i grudzień 2019, grudzień 2020 skuteczna obrona Polski przed Zielonym Ładem.
11: 30 sekund minęło.
12: Wróćmy do sprawy AfD. W Niemczech.
11: Puenta a propos. Donald Tusk napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD. A trochę się ich nazbierało
12: mówi pan
11: w Konfederacjach
12: premier,
11: który... i PiSu. Czy premier ma rację?
12: Mówi pan premier, obecny premier, który dążył do resetu. Mówi premier, który chciał wpuścić wszystkich tutaj do Polski migrantów, a potem zobaczymy, kto jest kim. Mówi premier, który żyrował politykę klimatyczną.
11: Czy idioci i zdrajcy są w Konfederacjach i w PiSie?
12: Nie, nie ma idiotów i zdrajców. Są ludzie, którzy mają zupełnie inne spojrzenia na tę sprawę. Panie premierze, zwracam się do premiera Tuska. A kto żyrował rurę niemiecko-rosyjską? Bo wydaje mi się, że ten gazociąg Nord Stream 2 to wspierała partia, której pan był członkiem, w sensie Donald Tusk.
11: Ja pamiętam bardzo
12: tak?
11: mocne słowa Radosława Sikorskiego przeciwko tej rurze i tak dalej, i
12: a
11: tak
12: nie
11: dalej.
12: Pamięta pan wsparcia Angeli Merkel i CDU,
11: panie
12: i
11: premierze,
12: EPP,
11: to już jest
12: Europejskiej
11: przeszłość.
12: Partii
11: Donald Tusk wymienił PiS i Konfederację, mówiąc o idiotach i zdrajcach, nie wymienił pańskiego ugrupowania. Pan wie z jakiego powodu?
12: Nie mam pojęcia, panie redaktorze.
11: A wie pan,
12: nie
11: że politycy
12: się, nie
11: PiSu
12: się zajmował,
11: sugerują, że przygotowuje
12: się
11: pan do koalicji z Donaldem Tuskiem.
12: Dzieleniem włosa na czworo i szukaniem ilu diabłów jest na końcu szpilki. Powiem tylko bardzo wprost. To polityka lewicowo-liberalnych elit stworzyła AfD, ponieważ nie byłoby takiego buntu na zachodzie Europy, której wyrazem jest zwycięstwo AfD w Saksonii.
11: Zostawmy AfD. Co by pan doradził Zbigniewowi Ziobrze po tym, jak się okazało, że jego fundacja dostała pieniądze od szefa Zonda Krypto, pana Przemysława Krala? Powinien wrócić do
12: radziłbym,
11: Polski?
12: Radziłbym całej polskiej klasie politycznej, również jemu, pełne poparcie dla naszej propozycji Komisji Śledczej. Nie mamy nic do ukrycia. I chyba to jest dobry test na polską klasę polityczną. Kto jest za komisją śledczą, a kto nie jest? W końcu ja byłem premierem przez 5 lat, kiedy proponujemy od 2018 do końca naszych rządów.
11: Ale widzimy dzisiaj, że
12: komisja
11: rządowa nie poprze prawdopodobnie komisji śledczej.
12: Ja
11: tak samo
12: pańskie
11: były ugrupowanie PiS.
12: Ale ja mam swoje wyjaśnienie, dlaczego koalicja rządząca nie chce poprzeć komisji śledczej. Bo padną tam bardzo trudne pytania. Padnie pytanie, a co zrobił pan, panie premierze, z tą wiedzą, którą pan pozyskał już równo rok temu, a być może wcześniej, że Zonda Krypto to jest oszukańcza machina, poprzez którą ten złodziej Kral kradnie pieniądze Polakom. Co zrobił pan z tym, że ABW wiedziało już od 11 września zeszłego roku od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o tym, że tam mamy do czynienia prawdopodobnie z tak zwanym schematem Ponziego, z piramidą Ponziego, czyli dolewaniem pieniędzy przez nowych
11: czy ten
12: uczestników,
11: fakt, który wyszedł na jaw, panie premierze,
12: są tak naprawdę kradzione przez tego złodzieja Krala.
11: Czy ten fakt, że minister Ziobro przyjął pieniądze na swoją fundację od pana Krala, jest dla niego kompromitujący, czy nie?
12: Z tego tłumaczy minister,
11: ale ja pana pytam,
12: Prawo i Sprawiedliwość,
11: czy można przyjmować takie pieniądze na swoje fundacje, czy nie?
12: Absolutnie od złodzieja Krala nikt nie powinien przyjmować pieniędzy. Panie redaktorze, mamy do czynienia z państwem z dykty, ponieważ obecny rząd wiedział o tej aferze co najmniej od roku.
11: A czy ta afera pogrąży Prawo i Sprawiedliwość? Pogrąży prawicę?
12: Mam nadzieję, że ta afera pogrąży Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, bo poruszamy się od złodzieja Kacprzyka do złodzieja Krala. Od pani Konieczyńskiej z Platformy, która rozdawała pieniądze znajomym, po Chabowskiego z Prosektorium.
11: Ale to nie politycy Koalicji Obywatelskiej lecieli na Ibizę, żeby się spotkać z panem Kralem.
12: Ale
11: tylko były pański kolega, pan poseł Moskal.
12: Bardzo były. Politycy Platformy Obywatelskiej wiedzieli o tym, co się dzieje z Zonda Krypto już co najmniej od roku. Panie redaktorze, czy słyszy pan, co ja mówię? Cała machina, cały aparat państwa powinien zareagować już rok temu. Tymczasem obecny rząd i Koalicja Obywatelska patrzyła na to, jak kolejni ludzie wpadali w pułapkę.
11: Ale
12: kolejni
11: panie
12: ludzie
11: premierze,
12: wpadali
11: czy pan
12: w pułapkę.
11: Kojarzy Sławomira Cenckiewicza? Chyba doskonale.
12: Dobrze, znam.
11: Wie pan, że on niedawno napisał, że on przestrzegał polityków prawicy przed kontaktami z panem Kralem.
12: Ja też przestrzegałem polityków prawicy. Cieszę się, że
11: konkretnie
12: jestem tutaj.
11: Kiedy? Gdzie?
12: W Radiu Z u pana to, w kilka miesięcy
11: to
12: temu
11: już
12: w Polsacie.
11: Ta sprawa dotyczyła ustawy nie, i zakazu obrotu
12: w radiu RMF. W radiu RMF już kilka lat temu, pół roku temu, czy nawet 9 miesięcy temu w Polsacie. Mniej więcej podaję daty, proszę sobie sprawdzić, w których miejscach...
11: Prezes Kaczyński napisał, że nie przypomina sobie pańskiego sceptycyzmu wobec kryptowalut.
12: Nie przypomina sobie, to bardzo proszę, żeby odsłuchał te wywiady, jeżeli sobie nie przypomina naszych rozmów, bo ja sobie przypominam...
11: Te wywiady już były trochę post factum.
12: Nie, panie redaktorze, przepraszam bardzo, w Bloombergu, w RMF-ie, wcześniej w Polsacie nie były to wywiady post factum, to były wywiady, w których przestrzegałem przed tym, co się działo z piramidą Ponziego, co się dzieje, co się dzieje z Zonda Krypto. Mówiłem o tym, nawet porównując Zonda Krypto do Amber Gold. I wzywam dzisiaj całą polską klasę polityczną i PiS, i Platformę do tego, żeby poparła komisję śledczą.
11: Jak panu się podobało szczekanie pani poseł Dominiki Chorosińskiej, kiedy przemawiał Władysław Kosiniak-Kamysz?
12: Nie widziałem tego. Słyszałem jedynie o tym.
11: To wstyd dla Sejmu?
12: Mogę powiedzieć tyle, że rozumiem, że miało to przypomnieć aferę pedofilską z Kłodzka. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z czymś, ja bym takich środków wyrazu oczywiście nie użył, ale mogę powiedzieć również to, że to jest kolejna afera zamieciona pod dywan.
11: A jest pan dumny z tego, że pani poseł Chorosińska była ministrem kultury w pana rządzie?
12: Panie redaktorze, proszę pozwolić.
11: Moje pytanie jest proste.
12: Tak,
11: proszę
12: ale
11: odpowiedzieć
12: ja
11: na moje pytanie.
12: Odpowiedziałem na poprzednie. Od pani Wielichowskiej do pani Konieczyńskiej z Jeleniej Góry. Na Dolnym Śląsku mieliśmy do czynienia z gigantycznymi aferami, z okradaniem powodzian. I
11: to teraz proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Czy jest pan dumny z tego, że pani poseł była ministrem kultury w pańskim trzecim rządzie?
12: Każdy ma prawo popełnić jakiś błąd, unieść się emocjami.
11: Tej decyzji, tej nominacji?
12: Decyzji,
11: no, że pan powołał panią, panią poseł
12: żałuję,
11: na ministra?
12: To była nowa propozycja, z którą mieliśmy wówczas do czynienia. Ja powtarzam, dużo ważniejsze jest to, żeby przypomnieć Polakom haniebną aferę, którą znowu zamieciono pod
11: dywan. Trzy krótkie piłki w tym momencie.
12: Zrobiono.
11: Panie premierze, poproszę odpowiedzi tak albo nie. To ja będę liderem polskiej prawicy. Tak czy nie?
12: Tak.
11: Jak dojdę do władzy, skończę z systemem kaucyjnym. Tak czy nie?
12: Tak.
11: Dziki w miastach natychmiast do odstrzału, tak czy nie?
12: Na pewno dziki w miastach powinny być jako problem zlikwidowane, jeżeli potrzebny jest

0: Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: To wróćmy jeszcze na moment do zwycięstwa w Saksonii-Anhalt AfD. Pana zdaniem na Kremlu strzelają korki od szampana?
2: Wie pan co, odpowiem w ten sposób. Za chwilę wielką nadzieją mainstreamu liberałów i lewicy europejskiej będą wybory chyba 20 września w Mecklenburgii, na Pomorzu Przednim. Tam, jeśli dobrze pamiętam, główną kandydatką do stanowiska premiera tego landu jest Manuela Schwesing. Manuela Schwesing była tą osobą, która brała pieniądze od Fundacji Gazpromu, żeby wspierać Nord Stream 2. Jak ja słyszę o tym, że SPD, którego były szef Gerhard Schröder jest kolegą Putina, ma być zaporą przed relacjami z Putinem, przed Rosją w ogóle, przed Kremlem, to naprawdę ręce mi opadają. Cała klasa niemiecka jest winna temu, co się stało, aczkolwiek moje sceptyczne spojrzenie na AfD wyraziłem w pierwszej części naszego wywiadu. Ja mogę powiedzieć raz jeszcze, to właśnie dopuszczenie przez mainstream, przez EPP, partię Donalda Tuska, przez SPD, dopuszczenie migracjonizmu, czyli tego szaleństwa przyjmowania nielegalnych imigrantów, tego terroryzowania mieszkańców zachodniej Europy przez imigrantów. Słyszy pan, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji. To właśnie szaleństwo klimatyzmu i genderyzmu doprowadziło do zwycięstwa.
0: A czy w ogóle w Niemczech jest jakakolwiek, pana zdaniem, partia propolska?
2: W Niemczech są partie, które są bardziej rozsądne w relacjach z Polską, na przykład partia Zielonych. To jest partia, z którą się głęboko nie zgadzam, chociaż i ona ulega ostatnio ewolucji w obszarze polityki klimatycznej, ale jeśli chodzi o podejście do Rosji, podejście do zagrożenia rosyjskiego, podejście do Polski, do granic polsko-niemieckich, jest to partia, która ma pozytywny stosunek do Polski.
0: Wróćmy jeszcze na moment do Komisji Śledczej w sprawie Zonda Krypto. Pod waszym projektem podpisało się też trzech posłów partii Razem. To sygnał, że Morawiecki i Zandberg mają się ku sobie?
2: Nie, to nie jest żaden sygnał tego typu. To jest tylko sygnał, że jeśli ludzie nie mają sobie nic do zarzucenia w danej sprawie, to chętnie podpiszą się pod projektem powołania komisji śledczej. Można być właśnie na antypodach ideowych, panie redaktorze, ale jeżeli ktoś chce wyjaśnić do końca jakiś przewał, aby ten złodziej kral już więcej nie śmiał się ludziom w oczy, to mamy prawo jako posłowie wspierać się nawzajem w takich tematach.
0: Sądzi pan, że ta sprawa może sprawić, że notowania ogólnie rzecz biorąc prawicy pójdą w dół i Donald Tusk wygra kolejne wybory za rok?
2: Tego nie wiem, ponieważ cała prawica powinna dążyć do wyjaśnienia tej sprawy.
0: No, prezes Kaczyński chce komisji, ale on chce komisji również, zaufania publicznego.
2: Również
0: nie takiej jak
2: również
0: pan,
2: Konfederacja.
0: Bo uważa, że taka komisja śledcza już nie ma sensu.
2: To, że komisje śledcze, jak wiemy doskonale z przeszłości, potrafiły odegrać ogromną rolę. Jeżeli ujawnione zostaną pewne mechanizmy, to jednocześnie spadną łuski z oczu
0: wielu
2: Polaków.
0: Ale wie pan, że
2: Polaków.
0: O tym, co robi komisja śledcza, decyduje większość w tej komisji.
2: Ale przepraszam, w przeciwieństwie do przesłuchań prokuratorskich, których selektywnie ostatnio część ujawnił Donald Tusk. Komisja śledcza jest relacjonowana, prawda? Czyli wszyscy Polacy mogą usłyszeć pytanie, usłyszeć odpowiedź. To, że te pytania są tendencyjne, to, że przewodniczący wyłącza przycisk mikrofonu, to ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, bo padałem tego ofiarą dziesiątki razy, ale nie szkodzi. Opinia publiczna mogła przyjrzeć się temu, co się działo. Tak samo i tu.
0: Czyli to
2: niech
0: dobrze, że w sprawach
2: publiczna,
0: rządów PiS-u były te komisje? Pan jest zadowolony z ich pracy?
2: Ja jestem zadowolony z tego, że Polacy zobaczyli, że nie było żadnej afery wizowej, ponieważ nie było żadnych 500 czy 300 tysięcy wiz sprzedawanych na bazarach, jak kłamał Donald Tusk, tylko było 250 czy 350 przypadków korupcji, które mój rząd namierzył. Tak, to jest korzyść z tej komisji. Ale wracając do tamtej komisji śledczej, panie redaktorze, mamy naprawdę gigantyczną aferę jedną za drugą Platformy Obywatelskiej. Proszę popatrzeć. Od afery KPO pieniądze dla swoich, po aferę Wielichowskiej w Kłodzku. Od afery złodzieja Kacprzyka do afery złodzieja Krala. I my dzisiaj się zastanawiamy nad tym, czy to jest afera prawicy. Pewnie, że jeżeli jakiś polityk prawicy został w to zamieszany, czy on jest z Konfederacji, czy z PiSu, wszystko powinno być do spodu wyjaśnione. Ale nie dajmy sobie wmówić, że tutaj Donald Tusk nie popełnił gigantycznego błędu, a być

0: może deliktu karnego, panie redaktorze. Przecież jeżeli premier powziął wiedzę o, a tak prawdopodobnie się stało, to słyszymy w mediach, powziął wiedzę o wielkich, gigantycznych przewałach już rok temu, a potem przez kilka miesięcy nie zatrzymał tej oszukańczej machiny, tego procederu fraudu, defraudacji, to znaczy, że coś chyba tu jest nie tak. Ja stawiam pytanie tutaj u pana,
1: panie premierze,
0: w programie.
1: Panie premierze, w jaki sposób powiedział pan jasno, chce być liderem prawicy. W jaki sposób zamierza pan tego dokonać?
0: Poprzez...
1: Liczy pan na katastrofę w Prawie i Sprawiedliwości? Liczy pan, że dawna pańska partia pogrąży się w otchłani?
0: Nie chcę wiem, tego dokonać
1: własnych?
0: Poprzez przekonanie Polaków, że w polityce najważniejsza jest wizja i sprawczość. Pokazujemy wizję Rozwoju Plus. Wkrótce ukaże się również moja książka, którą pisałem od 2 lat o wielkiej strategii państwa polskiego. Będzie tam wiele bardzo
1: ciekawych...
0: To będzie
1: bomba czy kapiszon?
0: Będzie tam na pewno wiele ciekawych propozycji.
1: To co tam będzie? Co pan proponuje takiego, czego nikt inny nie proponuje?
0: Będą tam bardzo konkretne propozycje, żeby zostawić za sobą
1: może pan powie o jednej rzeczy. Taka rzecz, która będzie szokująca.
0: Ponieważ będzie tam sporo propozycji, które dla polskiej klasy politycznej, a myślę, że na tym polega rola lidera, będą propozycją ciekawą. Będą propozycją, aby nie patrzeć w przeszłość, gdzie Polska dzisiaj na naszych oczach dryfuje, tylko będzie propozycją w przyszłość. Ale nie tylko ta wizja i strategia, którą zaproponujemy, ale również sprawczość. To w Rozwoju Plus są liderzy, wspaniali ludzie, którzy realizowali wielkie programy naprawy budżetu państwa, programy cyfryzacji, programy, dzięki którym dzisiaj polska gospodarka się rozwija. Wielkie projekty jak CPK, jak Polski
1: Atom. Jak wielu polityków PiSu przeszło już do Rozwoju Plus?
0: Pyta pan o parlamentarzystów?
1: Mówię o parlamentarzystach,
0: 45 parlamentarzystów.
1: Natomiast chodzi mi o polityków lokalnych.
0: Panie redaktorze, ja nie patrzę na to. Mamy już 1000 członków i sympatyków, jeśli pan o to pyta. Rozwoju Plus, natomiast nie zaglądam do tego.
1: Członków?
0: Mamy kilkuset członków i kilka tysięcy sympatyków i członków wspierających.
1: Tysiące już? Tysiące już?
0: Tak, zgłaszają się kolejne dziesiątki dziennie, a to, czy ktoś jest, czy był członkiem tej, czy innej partii, jest dla mnie drugorzędne. Najważniejsze jest, czy potrafi działać, czy robota pali mu się w rękach, czy potrafi angażować społeczność lokalną, czy chce zmieniać Polskę, czy chce doprowadzić do tego, żeby ta alternatywa, przed którą stoimy.
1: Jak się
0: rozwój
1: będzie nazywać?
0: Albo krach.
1: Jak
0: stoimy przed taką alternatywą.
1: Jak się będzie nazywać
0: czy
1: pańska
0: ona
1: partia?
0: Będzie we właściwy
1: Panie
0: sposób,
1: premierze,
0: że tak powiem, zaadresowana.
1: Jak się nazywać będzie pańska partia? Rozwój Plus czy inaczej?
0: Robimy badania fokusowe, w wyniku których podejmiemy ostateczne decyzje. To, czy będzie ta partia powołana w październiku, czy trochę wcześniej, trochę później, jest drugorzędne. Dzisiaj mamy już bardzo mocne środowisko Rozwój Plus i mamy ludzi, którzy charakteryzują się fachowością, a nie tak jak ci nieudacznicy
1: a
0: od Tuska.
1: A to pan mówi, że będziecie alternatywą, że chcecie być alternatywą. Może zrobicie alternatywę dla Polski.
0: Panie redaktorze, według wszelkiego prawdopodobieństwa ta partia nie tak się będzie nazywała.
1: Dobra. To teraz seria pytań od naszych widzów. Tom X. Panie premierze, kogo odsunąć w PiSie od władzy, aby ta partia wróciła na właściwe tory? Proszę podać 2-3 nazwiska.
0: Nie zajmuję się dzisiaj już zupełnie PiS-em. Dzisiaj te spory są tak ciekawe dla Polaków jak zeszłoroczny śnieg. Dzisiaj myślę, że dla Polaków jest ciekawa nasza oferta, to co proponujemy. Proszę popatrzeć, nie całkowita blokada imigracji i nie przyjmowanie nielegalnych imigrantów jak w pakcie imigracyjnym, co przyjął de facto Donald Tusk. Proponujemy racjonalną politykę, proponujemy służbę deportacyjną.
1: No i mamy sondaż dla Radia Z. Zrobiliśmy sondaż w tej sprawie. Ilu z Polaków popiera pański pomysł takiego polskiego ICE, czyli służby imigracyjnej? 44%
0: to dużo.
1: Polaków
0: cieszę
1: jest
0: się bardzo.
1: Przeciw, 39% jest za.
0: Czyli jednak to jest zrównoważone, jest przeciw. Panie redaktorze, 39%, prawie 40% jest za tym, żeby była specjalna służba. Uwaga, bez dodatkowych wydatków. Wiemy, w jaki sposób wydzielić tę służbę i z częściowo z Straży Granicznej, częściowo z Policji, po to, żebyśmy mieli bez dodatkowych wydatków służbę, która będzie zajmowała się nielegalną imigracją.
1: Czyli pan chce być takim polskim Trumpem.
0: Chcę być przede wszystkim skutecznym politykiem, bo pokazywałem, że w czasie, kiedy byłem premierem, potrafiłem realizować bardzo skomplikowane projekty, a Polacy wiedzieli, co to jest rozwój. Rozwój jest wtedy, kiedy mają więcej w swoim portfelu. Rozwój jest wtedy, kiedy Polacy nie muszą się bać o pracę. Rozwój jest wtedy, kiedy młodzi ludzie znowu nie muszą myśleć o tym, czy wyjechać za granicę i tam szukać roboty. Rozwój jest wtedy, kiedy wielkie projekty są realizowane, a nie premier, który tak naprawdę kłania się, prawda, kanclerzowi niemieckiemu.
1: Rozwój wtedy jest też rozwój. Wtedy, kiedy dajemy kolejne pytanie naszej rozmowy, kolejne pytanie słuchacza. Betterman, dzień dobry. Pan Błaszczak powiedział, że był pan premierem wynajętym, a decyzje chociażby o składzie rządu nie należały do pana. Nie był w stanie, to jest cytat naszego słuchacza, wykrztusić z siebie słów podziękowania w pańską stronę. Chyba tamtejsza opozycja miała rację, że był pan jedynie figurantem.
0: Panie redaktorze, nie czuję się tak. Czuję się jak premier, który w czasie, jak był COVID, ratował Polskę przed zniszczeniem polskiego biznesu. Ratowałem miliony miejsc pracy. Czuję się jak premier, który jak Ukraina padła ofiarą agresji rosyjskiej, to jako pierwszy podjąłem decyzję o tym, żeby to tam wojska ukraińskie broniły się przed Rosją, a nie polskie wojsko na polskiej granicy przed uzbrojoną po zęby armią rosyjską. Czuję się jak premier, który kiedy uderzył kryzys energetyczny, budowałem tarczę, dawałem Polakom osłonę przed wielkim ciosem inflacji, przed wielkim ciosem kryzysu energetycznego. Czuję się zatem jako sprawczy premier tamtych czasów.
1: Nie jako figurant i nie jako człowiek wynajęty.
0: Chyba powiedziałem, panie redaktorze, czuję się liderem, czuję się również człowiekiem, który może jeszcze dużo w polskiej polityce zrobić.
1: A propos Ukrainy, Klara pyta, czy Polska powinna wypowiedzieć umowę z Ukrainą, dającą Ukraińcom prawo do wyrównania do polskiej najniższej emerytury już po odprowadzeniu jednej składki.
0: Nie sądzę, żeby takie prawo było. Ja nie tak dawno temu orientowałem się przez rozmowę z osobami, które się zajmują ZUS-em, jaki jest wkład Ukraińców dzisiaj i osób z zagranicy pracujących do Polskiego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Otóż wkład wszystkich obcokrajowców pracujących w Polsce jest około 23 miliardy złotych, taka liczba została mi powiedziana, a na emerytury przeznaczanych jest około 450 milionów złotych, czyli kwota w zaokrągleniu naprawdę ponad...
1: Czyli tu jesteśmy na plusie.
0: Ponad 50, około 50 razy
1: mniejsza. Czyli nie widzi pan tutaj problemu.
0: Jesteśmy na plusie. Tutaj pamiętajmy, że dzisiaj my korzystamy z tego, że obcokrajowcy pracują w polskiej gospodarce, wykonują zawody, których Polacy nie chcą wykonywać.
1: A z perspektywy czasu dałby pan tyle przywilejów socjalnych Ukraińcom?
0: A jakie przywileje? Co pan ma na myśli, panie redaktorze? Bo tą ręką podpisywałem embargo dwa razy wbrew Unii Europejskiej, wbrew Komisji Europejskiej, embargo nie tylko na zboże, ale również na artykuły rolne, a w momencie, kiedy przyjechali jako uchodźcy, nie jako migranci, jako uchodźcy przyjechało milion kobiet razem z dziećmi tutaj i te kobiety naprawiają dzisiaj, przepraszam, że tak technokratycznie to brzmi, w cudzysłów to wezmę, naprawiają, czy przyczyniają się do poprawy polskiej demografii, to ja mam tego żałować? Nie. Dzisiaj jesteśmy w zapaści demograficznej, dlatego Rozwój Plus zaproponował bardzo ciekawy raport. Raport, który łączy również kropki na rysunku demograficznym i systemu emerytalnego. Proponujemy, żeby pracujące osoby pobierały emeryturę również od pracujących, przepraszam, żeby pracujące osoby płaciły część swojej składki emerytalnej na na swoich rodziców. W ten sposób odtwarzamy zniszczony przez Bismarcka system solidarności międzypokoleniowej. Proszę popatrzeć, panie redaktorze, co ja mówię. Ten pomysł jest pomysłem rewolucyjnym, jest pomysłem znakomitym. Gratuluję kolegom, koleżankom z Rozwoju Plus, że zaproponowali taki system.
1: A czy pomysł, o którym mówił Bartosz Marczuk, czyli przyznania bonu mieszkaniowego w wysokości 100 tysięcy złotych za urodzenie dziecka, czy to jest dobry pomysł? To jest pański pomysł, czy to jest pomysł Bartosza Marczuka?
0: To jest pomysł Bartosza Marczuka. Wszystkie pomysły, które dają pewnego rodzaju ferment, już mówię, które tworzą pewien ferment myślowy w obszarze demografii, wszystkie są warte rozważenia. W Korei są takie pomysły, żeby rzeczywiście bardzo dużo pieniędzy jednorazowo płacić za urodzenie dziecka. My w naszej zapaści demograficznej musimy myśleć bardzo radykalnie i dlatego Rozwój Plus zaproponował radykalne rozwiązanie, które może kosztować kilkanaście miliardów złotych. Jeśli szybko tutaj liczę w pamięci, to rozwiązanie będzie kosztowało rocznie około 24 miliardy złotych. Zawsze ktoś, kto daje takie pomysły, musi, tak jak Rozwój Plus, pokazywać, skąd wziąć pieniądze.
1: Ale mamy już komentarz do tego pomysłu. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz mówi: znowu dopłaty do kredytów. Jak wyrzucisz oknem, wchodzą kominem. Takie bony, o których mówi Bartosz Marczuk, podbiją ceny mieszkań. Ci, co dostaną 100 tysięcy, zapłacą na koniec o 100 tysięcy drożej. Czy pan nie zdaje sobie sprawy z takiego mechanizmu, że może taki mechanizm mieć miejsce?
0: Taki mechanizm częściowo miałby miejsce w tym przypadku. Propozycja pana Bartosza Marczuka jest ważna, dlatego że ona uzmysławia nam, że za 20-30 lat Polska może być jakimś naprawdę nieliczącym się narodkiem małym i temu trzeba przeciwdziałać ze wszystkich sił. Dlatego nasza pensja rodzicielska zaproponowana przez Marcina Horałę, Szymona Szynkowskiego, Anię Kwiecień, Anię Cicholską, czyli cały zespół pracujący przy tym temacie i dlatego nasze propozycje związane ze zmianą systemu emerytalnego.
1: Panie premierze, Autochton pyta, jaki ma pan pomysł na spółki Skarbu Państwa? Czy zmiana władzy ma w praktyce oznaczać wymianę nie naszych partyjniaków na naszych? Według różnych źródeł mówimy o tysiącach stanowisk, na które politycy mają wpływ. Czy naprawdę uważa pan, że taki powinien model dalej funkcjonować?
0: Nie, to jest zły mechanizm. To jest mechanizm, który na koniec naszych rządów, a już od początku rządów naszych następców wyhodował bardzo wiele złych zachowań, złych zjawisk, tłustych kotów. Z tym mechanizmem trzeba skończyć, trzeba weryfikować kompetencje, trzeba ludzi sprawnych, fachowców, a nie takich nieudaczników, jakich dzisiaj mamy w spółkach Skarbu Państwa i w rządzie. Trzeba profesjonalistów, a nie takich partaczy, którzy doprowadzili do gigantycznego deficytu. Panie redaktorze, czy pan ma świadomość, że w zeszłym roku pan, ja i 38 milionów Polaków daliśmy temu rządowi dodatkowe 9 tysięcy złotych. Każdy z nas w ten sposób dał rządowi pieniądze na zasypanie tej dziury budżetowej. A w tym roku damy prawdopodobnie 10 tysięcy. Pan, ja i każdy, kto chodzi dzisiaj po ulicy w całej Polsce.
1: Ale w sprawie deficytu
0: 38 milionów
1: ma pan
0: Polaków.
1: Czyste sumienie?
0: W sprawie deficytu mam więcej niż czyste sumienie, panie redaktorze. To ja zaproponowałem jedyny deficyt w historii III RP, zerowy, czyli jedyny budżet bez deficytu na rok 2020, bo kto mógł przewidzieć COVID w 2019, kiedy budżet był tworzony? Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że wszystkie nasze deficyty, wszystkie 8 deficytów doprowadziły do tego, koniec końców, że dług publiczny w relacji do PKB był zredukowany z 51% na 49%. Czy ma pan świadomość i czy macie państwo świadomość, że z tych 49%, które odziedziczył mój następca, dzisiaj już jest 68%, a za rok o tej porze będzie prawdopodobnie 75%, czyli gigantyczne uzależnianie nas od zagranicznych rynków finansowych. Ale jeszcze ja tylko przełożę króciutko. Ten wielki deficyt budżetowy to jest brak zamówień dla firm, małych i średnich firm w powiatach i gminach. Ten wielki deficyt to są dłuższe kolejki, a pieniądze dla kacprzyków na Porsche Panamera. Ten wielki deficyt to są miejsca pracy, które znikają w Polsce, miasto po mieście, tragedie, które ja spotykam, jak jeżdżę po Polsce. Wreszcie ten wielki deficyt to jest postronek na naszą szyję, postronek na naszą szyję, które rynki finansowe nam zaciskają. Tym się powinniśmy zająć i tym rozwój Prus będzie potrafił się zająć.
1: Paweł pyta, dlaczego przykład nie idzie z góry, dlaczego diety planetarnej nie ma w stołówce sejmowej?
0: Nie wiem, co to jest w tym momencie dieta planetarna.
1: Nagrał pewnie pan w tej sprawie filmik.
0: Mówi pan o tej diecie dla młodzieży i dla dzieci w szkołach, czyli tej ratującej planetę, tak? Jeżeli oni chcą ratować planetę i jeść szarańcze albo jakieś tam korzonki, roślinki, niech sobie jedzą. Ja jestem jak najbardziej za dobrymi warzywami. Natomiast jest też potrzebne, żeby młody człowiek zjadł kawałek mięsa. Kurczaka, wołowinę, wieprzowinę. To jest dobra dieta również, prawda? Jeżeli ktoś nie chce z niej korzystać, ja jestem zwolennikiem jak najbardziej diety białkowej, diety, która właśnie poprzez mięso dostarcza potrzebne składniki odżywcze dla młodych ludzi. Dlatego to skrytykowałem. Pożywienie ma być dobre dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży i nie uważam, żeby wykluczenie mięsa było właściwym kierunkiem
1: działań. Pan ma jeszcze dwójkę dzieci w wieku szkolnym, dobrze pamiętam?
0: Tak.
1: Co jedzą pańskie dzieci? Jaka jest ich dieta?
0: No właśnie dzisiaj jeszcze jedzą cały czas dietę, że tak powiem, jaka była do tej pory, czyli jedzą również mięso w szkole.
1: A co jedzą
0: oby
1: w
0: tak
1: domu?
0: Zostało.
1: Co jedzą w domu?
0: Bardzo mieszaną dietę.
1: Kto ją przygotowuje, pan czy pańska żona?
0: Wspólny obiad, czasami ja pomagam przy tym. Wczoraj był wspólny obiad, który jedliśmy właśnie razem z naszymi dziećmi, prawie wszystkimi, ale właśnie z tą naszą młodzieżą. Ziemniaki, mizeria, sałata i kurczak.
1: Lucy pyta, minister Żurek powołał zespół 100 prokuratorów zajmujących się ściganiem znieważeń na tle narodowościowym czy antysemityzmu. Czy jeżeli pan zostałby ponownie premierem, zlikwidowałby pan ten zespół, czy uważa pan, że on jest potrzebny?
0: Zlikwidowałbym natychmiast zespół, który dzisiaj ma ścigać tak zwaną mowę nienawiści. Proszę popatrzeć, brakuje prokuratorów, którzy się mają zajmować zonda krypto i kryptowalutami i ściganiem tego typu przestępstw. Brakuje prokuratorów, którzy się mają zajmować ściganiem mafii VAT-owskich i wielkich przewałów. Wie pan, że obecny premier pozwala na niepłacenie podatków, tylko wie pan komu? Mafiom VAT-owskim, bo znowu rośnie luka VAT. Czy widział pan, słyszał pan może co się stało w zeszłym roku? Obecny rząd przyznał się do braku 28 miliardów złotych, czyli mamy gigantyczny ubytek pieniędzy.
1: Ale jak słyszę pana ministra Domańskiego i przedstawicieli rządu, to twierdzą zupełnie coś innego, że oni właśnie tę lukę wypełniają.
0: Panie redaktorze, lukę VAT to ja domknąłem wraz z moimi współpracownikami, którzy dzisiaj są w Rozwoju Plus, z ponad 24% na około 5% i tak się pojawiły pieniądze. Wiedziałem, że te pieniądze trzeba najpierw zarobić do budżetu, a potem przeznaczać na politykę społeczną, na politykę bezpieczeństwa, na wielkie inwestycje, na inwestycje w gminach i powiatach oraz wielką obniżkę podatków. Tak, to rząd Mateusza Morawieckiego doprowadził do największej historii.
1: Byłem wspaniałym premierem, tak?
0: Ależ pan tutaj potrafi prześmiewczo skontrować. Nie, popełniałem również wiele błędów i potknięć miałem na pewno całą masę. Tylko ten, kto nie robi dużo, nie popełnia błędów. Choć jak patrzę na obecnego premiera, to się zastanawiam, czy ta fraza jest właściwa, bo on dużo nie robi, a popełnia błędy. W związku z tym wracam jeszcze tylko na koniec klamrą do tego pierwotnego pytania o prokuratorów. Prokuratorów, którzy ścigają mowę nienawiści, należy przesunąć do ścigania przestępstw VAT-owskich, przestępstw CIT-owskich i tego typu przewałów, które zabierają panu, mi i 38 milionom Polaków pieniądze z budżetu.
1: Arek pyta, Rozwój Plus jako pierwszy rozpoczął wyścig na socjal przed wyborami. Wiadomo, że w licytacjach przebija się pod sam koniec aukcji. Czy przebijecie 1000+, jeśli Platforma to zaproponuje? Czy przebijecie 4-dniowy tydzień pracy, a 15 emeryturę, jeśli zaproponuje ją
0: Niczego takiego
1: Lewica?
0: Nie przebijamy i podejście, które tutaj zostało opisane, jest błędne. My pokazujemy za każdym razem, w jaki sposób należy pieniądze odzyskać z akcyzy przez mapę drogową. Luka PIT-owska, która dzisiaj też przez obecny rząd została określona w samym budżecie na prawie 3 miliardy złotych, prawda? Pokazujemy, jak redukować wydatki na administrację, w jaki sposób zaangażować pieniądze prywatne i najważniejsze, co dzisiaj tutaj nie padło, panie redaktorze, ja proponuję, wydawajmy pieniądze na bezpieczeństwo wyłącznie tak, żeby stopa zwrotu z tej inwestycji zasilała polski budżet. Dzisiaj ten rząd wydaje pieniądze na zagraniczne podmioty. Ja mogę panu wymienić szwedzką firmę, izraelską, włoską, amerykańską. Takie firmy, które są konkurentami polskich firm.
1: A czy za pańskich czasów nie kupowaliśmy drogiej amerykańskiej broni od Amerykanów?
0: Proszę mi pozwolić kluczową myśl.
1: Abramsy, Apache.
0: Ja bardzo się cieszę, że kupiliśmy dzięki temu, że uszczelniliśmy budżet, my, ludzie z rozwoju plus, uszczelniliśmy budżet, kupiliśmy F-35. Proszę mi
1: minister
0: pozwolić,
1: Błaszczak mówi, że pan
0: proszę
1: przeciwko.
0: Mi pozwolić kluczową myśl tutaj dokończyć. Ludzie z Platformy i z wielu innych partii nie rozumieją świata gospodarki, nie rozumieją świata finansów i biznesu. Trzeba zarobić pieniądze dla polskiego budżetu, wtedy można je wydawać. Dzisiaj przeznaczanie pieniędzy, tak jak powiedziałem, na szwedzkie produkty spółki, na izraelskie, włoskie czy francuskie produkty spółki w czasie, kiedy my musimy rozwijać polski budżet, biznes, polską gospodarkę, a poprzez to polski budżet, jest więcej niż zbrodnią, jest błędem. To dlatego my pokazujemy, bo to jest odpowiedź na to pytanie, panie redaktorze, bardzo dobre pytanie, bardzo ważne pytanie. My pokazujemy, skąd wziąć pieniądze. Nie licytujemy się na żaden socjal, bo walka z zapaścią demograficzną to jest walka, żeby Polska w ogóle istniała. Służba specjalna deportacyjna to jest walka o to, żeby Polska istniała, a nie została zalana przez imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.
1: Ostatnie pytanie naszego słuchacza, Ewelina 24. Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy, uwaga, polowanie zaostrzający prawo łowieckie i wprowadzający zakaz polowań komercyjnych. Co pan myśli o tym projekcie ustawy i w jaki sposób pan będzie nad nim głosował?
0: Jestem przeciwny zaostrzaniu prawa myśliwskiego. Wręcz przeciwnie, tutaj uważam, że pewne przepisy dotyczące na przykład uczestniczenia 15, 16, 17-letnich dzieci, chłopaków, dziewczyn, którzy chcą wziąć udział w polowaniu, pokazują im, obcują z przyrodą, pokazują im to, co jest ważne w życiu.
1: To powinno być dozwolone.
0: Mam dzieci w tym wieku, mam syna w wieku 16 lat. Jeżeli by chciał pójść na polowanie z kimś starszym, ja akurat osobiście nie chodzę, nie poluję, to
1: uważa pan, że to byłoby dobre dla nastolatków, żeby zobaczyli na przykład zabite zwierzę?
0: Uważam, że obcowanie z przyrodą i także z tym, żeby widzieli, co to jest zabite zwierzę, nie jest niczym złym, ponieważ jeżeli jemy mięso, to zdajmy sobie sprawę z tego, że ktoś gdzieś zabija zwierzę, prawda? Nie udawajmy tutaj takich pięknoduchów, że my, prawda, żyjemy gdzieś tam w oderwaniu od rzeczywistości, od przyrody. W związku z tym jestem przeciwny zatrudnieniu, wręcz przeciwnie, pozdrawiam wszystkich myśliwych i uważam, że to jest bardzo ważna grupa ludzi, którzy są pasjonatami i którzy kiedyś w godzinie W, oby ona nie nastąpiła, my po to w Rozwoju Plus uszczelniamy budżet, proponujemy uszczelniania budżetu i wiemy, jak przebudować polską gospodarkę, żebyśmy byli bezpieczni. Ale myśliwi to bardzo ważna grupa, która nam może pomagać.
1: A pan kiedyś w przyszłości. Kiedyś strzelał?
0: Strzelałem, ale nie do zwierząt.
1: Czyli do tarczy.
0: Do tarczy, wiele razy, tak.
1: Jak pan strzela? Jest pan dobrym strzelcem?
0: Myślę, że w skali 1-0 do 10 dałbym sobie 7. Bo szło mi czasami bardzo dobrze, ale daleko jeszcze od doskonałości.
1: Bardzo dziękuję. Były premier Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus,
0: dziękuję
1: był gościem
0: bardzo.
1: Radia Z. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.
0: Miłego dnia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Zmasowany atak sił rosyjskich na Ukrainę. W związku z nim trwa operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiono niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji wojska. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Zachowaj czujność, śledź komunikaty, reaguj na syreny alarmowe. SMS-y z alertem RCB o takiej właśnie treści otrzymali mieszkańcy z części województw lubelskiego i podkarpackiego. Pijany maszynista prowadził pociąg pod Chojnicami. Stan mężczyzny wyszedł na jaw po tym, jak naraził na niebezpieczeństwo wysiadającą kobietę z małym dzieckiem. 51-latek jest już w rękach policji. Nasz reporter Maciej Bąk poznał szczegóły tej sprawy.
3: W piątkowe popołudnie kobieta jechała z dzieckiem w wózku pociągiem przewoźnika Arriva. Chciała wysiąść na stacji Racławki, jednak po wystawieniu wózka drzwi zatrzasnęły się w momencie, kiedy wysiadała. Wezwano na miejsce policję, która przebadała maszynistę alkomatem. Okazało się, że miał prawie promil alkoholu w organizmie. 51-latek usłyszał już zarzut prowadzenia pociągu w stanie nietrzeźwości, ale to nie wszystko. W grę wchodzi też zarzut narażenia kobiety i dziecka na niebezpieczeństwo. Na to jednak będą dopiero zbierane dowody.
2: Kobiecie i dziecku na szczęście nic się nie stało. Zatrzymany został mężczyzna, który przyjechał autem na przesłuchanie na komisariat koło Żagania w Lubuskiem. Miał 3 zakazy kierowania pojazdami. Był też poszukiwany do odbycia kary. 25-latek do domu nie wrócił, trafił do zakładu karnego. Teraz odpowie również za kierowanie pojazdem mimo sądowych zakazów. Za to grozi mu do 5 lat więzienia. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto to zatrzymany w sobotę Roman Rzet, bliski współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka. To on razem z Suszkiem zakładał przed laty giełdę BitBay, czyli poprzedniczkę Zonda Krypto. Pierwszy zarzut to przywłaszczanie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalut. Drugi – udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie oszustw komputerowych wobec osób inwestujących na giełdzie kryptowalut. Mówimy o milionach złotych, podkreśla rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak.
4: Tutaj prokurator w zarzucie o kwotę szkody, jaka powstała na rzecz użytkowników giełdy kryptowalutowej, to jest około 7,8 miliona złotych. Takie są ustalenia.
2: Roman Rzet nie przyznał się do winy. Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt, na co późnym wieczorem zgodził się sąd, bo istniało realne zagrożenie ucieczki Romana Rzet za granicę. Miał wykupiony bilet do Chin, grozi mu też wysoka kara. Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę. Wskazuje na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez premiera podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie. Donald Tusk odczytał fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego Zonda Krypto. Dotyczą możliwych powiązań finansowych między upadłą giełdą a politykami. Doszło tu do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
5: W rządach prawa, właśnie kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję.
2: Politycy PiS zapowiadają uważne patrzenie śledczym na ręce. Konflikt na linii USA-Iran nie ma końca. Po tym, jak skończył się rządowy pakiet CPN, polscy kierowcy płacą coraz więcej za paliwo. Z ekspertami rynku rozmawiał nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
6: Ceny paliw osiągnęły w ostatnich dniach wartości nienotowane od dłuższego czasu, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: Jesteśmy w tym momencie blisko takich rekordowych poziomów zarówno dla benzyny i oleju napędowego.
6: Cena litra benzyny zbliżyła się dziś do poziomu 8 zł. Diesel przebił przekroczył barierę 9 zł. Co gorsza, eksperci nie zostawiają złudzeń, podwyżki nie wyhamują, bo za kilka dni na ceny na stacjach przeniosą się też wzrosty z rynku hurtowego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Ceny benzyny zbliżają się teraz do poziomów, które po raz ostatni były notowane tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Uwaga kierowcy, w Warszawie rozpoczął się nowy etap remontu mostu Poniatowskiego. Drogowcy zajmą teraz się balustradami zabytkowej przeprawy przez Wisłę. Jak przekazał Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, prace wiązać będą się z utrudnieniami.
8: Zmienia się tam organizacja ruchu, przede wszystkim będzie zamknięty chodnik przy barierach po tej północnej stronie. Również niewielkie utrudnienie dla kierowców, dlatego że jezdnia w stronę centrum będzie na krótkim odcinku za zjazdem na Wisłostradę. Jeden pas będzie zajęty, tam będą się kierowcy poruszali jednym pasem.
2: Prace mają potrwać miesiąc. Policjanci wracają z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Przypominają najmłodszym zasady bezpieczeństwa, mówi Łukasz Tomaszewski z Policji w Olsztynie.
9: Rozglądamy się na przejściach dla pieszych, powtarzamy zawsze w lewo, w prawo, w lewo. I jeszcze akcentujemy jedną rzecz. Jeżeli nadjeżdża pojazd, zwróćmy na to uwagę, my zawsze dzieciom przekazujemy taką informację. Widzimy, pojazd nie hamuje, nie zwalnia, nie wchodźmy na te przejście dla pieszych.
2: Profilaktyka przynosi efekty. W zeszłym roku do końca sierpnia policjanci odnotowali mniej wypadków drogowych z udziałem dzieci. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Jak wielokrotnie informowaliśmy w Radiu Z, na talerzach dzieci w szkole ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa. Kontrole będą niezapowiedziane, uprzedza Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: Wszystkie kontrole, które prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Przygotowujemy je na podstawie analizy ryzyka. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
2: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości były w prawie 2000 miejsc. Co drugi Polak wyrzuca resztki jedzenia. Owoce i warzywa lądują w koszu prawie połowy z nas. Równie często trafia tam pieczywo. Stąd kampania. Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie, mówi dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
10: Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy, wybór lokalnych produktów i niemarnowanie żywności zaczynają się od prostych decyzji, które każdy z nas podejmuje każdego dnia.
2: Głównym powodem wyrzucania jedzenia jest kupowanie za dużo. Teraz to wszystko. Na wiadomości Radia Z o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Dzisiaj w pogodzie ciepło, moi drodzy, na południu nawet 29 stopni, wracają upały, najchłodniej na północy 23 i tutaj też deszczowo.
2: Nie wiem, czy słyszeliście, co powiedział Kamil. Wracają upały, 29 stopni, czyli tak naprawdę 30 w cieniu. Tak dla wszystkich niedowiarków, no, którzy mówili, to już lato, to już po lecie, to już jesień.
1: Ale tylko na dwa dni.
2: No i co z tego?
0: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Pobudeczka z Radiem Z, kochani, jak fajnie, że jesteście z nami. Zrywamy kartkę z kalendarza, a tutaj jest poniedziałek, nie, dzisiaj wtorek.
1: Wtorek,
0: 8 dzień września.
2: Radosław, Maria, Adrianna mają imieniny, najlepszego. A w kalendarzu świąt niezwykłych dzisiaj między innymi coś, co każdy po 40 zna i lubi, czyli Światowy Dzień Fizjoterapii.
0: O, rzeczywiście, jak jesteś fizjoterapeutą, to najczęściej co słyszysz od swoich pacjentów?
2: Tu boli?
0: Tak, ała, ała. Co u pana, ała.
2: Kochani, jak zawsze o tej porze mamy bardzo ważne pytanie. Dlaczego wy już nie śpicie?
0: Dajcie znać, numer do nas doskonale znany, ale przypomnimy, bo jest wcześniej. 321-321-321.
3: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Wstajecie z Radiem Z i od razu jest telefon i dzwonicie do nas i mówicie, dlaczego wy już nie śpicie. 321-321-321. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Tomek Ząbek. Ja nie śpię, bo jadę do pracy, ale mam pytanie do panów redaktorów, dlaczego wy nie śpicie.
2: O kurczę, to jest ciekawa sytuacja, no. Bo my pytamy zawsze, dlaczego słuchacze nie śpią, a teraz słuchacz pyta, dlaczego my nie śpimy.
0: No bo my nie śpimy, żeby sprawdzić, czy wy nie śpicie.
2: No ale my nie śpią, ale oni nie śpią, dlatego że my nie śpimy, więc nie. Tutaj kółko się zamyka.
0: Oni nie śpią, bo my pytamy, czy my nie śpi, czy oni nie śpią. Dlatego to... my nie śpimy, bo pytamy, czy oni nie śpią.
2: No właśnie, a to nie jest taka sytuacja trochę jak bierzesz wyszukiwarkę Google i wpisujesz tak. Wyszukiwarkę Google i wszystko wybucha?
0: Nie wiem, ja mam tak, że jak wpisuję w Google cokolwiek, zawsze wychodzi

0: już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
9: Jest wtorek, to 8 września. Na wiadomości Radia Z o 6 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
10: Niemcy po wygranej skrajnej prawicy we wschodnim Landzie. Reakcja kanclerza i protesty.
11: Znów rosyjskie rakiety uderzają w Kijów, są ranni i zniszczenia.
10: Iga Świątek pokonana w Nowym Jorku. Ten mecz analizuje nasz specjalny wysłannik.
9: 6.
10: Niemcy nie mogą wyjść z szoku po politycznym trzęsieniu ziemi. Wszystko wskazuje na to, że skrajnie prawicowa partia AfD po raz pierwszy w swojej historii przejmie władzę w Landzie Saksonia-Anhalt na wschodzie kraju. Reporter Radia Z Tomasz Kubat w wiadomościach. Dzień dobry, Tomku.
12: Dzień dobry.
10: A co na to kanclerz Niemiec?
12: Friedrich Merz wprost przyznał, że czegoś takiego się nie spodziewał, że to największa porażka jego partii CDU od dziesięcioleci.
13: Mogę powiedzieć, że
12: jesteśmy wszyscy głęboko poruszeni. Kanclerz nie zamierza się jednak poddawać, chce nadal wspierać Ukrainę i przeprowadzić zaplanowane reformy. Wprost mówi o tym, że najbardziej cieszą się z tych wyników na Kremlu. Zadowolenia na pewno nie ukrywają miliarder Elon Musk czy Viktor Orban. Zapnijcie pasy, to dopiero początek, napisał w mediach społecznościowych były węgierski premier.
14: Przed bramą brandenburską w Berlinie protestowało wczoraj kilka tysięcy ludzi. Mieli transparenty z hasłami "Faszyzm nie jest alternatywą" i "Powstrzymać nazistów z AfD".
10: Rosjanie tej nocy zaatakowali Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 6 osób zostało rannych. Uszkodzone są budynki mieszkalne i szkoła. W jednym z bloków wciąż mogą być uwięzieni ludzie. Zakończony już atak był pierwszym po 3-dniowej przerwie spowodowanej wizytą w Moskwie amerykańskich negocjatorów.
14: Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołuje alerty wysłane do mieszkańców przygranicznych województw lubelskiego i podkarpackiego. W komunikacie RCB informuje, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium.
10: Współzałożyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, w areszcie. Prokuratura zarzuca Romanowi Rzet udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Był bliskim współpracownikiem zaginionego Sylwestra Suszka.
14: Czego konkretnie dotyczą te zarzuty, o tym teraz reporter Radia Z Michał Dzieniński.
15: Roman Rzet miał przywłaszczyć środki zainwestowane przez użytkowników giełdy kryptowalut, a w zorganizowanej grupie przestępczej popełniał oszustwa komputerowe wobec osób inwestujących na Zonda Krypto. Chodzi o prawie 8 milionów złotych.
16: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
15: Mówiła rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia.
14: Prokuratura zawnioskowała o areszt, bo było realne zagrożenie, że Roman Rzet ucieknie za granicę, miał mieć wykupiony bilet do Chin.
10: Unia Europejska zapowiada rekordowe inwestycje na Grenlandii. Szybszy internet dla mieszkańców ma być już od dziś. Od przyszłego miesiąca zaangażowanie kapitałowe w kopalnie surowców krytycznych.
14: Władze Grenlandii podpisały z Komisją Europejską umowę na pakiet inwestycji na ten i przyszły rok, warty 200 miliardów euro. Bruksela jest coraz bardziej zainteresowana strategicznym położeniem rejonu arktycznego.
10: O sytuacji wyspy reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
17: Grenlandia pozostaje pod presją. Tak, lokalne władze, ale też szefowa Komisji Europejskiej odpowiadają na pytanie o to, jak prezydent USA może zareagować na to zwiększenie współpracy Grenlandii z Europą, bo przecież wcześniej chciał przejąć wyspę. Grenlandia nadal stawia czoła ogromnej presji, ale jest zjednoczona z Unią Europejską. Ursula von der Leyen zapowiada, że na tym pakiecie finansowym dla Grenlandii się nie skończy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: planie nowego unijnego budżetu są zaplanowane kolejne miliardy na strategiczne inwestycje na Grenlandii, a instytucje wspólnoty opracowują nową strategię partnerstwa z regionem arktycznym.
10: Łzy Igi Świątek i koniec przygody w US Open. Walkę o ćwierćfinał Polka sensacyjnie przegrała z Chinką Qin Wenjun 5-7-3-6. Ten mecz w Nowym Jorku oglądał specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Dzień dobry, Mateusz.
6: Dzień dobry.
10: Iga wygrywała. Dlaczego to Chinka gra dalej?
6: Bo ciągle wierzyła, że Igę można pokonać. Świątek prowadziła w pierwszej partii 5-0. Miała 3 piłki setowe, ale Qin Wenjun, ponownie jak to miało miejsce we wcześniejszej rundzie przeciwko Madison Keys, potrafiła odwrócić niemal przegranego seta. Serwowała mocniej, nawet 190 km na godzinę. To wynik nieosiągalny dla Polki. Smutno jest tym bardziej, że Iga w ostatnich tygodniach prezentowała genialną formę. Wygrała m.in. turniej w Toronto.
7: Zabrakło mi się ogólnie poprawy poziomu, bo tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej.
6: Oby za rok poprawiła sobie humor. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
14: Na więcej wiadomości sportowych w Radio Z za pół godziny.
0: Radio Z. Pierwsze źródło.
18: Czekaj, zaraz skończ. Poczekaj, Paula. Jeszcze nie wychodzę z studia.
0: Jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Geotermia Grudziądz. Kompleks rekreacyjno-zdrowotny.
18: No i mów, co 7:58, bo zawiesiłaś tak. To
10: ja tak jakoś się zamyśliłam. 7:58, gość Radia Z, a dzisiaj Urszula Pasławska z PSL.
9: No. Dziękujemy, zapraszamy. Wow. Oczywiście Bogdan Rymanowski.
18: Tak, prognoza pogody teraz.
9: Tak.
18: Ciepło. Wszędzie ciepło. A tutaj widzę jakieś chmury deszczowe w Szczecinie się pojawiły. Oj, Szczecin. Oj, pogodo, popraw się, bo w całym kraju ładnie, tam w Szczecinie tylko nieładnie.
0: Sponsorem programu był Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody była Geotermia Grudziądz. Kompleks rekreacyjno-zdrowotny.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
18: Rozpędzamy ten poranek, moi drodzy. Witamy bardzo gorąco. Wtorek, 8 września.
9: Tak, i telefony od samego rana się urywają. Halo, halo.
20: Wojtek, górnik Zagłębia Miedziowego. Za chwilę będę 1000 metrów pod ziemią. Wow. Będę pracował przy wydobyciu rudy miedzi.
9: Wow, no to wszystkiego dobrego.
18: Tak, ruda miedzi to jest jedyna ruda, która ma poważanie.
9: I która nie miała, z której nie śmiali się koledzy w szkole.
18: A wiesz, bo ja znam, to jest Dolnośląski Okręg Miedziowy, ja tam stamtąd pochodzę.
9: Czy ty pochodzisz z Głogowa?
18: Z Głogowa i tam się mówiło mieć czy być.
9: A ja niedaleczko pochodzę, bo ja z Wałbrzycha, to tam też, no przecież kopalnie węgla kamiennego. No,
18: troszeczkę innego, tak, surowca.
9: Tak czy siak wszyscy zaczynaliśmy i skończymy pod ziemią.

0: Świetna jest ta polskość w tej piosence. Łoj daleko, łoj dana dana, żeby się chciało, prawda? Łoj.
1: Łoj.
0: Łoj.
1: Witajcie.
0: Witajcie. 12 minut po godzinie 6. Może o Kasie pogadamy na dzień dobry, co?
1: Tak, i to o takiej Kasie, która już niedługo, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, bo najwyższa, słuchajcie, emerytura kobieca w Polsce wynosi, uwaga, 42 tysiące złotych.
0: Wow.
1: 42 tysiące złotych. Tyle dostaje emerytka z Bydgoszczy, pozdrawiamy panią. Na emeryturę przeszła, jak miała lat 81.
0: 42 tysiące złotych emerytury. Matko, jak cię muszą kochać wszystkie wnuczęta. No. Co babcia, tak, babcia?
1: Jadę do babci, może da jakieś drobne. Babcia, daj jakieś, rzuć jakieś ciaki, 2000 złotych tak, potrzebuje na konsolę.
0: Ale wyobraźcie sobie, 42 tysiące złotych emerytury. To przecież można zawstydzić wszystkich niemieckich emerytów.
1: Jedziesz do Berlina i mówisz, pa na to, biedaki. Radio Z i już. 13 po 6. Dzień dobry.

0: Kiss the Girl.
1: To nie jest piosenka, Marek.
0: Ale też dobra.
1: Dobra.
0: Katy Perry w Radio Z.
1: A słyszałeś Budkę Suflera kiedyś? To jest dopiero hit.
0: Czekaj, ale tą oryginalną czy z Panem Kowalcem?
1: Z Panem Kowalcem. Z Panem Kowalcem już nie było tak dobrze.
0: Swe oczy zielone, zielone.
1: Słuchajcie, bo się pojawił taki temat miedzi z samego rana. Słuchacz zadzwonił, że jedzie na szychtę do kopalni miedzi.
0: No to teraz temat przewodni to jest miedzi.
1: Miedzi.
0: Miedzi.
1: Ja mówię miedzi czy być, że to jest hasło na Dolnym Śląsku.
0: A to Shakespeare przecież też w miedzi siedział. Miedzi czy nie miedzi?
1: Słynny właściciel półprzewodników, William Shakespeare.
0: 321, dzień dobry.
2: Krzysztof Gostynia, a propos miedzi. Tak. Kto nie ma miedzi, niech w domu siedzi. Ładne. Pozdrowienia miłego dnia.
0: Dziękujemy. Mnóstwo jest tych mądrości z miedzią.
1: Zdarza jeszcze jakieś?
0: No pewnie, że tak.
1: Jakie na przykład?
0: Teraz to sobie przypomnę. Ale jest jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
3: Witam panowie, mam pytanie do was. Czy kiedykolwiek byliście ukarani za coś, czego żeście nie zrobili? Bo ja niestety tak. Przed wyjściem do koleżanki żona powiedziała: opróżni zmywarkę. A że było Grand Prix, oglądałem Grand Prix na żużlu. Po powrocie żona opróżniła sama i niestety 3 dni na niewygodnej kanapie. Dopiero jej przeszło. Ja gumułem okna i wyprałem dywan. Pozdrawiam.
0: Ale słuchacz jest dla mnie absolutnym bohaterem. Bo słuchacz dostał burę za to, nie za to, że poszedł do koleżanki na Grand Prix. On dostał burę za to, że nie opróżnił zmywarki idąc do koleżanki. Ja bym miał już przechlapane za to, że idę do koleżanki.
1: Trzeba było trochę nawywijać u koleżanki. Przynajmniej byłoby czego żałować.

0: Dziś. Znasz na pamięć?
1: Oczywiście, że znam. Nie jedną noc spędziliśmy razem z wideo.
0: Kurczę, fajnie, bo ja to znam tylko piosenki zespołu Demono i trochę tak nie zawsze tym się chwalę.
1: Jeszcze wiesz co, jeszcze znam
0: tak
1: dużo...
0: się nagle zachmurzyło.
1: Ja znam jeszcze dużo piosenek z reklam. Dłuższe życie, każdej pralki i tak dalej. Leżysz, nagle zaczynasz śpiewać, prawda, przed zaśnięciem. I to jest niezwykłe, że mózg takie coś ci podpowiada. Teraz jest taka piosenka dziecięca. 6-7 i do pieca z KBDS. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi.
0: Ale 6-7 to wiem, że coś okej.
1: Tak, i tam jest zbiór wszystkich piosenek, wiesz,
0: to
1: dziecięcych.
0: Za chwilę u nas, słuchajcie, będą wiadomości. Oby były 6-7, bo dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości. Czy to się pokryje? Sprawdźmy już za chwilę.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
17: No to tak, mamy pendrive'y i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
16: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
18: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Po reklamie.
0: Punktualnie 6:30, jest wtorek, 8 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Śmierć polskiego turysty w słowackich Tatrach. Ciało 27-latka odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w niedzielę rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej.
21: Przez cały dzień nie było z nim kontaktu. Do późnych godzin nocnych nie wrócił do domu. Rodzina zwróciła się więc o pomoc do ratowników TOPR oraz słowackiej służby.
20: Policja wytropiła człowieka, który strzelił z wiatrówki do uczestniczki wieczoru Panieńskiego. 62-latkowi z Gdańska grozi do 5 lat więzienia.
21: Szukano go ponad tydzień. W mieszkaniu miał arsenał, m.in. 9 sztuk rewolwerów i pistoletów, 2 łuki, karabinek z lunetą oraz śród i proch.
20: Jak mówi Radiu Z, Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji, pokrzywdzoną jest 39-latka z Kłodzka, która przyjechała do Trójmiasta na imprezę z koleżankami.
22: Kobieta 28 sierpnia, tuż przed północą, idąc ulicą Subisława, nagle poczuła silny ból w okolicy prawej skroni. Pokrzywdzona trafiła do szpitala, gdzie podczas zabiegu usunięto z jej skroni śród.
20: 62-latek usłyszał zarzut spowodowania u kobiety uszczerbku na zdrowiu i narażenia jej na niebezpieczeństwo.
21: Odpowie też za zniszczenie mienia, bo tego samego dnia zrobił sobie tarczę z totemu informacyjnego wartego 2,5 tysiąca złotych.
20: Marszałek Sejmu. Krótko o prezydencie. Można się po nim spodziewać wszystkiego, mówi Włodzimierz Czarzasty.
21: Bo w związku z wyborem Macieja Byrka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pojawia się pytanie, czy tym razem Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie.
1: Myślę, że to zależy, proszę Państwa, od temperatury, od opadów deszczu. To może zależeć. To może zależeć od nastroju. To może również zależeć od tego, jakiej piosenki wysłucha, bo wiem, że jest zwolennikiem różnej muzyki. Myślę, że to są takie merytoryczne historie, które wpływają na decyzję.
21: Teoretycznie prezydent ma jeszcze czas, bo formalnie kadencja sędziego, którego ma zastąpić Maciej Byrek, kończy się 18 września.
20: Dania oddaje Grenlandii, co jej się należy. Po 60 latach zwróci 20-tonowy meteoryt wywieziony z wyspy w latach 60. Obiekt stoi obecnie przed Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze.
21: Dla Inuitów kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie kulturowe. Pozwalała im na wykonywanie narzędzi z żelaza. Meteoryt miał też znaczenie rytualne.
2: A w Nowym Jorku o jedną gwiazdę mniej niestety padło na jego świątek.
20: Marcin Powideł, wiadomości sportowe.
2: Dzień dobry.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Czwarta runda i na tym koniec. Iga Świątek za burtą US Open. Nasza tenisistka przegrała z Chinką Qin Wenzhen. Porażkę wytłumaczyć trudno, bo Polka prowadziła w pierwszym secie już 5-0, a potem stanęła. Mistrzyni olimpijska z Paryża, która swoją drogą pokonała Polkę także w półfinale igrzysk. Wygrała 7 gemów z rzędu, a potem cały mecz 7-5, 6-3. Koszmar Igi Świątek wrócił.
23: Na pewno nie zagrałam dzisiaj na tyle solidnie, na ile powinnam była. Dużo robiłam błędów z prostych piłek, więc grając tak ciężko jest po prostu wygrać mecz na takim poziomie. Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej. Po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały. Ciężko mi ocenić.
2: Błędów nie popełniała za to Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu awansowała do ćwierćfinału, pokonując w niewiele ponad godzinę Japonkę Naomi Osakę 6-1, 6-4. I to ona zagra w kolejnej rundzie z Qin Wenzhen. A formę w Turcji buduje Kacper Kozłowski. Piłkarz reprezentacji Polski strzelił do Gaziantep 2 gole w wyjazdowym meczu z Göztepe Izmir. Jego drużyna zwyciężyła 4-2. Dziś rusza faza ligowa Champions League. O najciekawszych meczach powiemy w kolejnych wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
24: Jak podziwiam Marciną za te wszystkie zespoły, takie dziab, sami słyszę.
25: Te tureckie są najlepsze.
2: To mój drugi język.
24: Naprawdę. Powiedz jeszcze raz te zespoły. Dziab.
2: Gaziantep.
24: O, ja.
25: Jakie?
24: Jakie co?
2: Trochę jak węgierski zawsze.
24: Gaziantep, to jest chyba w ogóle już po węgiersku, prawda? Inaczej. Wiesz, że to jest prognoza pogody teraz? Marcin, powiedz prognozę pogody teraz. Masz 2 sekundy.
2: W Budapeszcie nie pada.
19: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z. Na program zaprasza sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
0: A tak na serio, dzisiaj na południu piękne słońce i 30 stopni w cieniu. W centrum 28, na północy chłodniej i przelotny deszczyk, ale 25.

0: Roxy, Roxy Węgiel. Za 19 minut będzie godzina 7.
1: Jest pan, pani na Głośno Mówiącym w Radiu Z.
0: Głośna afera, moi drodzy. Dominika Chorosińska, posłanka PiS, o tym wszyscy mówią od kilku dni, szczekała w Sejmie. No po prostu przyszła pani poseł i zaczęła szczekać w Sejmie.
2: No i tam się zbierają konsekwencje. Rzecznik PiSu skrytykował otwarcie zachowanie posłanki w Sejmie. Podobno może zostać wykluczona z szeregów PiS. I w tej sprawie dzwonimy właśnie do kwatery głównej Prawa i Sprawiedliwości.
3: Klub PiS. Pan?
4: Dzień dobry, witamy serdecznie. Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pani na Głośno Mówiącym, od razu powiem, bo kolega jest ze mną.
5: Szukamy dojścia do pani Chorosińskiej. Nie możemy się do niej dodzwonić. Chcielibyśmy porozmawiać. Czy jest szansa taka uzyskania jakiegoś...
4: Bo numer nie działa podany na stronie do pani poseł.
3: Okej, dobrze.
5: A czy, jeżeli się nie uda nam jakoś szybko skontaktować, czy można będzie jakąś wiadomość zostawić u pani na przykład?
4: Proszę sobie zapisać, dobrze? Jeżeli możemy tutaj. Dobrze?
5: Zapisamy.
4: Bardzo
3: dobra.
4: Proszę.
3: Okej.
5: Hał. Czy powtórzyć?
3: Chyba nie.
4: Dobra, super. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękujemy
0: bardzo. Ale taka wiadomość poszła w świat. Kochani, po godzinie 7, około 7.50 kolejny telefon. Tym razem będziemy dzwonić do siedziby AfD.
2: Tak, do Niemiec dzwonimy, bo AfD wygrało wybory w Saksonii. Cała Europa w szoku.
0: Dzwonimy z gratulacjami, czy nie? To się okaże. Bądźcie z nami także o 7.50.
1: Jest pan, pani na Głośno Mówiącym w Radiu Z. Na program zaprosił sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Po reklamie.

0: O, witajcie kochani o poranku.
1: Dzień dobry.
0: To my, wasi trzej muszkieterowie, Baleja, Gajda i stary brat.
2: Dzień dobry,
0: Serwus.
2: Witamy. Słuchajcie, dzisiaj będą jaja.
0: Jasne.
2: Ale naprawdę, bo słuchajcie, jest w ogóle niezwykła historia, bo w telewizji dzisiaj wieczorem...
0: No?
2: Kevin.
0: Co ty opowiadasz?
2: Sam w domu dzisiaj.
0: A przecież to w Wigilię leci, tak jak dzisiaj.
2: No właśnie dzisiaj.
0: To może dzisiaj prawosławni mają, nie wiem.
2: Nie, oni mają później, wiesz, ale po prostu Polska
0: stwierdził,
2: że... Kto ma wcześniej? No my mamy wcześniej, bo mamy Kevina dzisiaj. Dlatego dzisiaj w telewizji będzie Kevin wieczorem, rozumiecie?
0: No.
1: Okay.
0: To trzeba zostawić talerz dla niespodziewanego gościa, ale...
1: No w sumie rano już ciągnie chłodem,
2: trochę,
1: nie?
2: Tak.
1: No.
2: Powiem wam, że moje dzieci zaczęły nucić ostatnio świąteczne piosenki. Już chodzą i mówią Last Christmas.
0: A ja w ogóle dzisiaj wrzuciłem taką relację na swojego Instagrama, że rano jest tak ciemno, że już właściwie zacząłem myśleć, co ja chcę w tym roku pod choinkę.
2: Czyli już.
1: Mi to w sumie trochę sałatki zostało.
0: O, ale to się chyba mocno się przegryzła, co?
1: Mocno, teraz już jest, to już jest susza.

0: Ellie Goulding na poranku w Radiu Z. Słuchajcie, kiedy była, przypomnijcie mi, kiedy była ta sprawa z tym granatnikiem tego komendanta policji?
1: Ja wiem, no. To było 4 lata temu.
0: Bo w wiadomościach Radia Z za chwilę o 7 powiemy o tym, że w Warszawie ruszył,
2: tak,
0: jest 2026, ruszył proces Jarosława Szymczyka.
2: Brawo. A zobaczcie.
1: Ale co, odpalili?
2: Nie, zobaczcie, obiecali, że rozliczą, obiecali. Jak oni powiedzą, że rozliczą, to nie trzeba im co 4 lata przypominać. Naprawdę.
0: Więcej za chwilkę w wiadomościach Radia Z. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
12: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
11: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
13: Też możecie wygrać.
11: Wielki finał 28 września.
14: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
11: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze, i ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie, a co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Trawisto.
19: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicić wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Po reklamie.
2: Witamy Was o poranku, to jest Radio Z, 7 rano na horyzoncie. Paula Michalik, Michał Adamiuk i wiadomości, zapraszamy.
9: Koniec rozejmu. Rosyjskie rakiety nad Kijowem. Są zabici i ranni w nocnym ataku.
5: Był pokrzywdzony, jest oskarżony były komendant policji przed sądem.
9: Thriller bez happy endu. Iga Świątek wraca do domu. Pokonała ją mistrzyni olimpijska.
2: 7.
15: Rosyjskie rakiety znów nad Kijowem. Po krótkim wstrzymaniu ataków związanym z wizytą w Moskwie amerykańskich wysłanników pokojowych, Kreml znów posłał na Kijów pociski balistyczne. Zginęły 2 osoby, 7 zostało rannych.
20: Ukraina odpowiedziała dronami, Polska na wszelki wypadek poderwała myśliwce.
15: Sytuację na bieżąco śledzi reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Tak,
15: Tomku, czy poza zakończonym już chwilowym zawieszeniem broni ludzie Donalda Trumpa osiągnęli jakiś efekt?
21: No na razie nie, ale pewne nadzieje są, bo to, że podczas rozmów Steve'a Witkowa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem na Kremlu atmosfera miała być niezwykle przyjemna, może jeszcze niewiele znaczyć, ale jak relacjonował ukraińską część wizyty wysłanników prezydenta USA Wołodymyr Zełenski, przekazano mu, że Rosjanie są gotowi do powrotu do rozmów pokojowych. Kijów co prawda w szczerość deklaracji Moskwy specjalnie nie wierzy, ale zadeklarował wstępną otwartość w sprawie ewentualnych negocjacji, zwłaszcza w części dotyczącej wstrzymania wzajemnych ataków na elektrownie, rafinerie czy statki z paliwem i zbożem.
20: Alerty we wschodniej Polsce już odwołano.
15: To nie koniec rozliczeń pożyczek dla powodzian i afery w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Właśnie zamyka się okres rozliczania pożyczek przez samych przedsiębiorców.
20: Pieniądze są w niektórych przypadkach zwracane i teraz ten komplet dokumentów sprawdzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które organizowało pieniądze na tę pomoc dla powodzian.
15: I o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
22: Do tej pory aresztowane zostały 3 osoby, w tym była wiceprezes agencji, była też już działaczka Koalicji Obywatelskiej. Kolejnych zatrzymań spodziewa się wiceminister rozwoju Michał Jaros i mówi mi o dalszej kontroli tego, jak przedsiębiorcy rozliczają te pożyczki.
23: My możemy sprawdzić każdy wniosek po tym, jak wszyscy przedsiębiorcy się rozliczą. Rozliczymy wszystkich tych, którzy próbowali wyciągnąć na lewo pieniądze.
22: Sprawy nadal bada CBA i Prokuratura Europejska, bo to też były unijne pieniądze. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że co najmniej kilka milionów złotych miały wyłudzić osoby, których biznesy w powodzi nie ucierpiały.
15: Były komendant główny policji przed sądem. W Warszawie ruszył proces Jarosława Szymczyka za osławiony wystrzał z granatnika.
20: Jak wielokrotnie informowaliśmy w Radiu Z, w grudniu 4 lata temu w gabinecie ówczesnego komendanta wybuchł granatnik, który Szymczyk dostał w prezencie na Ukrainie. Gdy sprawa wyszła na jaw, kreował się na ofiarę tej sytuacji, został niegroźnie ranny w ucho. Prokuratura początkowo dała mu status pokrzywdzonego.
15: To się jednak zmieniło, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
24: Oskarżony miał status pokrzywdzonego, jednak po przyjęciu tego postępowania przez prokuraturę okręgową. Oskarżony utracił ten status. Tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy.
20: Byłemu komendantowi grozi do 8 lat więzienia.
15: Ostatnie gorące oddechy lata, choć już tydzień września za nami, w południowo-zachodniej Polsce IMGW zapowiada dziś alert 1 stopnia przed upałem. W części dolnośląskiego i w Opolskiem może dziś być nawet 30 stopni, a jutro to gorące powietrze wleje się dalej na wschód.
20: W całym kraju wciąż jest bardzo sucho. Kiedy spodziewać się deszczu? O tym z synoptykami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
25: Padać będzie już od czwartku. Jak mówi mi jednak profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, to raczej nic nie zmieni, bo padać będzie mało i nie wszędzie. A żeby odbudować glebę czy rośliny, potrzeba spokojnego i rzeznego deszczu.
26: Kilkudniowy opad, żeby w jakiś sposób tutaj załagodzić, jeśli chodzi o suszę glebową.
25: Deszczu niestety jest skrajnie mało od początku roku. Przykładowo tylko na Lubelszczyźnie od marca do maja spadło tyle wody, ile średnio w październiku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: Pokonana Iga Świątek wraca do domu. Nie podbije tegorocznego US Open, bo sensacyjnie przegrała z Chinką Qin Wenzhen 7-5, 6-3-6. Mistrzyni olimpijska z Paryża po raz pierwszy w karierze wygrała z Igą.
20: Ten mecz w Nowym Jorku oglądał specjalny wysłannik Radia Z na US Open Mateusz Ligenza. Mateusz, nie tak miał wyglądać ten dzień.
27: Iga po raz pierwszy od 5 lat sezon zakończy bez wygrania choćby jednego wielkoszlemowego turnieju. Chinka, choć przedzierała się przez kwalifikacje, wyglądała na świeższą. Świątek wyrzucała łatwe piłki, frustrowała się po nieudanych zagraniach. Z jej ust padały nawet nieparlamentarne słowa. W drugim secie poprosiła o pomoc medyczną. Starała się z całych sił, by odwrócić wynik, ale tym razem nie wyszło.
28: Próbowałam się skupić na pewnych rzeczach, ale nie do końca to sprawiało, że lepiej czułam piłkę, więc po prostu trzeba będzie wyciągnąć wnioski i iść dalej.
27: Teraz przed Igą krótki odpoczynek, a następnie przygotowania do azjatyckiej części sezonu. Nowy Jork, Mateusz Dikenza, Radio Z.
15: Więcej wiadomości sportowych w Radio Z po 7:30.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
29: Sponsorem prognozy pogody jest miasto Grudziądz.
0: Ach, czy ja dobrze widzę, że dzisiaj na południu i w centrum 28, 29, a nawet 30 stopni.
21: 30.
0: 30, lato wraca, chociaż na północy, no ciepło u was nad morzem, na przykład 24, 25 stopni, ale przelotny deszczyk może się zdarzyć. Wraca powolutku lato i będzie u nas do czwartku.
2: Dwa dni, tak.
0: No.
21: To fest.
30: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody było miasto Grudziądz.
29: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
2: Ale powietrze we wrześniu ma ten fantastyczny zapach. To jest taka mieszanka nostalgii letniej. To jest taka mieszanka obietnicy październikowej.
0: Znaczy, to jest taki zapach jak wtedy, jak nie wietrzysz mieszkania.
2: Nie.
21: To jest zapach cierpienia i rozpaczy.
2: Nieprawda. Jest super, słuchajcie.
0: Zaraz tak... w listopadzie cała Polska zamknie okna i otworzy je dopiero w marcu.
2: Romantycznie nastrojowo. Nie słuchajcie ich, nie słuchajcie. Oni się nie znają na nastroje.
21: Wtedy w
2: naprawdę.
21: Polsce robi się kiszonki.
2: Przestańcie! Jest pięknie! Cudowny zapach o poranku.
0: Witajcie kochani we wtorek. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Fantastycznie, witamy, że jesteście z nami.

0: Hiszpania tam wymienia piłkarzy, ale polskich nie ma tam, prawda? Nie ma Lewandowski, nie ma Piszczek.
1: A jakby ona miała zaśpiewać Brzęczek?
0: Brzęczek, no.
1: jakbyś Aleksander Wyparło. Nie, Bogusław Wyparło.
2: No właśnie.
0: 13 minut po godzinie 7.
2: Nawet nie wiedziałem, że ona tam wymienia piłkarzy. Dzięki,
1: piłkarze i kraje.
0: Tak. Maradona, Pico.
2: A Polska była Polska?
0: Nie było Polski.
2: A to już jej nie lubię.
0: Słuchajcie, no wszyscy o tym mówią. Prawicowa partia AfD wygrała wybory lokalne w Saksonii. No bardzo głośna historia.
2: To jest taka niemiecka konfederacja, tak?
0: Tak, mocno prawicowi są. No i Donald Tusk się wkurzył. Napisał, to jest mocny wpis w internecie. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech.
2: Nie, tak. Podoba mi się twój akcent, Kamil.
1: No ale słuchaj, bo jest część dalsza. No, Politics AfD odpowiedział panu premierowi i tu też cytuję: Herr Tusk zjedz Snickersa.
0: Też mocne.
2: A jak to będzie, jak to będzie po niemiecku: Herr Tusk zjedz Snickersa? W sprawie zwycięstwa AfD zadzwonimy, słuchajcie, do siedziby tej partii do Niemiec o 7.50 i spróbujemy się jakoś z nimi dogadać, no.

0: Oj, dzieje się w polskiej polityce, słuchajcie. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, 21 do 7. No bo PiS zaprezentowało nowy program, ogłosił go sam Jarosław Kaczyński. Program się nazywa, uwaga, Przebudzenie.
1: Posłuchajmy pana prezesa.
2: Przecież nie śpimy i nie spaliśmy ani przez chwilę.
1: Ale bardzo rozbudzony to mówił, nie? Ale to się nazywa ten program Przebudzenie, tak?
0: Tak.
1: Bym dodał jeszcze Rambo Przebudzenie.
0: Słuchajcie, ale była także konferencja prasowa i głos zabrał kandydat PiS na premiera, pan Przemysław Czarnek.
3: O. Nastąpiło przebudzenie.
2: Przecież nie śpimy i nie spaliśmy ani przez chwilę.
0: To wiecie, to jak w każdym polskim domu, w pokoju dzieci. Co się teraz dzieje?
3: Nastąpiło przebudzenie.
2: Przecież nie śpimy i nie spaliśmy ani przez chwilę.
1: A co się dzieje w pokoju socjalnym, jak pojawia się szef?
3: Nastąpiło przebudzenie.
2: Przecież nie śpimy i nie spaliśmy ani przez chwilę.
0: 22 minuty po godzinie 7.
1: Uwielbiam polskich polityków. Oni są tacy rozkoszni, no.
0: Zaraz nas będzie Bogdan Rymanowski. Zobaczymy, kto jest jego gościem dzisiaj.

0: Zawsze o nim mówimy, nasz mądry kolega, nasz mądry, elegancki kolega.
1: Cześć,
0: Bogdan Rymanowski.
1: Ja?
0: Nie, to jest o tobie.
1: Znaczy Bartek też, ale znam
2: Bartek, jesteś najmądrzejszy.
1: Dzień dobry.
2: Witam, mega mądry.
0: Bogdan, ale jak ci się to udało, naprawdę? Ursula von der Leyen dzisiaj w twoim studiu?
2: No, może nie von der Leyen, ale na pewno Ursula.
0: Ursula Pasławska, wiceprezes PSL.
2: A wiesz, że one są troszeczkę podobne do siebie?
0: A mówią po niemiecku? Czy pani Ursula Pasławska
3: obie mają dwie ręce, dwie nogi.
2: Ja.
0: Powiedz, pani Urszula.
2: Von der Leyen czy Pasławska?
0: A to nie to samo? To nie to samo,
3: nie.
0: To nie jest to, że pani von der Leyen z domu Pasławska. Nie. To było ciekawe.
1: No i co, i o czym będziesz rozmawiał?
2: Urszula, nie wiem, czy wiecie, ale pani Urszula Pasławska, mój gość, jest szefową klubu Dian. Wiecie, co to jest?
3: Nie.
2: Nie wiecie, co to są Diany?
3: Nie.
1: Była królowa Diana.
0: Dokładnie.
1: Klub królowych?
2: Nie. No tak, one są w jakimś sensie królowymi, dlatego że królują w lesie. One są myśliwymi.
0: Strzelają do dzików, polują na odyńce?
3: A to naprawdę? Nie teraz jest rykowisko?
2: Nie, dzikowisko.
0: To jelenie są rykowisko.
1: Dzikowisko to cały czas w polskim Sejmie. 8:02, goście Radia Z,
2: jedni szykają, drusy polują.
1: Urszula Pasławska, wiceprezes PSL.
2: Zapraszamy.
4: Sponsorem programu było 1-2-3-drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. 1-2-3-drukuj.pl. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
0: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Co powiesz na weekend pełen energii?
4: Tak!
3: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: To już punktualnie 7.30. Dzisiaj jest wtorek, 8 września. Wtorek. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Nowe fakty w sprawie szefa Zonda Krypto Przemysław Kral składa wyjaśnienia jako podejrzany, ujawnia prokurator Ewa Wrzosek, radca generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości.
13: Szef giełdy kryptowalut miał usłyszeć m.in. zarzut oszustwa. Wszystko wskazuje też na to, że poszedł na współpracę z prokuraturą.
14: Dostarczył wielu istotnych okoliczności, które są weryfikowane teraz w toku śledztwa prowadzonego przez Śląski Zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej. Wnioskuje, że jego obawa przed wymiarem sprawiedliwości jest mniejsza niż przed jego dotychczasowymi kompanami.
13: Prokurator Wrzosek nie wykluczył, że Kral z rodziną jest pod opieką polskich służb. Nie zdradza jednak, czy jest w Polsce, czy za granicą.
12: Grzegorz Braun o krok bliżej utraty immunitetu w kolejnej sprawie. Komisja Prawna Europarlamentu jest za. Chodzi o negowanie przez europosła Holokaustu, w tym istnienia komór gazowych w Auschwitz-Birkenau.
13: Stanowisko komisji jest tylko rekomendacją dla eurodeputowanych. To oni dopiero zdecydują o ewentualnym pozbawieniu Brauna immunitetu. Parlament Europejski zrobił to już kilka razy, m.in. po jego akcji z gaśnicą w Sejmie.
12: Polskie giełdy biją ich giełdy. Warszawski indeks WIG20 od czerwca rośnie szybciej niż amerykańskie i największe europejskie, zachwyca się agencja Bloomberg.
13: W ciągu 2 miesięcy indeks największych spółek giełdy papierów wartościowych skoczył o 15% w górę. Dla porównania amerykańskie SP500 o niecałe 3%.
12: Lepiej nie wierzyć AI przy zbieraniu grzybów. Sztuczna inteligencja może się pomylić, algorytmowi nic się nie stanie, a człowiek może to przypłacić życiem.
13: Przed korzystaniem z takiej pomocy na grzybobraniu przestrzega Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
15: Mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych. Natomiast skorzystała właśnie z aplikacji do identyfikacji grzybów, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki.
12: Lepiej sprawdzać w atlasach grzybów. Im można wierzyć.
13: A najlepiej przynieść grzyby do sanepidu i zapytać specjalistę.
12: A co w swoim koszyku przynosi Marcin Powideł?
16: A trochę sromotników niestety.
12: Wiadomości sportowe.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
4: Wrócił koszmar Igi Świątek. Nasza tenisistka doznała kolejnej bolesnej porażki grając z Chinką Qin Wenzhen przed dwoma laty w półfinale Igrzysk w Paryżu. Wczoraj w 1/8 finału US Open, w którym prowadziła w pierwszym secie już 5-0. Niestety skończyło się na 5-7, 3-6.
19: Grając tak ciężko jest po prostu wygrać mecz na takim poziomie. Zabrakło mi się właśnie jakiejś poprawy poziomu, bo tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej. Próbowałam się skupić na pewnych rzeczach, ale nie do końca to sprawiało, że lepiej czułam piłkę.
4: Na kolejny występ Igi Świątek trzeba będzie poczekać 3 tygodnie. Polka zagra w Pekinie. Turniej rusza 28 września. A dziś pierwsza kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem hitowe starcia na Bernabeu. Real Madryt zagra z Interem Piotra Zielińskiego, który prawdopodobnie rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. To nie jedyny polski akcent. Pojedynek FC Porto z Manchesterem City sędziować będzie Szymon Marciniak, a duże szanse na grę w podstawowym składzie Smoków ma Jakub Kiwior. Jana Bednarka wykluczyła czerwona kartka jeszcze z poprzedniego sezonu, a Oskara Pietuszewskiego kontuzja. Na występ liczyć może także Matty Cash. Jego Aston Villa zagra dziś w Brugii. Wszystkie mecze pierwszej kolejki poprzedzi minuta ciszy dla uczczenia ofiar, pamięci ofiar powodzi w Nepalu.
18: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
20: Spokojnie, dzisiaj się będzie można po robocie opalać, szczególnie na południu. Piękne słońce, lampa, słuchajcie.
21: Szczególnie jak ktoś na dachu kładzie papę.
20: Tak, to się...
22: Są zawsze tak opalane i drogowcy, prawda?
20: Pozdrawiamy was, kochani, naprawdę. Jak wy to robicie, że dajecie radę?
22: Jak z reklamy jeansów w ogóle.
20: Tak. 3 dychy na południu, 26 na północy.
17: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
20: Ja często lubię coś w ogrodzie porobić, mam taką opaleniznę na karku tylko.

0: czy...
1: No nie, w tej piosence śpiewają kancelaria.
2: Ale ja się pytam, jaka, no?
3: Ale tak zagadałeś takim niskim głosem, jakby to była kancelaria Giertycha.
1: Dzień dobry.
4: Kancelaria.
1: Dzień dobry, tutaj Roman Giertych. Wszystkie dzieci będą dzisiaj chodzić w mundurkach.
3: Właśnie, w sprawie mundurków szkolnych mamy telefon. Słuchacz Czesław, dzień dobry.
5: Mam na imię Czesław, dzwonię z Adoli z Wielki. Mam taką sprawę a propos szkoły. Kiedyś to ja chodziłem w mundurkach, białym kołnierzykiem do szkoły.
1: Tak.
5: A dzisiaj... Nie wiem, jak to jest.
3: No, jak to jest dzisiaj?
1: Dzisiaj dzieci mają plandeki takie i to jest modne.
2: Ja pamiętam, że kiedyś w mundurkach chodzili dorośli ludzie.
1: No tak, i oby te czasy nie wróciły.
3: Oby nie wróciły, chociaż jest taka iskierka, bo za chwilkę dzwonimy, słuchajcie, do siedziby partii AfD do Niemiec, bo oni wygrali. Skrajnie prawicowa partia w Saksonii wygrała wybory.
1: Spróbujemy trochę namieszać tym telefonem. Będziemy dzwonić do siedziby partii, o której mówi cały świat.
3: Zostańcie z nami, telefon o 7.50. Wykręcamy. Radio Set
6: i już. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
16: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
17: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
19: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
20: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
21: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
20: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
22: Też możecie wygrać.
20: Wielki finał 28 września.
23: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
20: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
24: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z i już.
5: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: wszyscy i cała Polska.
1: Papa, paranoja, pa, I just wanna crazy for ya.
0: A teraz?
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
3: Robimy absurdy właśnie o tej porze w porannym programie. Wszyscy mówią o tej partii AfD, prawicowa partia w Niemczech, która wygrała lokalne wybory w Saksonii.
0: No i dzwonimy do głównej, do kwatery głównej AfD.
3: Głównej.
0: Halo?
4: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Jest pan na głośno mówiący.
5: Dzień dobry, witamy.
4: Czy nas słychać?
5: Czy pan po polsku rozmawia? Halo?
4: Albo rozumie?
6: Halo?
4: Chcielibyśmy pogratulować wygranej w wyborach.
5: Saksonia Anhalt, AfD wygrało. Gewonnen, tak?
4: Gratulacjonen.
5: Dziękuję, proszę bardzo. A jeszcze takie pytanie do pana, bo my z Polski jesteśmy.
4: One more question.
5: Czy wy nas na pewno nie najedziecie?
4: Albo jak chcecie, to dajcie znać.
5: No to póki co dobrze. The question, English, okay?
6: Yes.
5: Is it? Can you guarantee you will not invite Poland?
6: Yes, I guarantee.
5: Yes. Okay. Coming the stone from the heart. Coming z serca, jak to u nas mówią.
4: Mówi się tak ekspres.
5: Dobrze. No to dziękujemy. Danke schön.
4: Będziemy współpracować na pewno.
5: Ciao. Cześć.
4: Sumbajsz.
5: Cześć.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Oni są nienormalni. Warto rozmawiać.
3: Oni są nienormalni, za to ich kochamy.
0: Ale co, no mamy gwarancję, że nikt nas nie najedzie, no.
3: I tak się robi politykę zagraniczną, nie tam pierdu.
0: Kępa, wiecie, to znaczy do MSZ-u, no.
7: Wiecie, co znaczy skrót AfD?
0: No.
7: AfD.

0: Czy już mogę mówić, bo nie wiem właśnie, Marek, ustalmy to, czy
1: Kamil,
0: już mogę, dobrze.
1: To jest twój program, dobrze. Możesz robić wszystko. To, dokładnie.
0: Uwaga, wielkieś mi pustki uczyniła w domu moim.
1: Już żałuję.
0: Moja droga Urszulo, tym zniknieniem twoim.
1: Pełno nas, Jan Kochanowski.
0: A jakoby nikogo nie było. Treny. Jedną maluczką duszyczką, duszyczką czy duszą było, nie pamiętam.
1: Chyba duszyczką.
0: Duszyczką, tak wiele, tak wielu? Kurczę, nie pamiętam.
1: Szlachetne zdrowie. Ty no, jesteś się nie dowie, kto cię stracił.
0: To nie jest na temat, bo to Urszulka była dlatego, ponieważ za chwilkę gościem Bogdana będzie pani Urszula Pasławska, wiceprezes PSL.
1: Piękna zapowiedź, Kamilu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nam strzelać nie kazano.
0: Tak, też będzie wątek myśliwych.
1: 8:02, gość Radia Z Bogdan Rymanowski i Urszula Pasławska, wiceprezes PSL, a wcześniej wiadomości Radia Z o 8:00. Radio Z
3: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
15: Po reklamie.
1: Zbliża się 8, jest wtorek, 8 września, na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: W Krakowie gra o grę o fotel prezydenta, kandydat Konfederacji na aucie.
17: Tenis to gra błędów i serii po thrillerze z Chinką, Iga odpada z US Open.
16: Po wiadomościach gość Radia Z, dziś Urszula Pasławska z PSL-u.
1: Ósma.
16: Formalnie jeszcze w grze, ale bez nadziei na zwycięstwo.
17: Bartosz Bocheńczak z Konfederacji przeprasza, że nie udało mu się zebrać wystarczającej liczby prawidłowych podpisów, by wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa.
16: Sytuację przedwyborczą w stolicy Małopolski śledzi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, jak tłumaczy to Bartosz Bocheńczak?
18: Wprost przyznaje, że zawalił, bo powinien zebrać dużo więcej podpisów na wszelki wypadek, tak jak zrobiło to wielu jego konkurentów, i przeprasza swoich sympatyków. Litości nie miał dla niego Sławomir Bentzen, szef Konfederacji odwołał Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego, zawiesił wszystkie osoby pełniące funkcje w miejskich strukturach oraz przekazał, że ich sprawy trafią do sądu partyjnego, który, jak czytamy, ma ustalić ich indywidualną odpowiedzialność za tę katastrofę.
17: Podpisy pod kandydaturą Bocheńczaka i dwojga polityków innych partii w podobnej sytuacji na wszelki wypadek są raz jeszcze przeliczane i weryfikowane. Oficjalną, pełną listę startujących w zaplanowanych na 27 września wyborach mamy poznać dziś po południu.
16: Europejczyków roku Płać i płacz, wywołana przez USA wojna z Iranem, miała trwać kilka dni, trwa jednak pół roku, a ceny paliw biją rekordy w Niemczech, Belgii, Holandii i w Polsce po dwutygodniowym epizodzie rządowej tarczy ochronnej.
17: Reporter Radia Z Michał Dzieliński rozmawia o tym z kierowcami przed jedną z warszawskich stacji paliw.
19: No boli, ale no trzeba tankować, po prostu trzeba jeździć i tyle.
20: Pan kierowca, ja kierowca, pan łysy, ja łysy, więc niech pan mi nie mówi, żeby nie chciałby pan, żeby było taniej.
19: A ja oczywiście, żebym chciał, no wiadomo.
21: Im większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
22: No oszczędzam, zwracam uwagę, nie depczę gazu.
20: Dzisiaj pan nie tankuje, tak?
22: Dzisiaj tylko uzupełniam powietrze w oponach.
20: Gratis.
22: Gratis.
17: Rząd pracuje nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który miałby obniżyć ceny, ale gotowego projektu jeszcze nie ma.
16: Iga Świątek na tarczy. Na US Open pokonała ją Chinka Qin Wenjen i to ona zagra w ćwierćfinale. A nie tak miało być, bo Iga prowadziła w pierwszym secie 5-0, a przegrała go 5-7.
17: Specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza rozmawiał po tym meczu z polskimi fanami Igi w Nowym Jorku.
23: Ogromne rozczarowanie. Nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu.
24: Ja myślałam, że ona wygra cały turniej.
23: Ja też. Wielu tu tak obstawiało. Psychicznie forma słabo.
25: Bardzo smutno. Niestety przegrała, ale może następnym razem.
17: Iga Świątek po raz pierwszy od 5 lat zakończy sezon bez wygrania choćby jednego wielkoszlemowego turnieju.
16: 8:02. Gość Radia Z i Bogdan Rymanowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest dzisiaj pani poseł Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, a zarazem szefowa klubu Dian Polskiego Związku Łowieckiego. Witam serdecznie.
26: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Powitam się naszym tradycyjnym pozdrowieniem Daszbur, skoro o łowiectwie.
1: Daszbur, na początek krótka piłka, która dotyczy trochę łowiectwa. Czy rząd powinien interweniować w sprawie dzików w miastach? Tak czy nie?
26: Pilnie powinien podjąć działania, które będą zmierzały do wsparcia miast w regulacji tego gatunku. Tak.
1: Czyli tak. Państwo tak. Również mogą wyrazić swoją opinię. Zapraszam oczywiście na stronę radioz.pl. Czy pani zdaniem służby miejskie, w ogóle służby w Polsce radzą sobie z dzikami, których coraz więcej w mieście, nie tylko w miastach? Wczoraj mieliśmy karambol na obwodnicy Warszawy. Kilka samochodów zderzyło się po tym, jak dziki, stado dzików gwałtownie weszło na jezdnię.
26: Służby miejskie nie radzą sobie, zdecydowanie dzików jest za dużo w miastach, w samej Warszawie szacuje się, że jest to około 5 tysięcy osobników. Jest to groźne zwierzę, taki roczny przelatek, 40 kilo może zaatakować i de facto zabić człowieka, w związku z tym zalecam pewną ostrożność w kontakcie z dzikami, a w Warszawie to nie jest nowina, są one widoczne wszędzie i Ministerstwo Klimatu powinno podjąć jak najszybsze działania, nadrobić trochę stracony czas, aby wesprzeć samorządy, znaleźć środki również po to, aby te dziki były skutecznie odławiane.
1: Ale dlaczego dziki wchodzą do miast? Aktorka Maja Ostaszewska twierdzi, że dziki to inteligentne zwierzęta. Trudno odmówić. Rzeczywiście to są inteligentne zwierzęta, ale one zorientowały się, że na masową skalę są odstrzeliwane w lasach, dlatego przeniosły się w celu ratowania swojego życia do miast. To prawda czy nieprawda?
26: No to jest takie aktywistyczne, śmieszne, myślę, określenie. Można również zaprosić na kawę dzika, może do pana programu i porozmawiać o tym, jak rozwiązać problem dziczy w Polsce. Nie, prawda jest zupełnie inna. Kwestia gospodarki odpadami, kwestia dokarmiania zwierząt przez po prostu ludzi, przez to, kwestia tego, że te dostęp do jedzenia jest bardzo łatwy w miastach, w związku z tym miasta stały się paśnikami dla dzikiej zwierzyny, w szczególności dla dzików i stąd ten problem. A państwo, pewnie też obserwując to zjawisko, nie podjęło radykalnych działań.
1: Czyli jakie powinny to być działania? Powinien być masowy odstrzał dzików? Jest ich po prostu w Polsce za dużo?
26: W miastach nie powinno i nie będzie się strzelało, w związku z tym miasta są wyłączone w ogóle z polowań i bardzo dobrze, natomiast one powinny być odławiane. Jesteśmy w reżimie unijnym walki z ASF-em, w związku z tym nie ma dzisiaj możliwości, aby je przenosić w inne miejsca, a chociażby u mnie na Mazurach, w północno-wschodniej Polski, cel dzików de facto nie ma, bo wszystko zostało zniszczone przez chorobę ASF-u. Ale gdyby były przebadane i przewiezione, byłoby to najlepsze rozwiązanie i dla przyrody, i dla aktywistów.
1: No dobrze, a jak się zachować, jak spotkamy na drodze dzika? Niedawno był pytany o to Jarosław Kaczyński i powiedział, że właściwie można iść na te dziki. Uciekać czy iść na dziki?
26: To oczywiście zachować się bardzo ostrożnie. Przede wszystkim najczęściej ten kontakt z dzikiem jest wtedy, kiedy spacerujemy z psem i rzeczywiście pies reaguje. Na pewno nie wolno odganiać dzika, na pewno nie wolno zachowywać się w sposób nerwowy, ale starać się wycofać, tak, aby nie zaszkodzić swojemu zwierzęciu, psu, ale przede wszystkim również nie zostać narażonym na utratę zdrowia i życia, a takie sytuacje w ostatnich czasach miały miejsce. Poturbowanie człowieka przez dzika, czy w piątek ubiegły dziewczyna straciła ciążę przez to, że została poturbowana przez dzika. To już nie jest tylko mem na Facebooku, to jest realny problem, z którym dzisiaj trzeba zawalczyć bardzo szybko.
1: A pani strzelała do dzików?
26: Ja jestem myśliwą, jestem twórczynią klubu Dian. Realizowałam przez wiele lat plany łowieckie. Dzisiaj mam na to zdecydowanie mniej czasu, ale wspieram myśliwych, którzy gospodarują zwierzyną na podstawie i w granicach prawa.
1: Czyli strzelała pani do dzików.
26: A proszę... Zdecydowanie.
1: Tak. Dziki robią podobno chrum-chrum, pieski robią hał-hał. Jak pani się ostatnio podobało szczekanie w Sejmie?
26: To jest w jakimś sensie kompromitacja polskiego Sejmu i wszyscy się posłowie za to zachowanie wstydzą. Mam nadzieję, że w nowym sezonie politycznym wnioski zostaną wyciągnięte również przez liderów politycznych. Takie zachowanie niepoważne powinno być zdecydowanie po prostu skarcone.
1: Pani Dominika Chorosińska powinna odpowiedzieć za to zachowanie, powinna stanąć przed komisją etyki, powinna być ukarana?
26: Zdecydowanie i nie chciałabym, żeby ten temat się jak długo ciągnął, ponieważ on jest ośmieszający całą klasę polityczną. Tam nie tylko pani Dominika Chorosińska szczekała, ale również inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości. No to miała być komedia, stało się to dramatem.
1: Czyli jednym słowem przekroczyła granicę, ale są też zarzuty wobec pani, że pani przekroczyła granicę, publikując pewien post na platformie X po rezygnacji pana Mikołaja Dorożały, wiceministra klimatu, zamieściła pani grafikę ze strzelbą, z której wydobywa się dym po oddanym strzale i z napisem Dorożała zdymisjonowany. Czy pani jest dumna z tej grafiki?
26: Panie redaktorze, polityka aktywistyczna w Polsce, w Europie zbankrutowała. W Polsce jako koalicja 15 października zapłaciliśmy za to cenę chociażby wyborów prezydenckich, gdzie wygra prezydent Trzaskowski. Tak naprawdę przegrał niewielką ilością głosów. Być może tej centroprawicy, leśników, myśliwych, branży drzewnej, a widzimy, co się dzieje chociażby w Niemczech, kiedy również AfD, który jest przeciwnikiem aktywistycznej polityki, dzisiaj triumfuje. W związku z tym nie jest to nic dziwnego, że krytykowaliśmy taką politykę, że byliśmy jej przeciwnikami, że branża drzewna, która odpowiada za 6% PKB, w ostatnich latach nie poczuła się zaopiekowana przez polski rząd i wracamy, a właściwie dokonujemy nowego otwarcia.
1: Ale pani zasugerowała, że to PSL stoi za dymisją pana Dorożały, a on sam podał się do dymisji.
26: Władysław Kosiniak-Kamysz wielokrotnie mówił o tym, że minister Dorożała będzie zdymisjonowany i my również z panią minister Kloską, kiedy rozmawialiśmy chyba wiosną tego roku, w kontekście również wotum nieufności, mówiliśmy o tym, że ta polityka musi się skończyć. I tu nie chodziło o ministra Dorożała, ale przekazanie tych kompetencji innym osobom, dlatego że ona była absolutnie nieakceptowana przez Polskie Stronnictwo Ludowe i nie jest to żadna tajemnica, tak jak nie jest żadną tajemnicą, że jestem myśliwą. No, jestem też wdzięczna i myśliwym, i leśnikom, którzy do mnie zadzwonili, podziękowali, naprawdę.
1: Ale wie pani, co mówią ludzie.
26: Duże poruszenie.
1: Szef Polskiego Związku Łowieckiego, pan Marcin Możdżonek, zresztą polityk Konfederacji, uważa, że ta grafika była żenująca. Szef Partii Zielonych, pan Suchora, mówi, że panią powinna się zająć Komisja Etyki, bo ta grafika sugerująca odstrzelenie pana Dorożały była obrzydliwa i absolutnie skandaliczna.
26: Konfederacja, co do zasady, jeśli chodzi o posłów, wsparło mnie bardzo, natomiast rozumiem, że pan Możdżonek na swoisty sposób przeżywa żałobę po panu ministrze Dorożale. To był wygodny minister do budowania swojej pozycji. Ja uważam, że to była dobra decyzja i chciałam zwrócić tą uwagę, tą grafiką, uwagę na to, że ta polityka jest po prostu niekorzystna dla
0: Czyli pani jest dumna z tej grafiki, kończąc temat.
26: Ja uważam, że ona skutecznie zwróciła uwagę na problem.
0: To teraz trzy krótkie piłki. Poproszę odpowiedzi tak albo nie. Maciej Berek to idealny kandydat do Trybunału Konstytucyjnego. Tak czy nie?
26: Bardzo dobry kandydat, który będzie walczył o praworządność.
0: PSL rozmawia z Hołownią o jednej liście. Tak czy nie?
26: Rozmawiamy z różnymi środowiskami, a z Hołownią mamy znakomite doświadczenia.
0: Minister Domański to hamulcowy naszego projektu Save 0%, tak czy nie?
26: Nie, pracujemy, jesteśmy w dialogu.
0: Jesteśmy w dialogu, mówi nasz gość, pani Urszula Pasławska, a w naszej sądzie na pytanie, czy państwo powinno interweniować w sprawie dzików w miastach, jest następujący wynik, już państwu o tym mówię. Informacja jest następująca, tak odpowiada 73% uczestników naszej sądy, czyli tak jak pani poseł, nie, tylko 27%. Przechodzimy teraz do internetu, na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
16: Pilnie rząd powinien podjąć działania ku wsparciu miast w walce z dzikami, mówi w Radiu Z wiceprezes PSL-u Urszula Pasławska.
2: Dzików jest za dużo w miastach, to groźne zwierzę, może zaatakować i zabić człowieka, ostrzega przewodnicząca klubu Dian Polskiego Związku Łowieckiego.
16: Można również zaprosić na kawę dzika i porozmawiać o tym, jak rozwiązać w Polsce problem dziczy, szydzi posłanka z prozwierzęcych aktywistów.
2: Jestem myśliwą, twórczynią klubu Dian. Dziś mam mniej czasu, ale wspieram myśliwych, którzy gospodarują zwierzyną w ramach prawa, przyznaje Pasławska.
16: Ciąg dalszej rozmowy możecie oglądać w internecie. Na nowych kanałach Radia Z.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
4: Na program zaprasza sponsor. OSM Łowicz. Polski producent wyrobów mleczarskich.
5: Dzień dobry.
6: I tak równo zróbmy, dobra? Jak w szkole.
5: Dzień dobry. Dzień dobry. Nie trafiłem.

0: To jest Radio Z. Dzisiejszą poranną rozmowę z panią Urszulą Pasławską, wiceprezes PSL-u, zdominował temat dzików, mam wrażenie.
1: No bo to jest taka organizacja kobiet, to się nazywało jak? Diana. Takie patronki myśliwych, tak. Można powiedzieć.
0: Masz piosenkę o dziku, prawda?
1: No, to nie jedną.
0: Proszę bardzo.
1: Pan Piotr Frączewski, bardzo proszę.
2: Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły.
1: To spotyka w lesie dzika, ten na drzewo sypczy.
0: No i właśnie aktorka, słuchajcie, zaangażowana politycznie, Maja Ostaszewska, stanęła w obronie dzików i powiedziała, że one się pojawiają w miastach dlatego, jest ciekawe stwierdzenie, uwaga, że uciekają z lasu przed myśliwymi.
3: No, ale jednak to czekaj, no, bo te dziki zadzwoniły do pani Ostaszewskiej i powiedziały: Maju, ty tam masz przebicie, nawet kurde, nikt nie słucha.
0: Nawet mamy zapis rozmowy, proszę bardzo, będziemy ją odtwarzać. Dzień dobry, Maja Ostaszewska odbiera telefon, proszę bardzo.
1: I dzwoni dzik.
0: Dzwoni dzik. Maja?
3: Ja ostatnio byłem w takim osiedlowym sklepie, nie? I tam taki koleś tak coś podejrzanie tam kupował, coś energetyka chciał. No. Pani mu mówi: proszę dowód, tam zrobił.

0: Już za chwilkę w Radiu Z wiadomości o 8.30, ale najbardziej sensacyjna wiadomość jest taka, że dzisiaj wieczorem w telewizji Kevin sam w domu.
1: Tak.
2: Ciekawe, kiedy zrobią film Kevin i goście.
1: A pamiętacie jak Kevin się golił?
0: To no. Było pierwsze golenie, tak. No. Tam strasznie dużo krwi chyba poleciało.
1: Ja pamiętam pierwsze golenie, nogi bardzo piekły.
0: Za chwilę wiadomości Radia Z o 8.30. Radio Z i
3: już. Na program zaprosił sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Reklama.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.
17: 8.30. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiak. Zapraszamy.
18: Rząd powinien interweniować w sprawie dzików w miastach, przekonuje do tego w Radiu Z wiceprezes PSL Urszula Pasławska.
19: Posłanka, która sama jest myśliwą, uważa, że miasta nie radzą sobie z tymi zwierzętami.
20: One powinny być odławiane. Jesteśmy w reżimie unijnym walki z ASF-em, w związku z tym nie ma dzisiaj możliwości, aby je przenosić w inne miejsca. Byłoby to najlepsze rozwiązanie i dla przyrody, i dla aktywistów.
19: Można również zaprosić dzika na kawę i porozmawiać o tym, jak rozwiązać w Polsce problem dziczy, szydzi posłanka z prozwierzęcych aktywistów.
18: Strażacy dogaszają pożar składowiska opon na Dolnym Śląsku w Wilkowie, niedaleko Złotoryi. W nocy zapaliła się tu wysoka sterta. Strażacy opanowali ogień, by się nie rozprzestrzenił.
19: Dogaszanie jednak jeszcze potrwa. To samo składowisko opon płonęło już 3 lata temu.
18: Żółte alerty przed upałem. Kto wie, czy nie ostatnie tego lata. Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydaje dziś dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
19: Gorąco nie tylko tu, ma być dziś i jutro. Potem już deszcz w całej Polsce.
18: Niestety nie pomoże na suszę, mówi Radiu Z profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
21: Będzie pewnego rodzaju incydent, jeśli chodzi o wstąpienie opadu. Musiał być kilkudniowy opad, żeby tutaj załagodzić, jeśli chodzi o suszę glebową. Natomiast jeśli chodzi o suszę hydrologiczną, no tutaj no potrzeba oczywiście dłuższego czasu. Okres jesienny musiałby się charakteryzować wyższymi sumami opadów od normy.
19: Na razie się na to nie zapowiada. Jesień według prognoz ma być sucha, a opady w normie.
18: Do angielskiej pogody muszą przyzwyczajać się książęca para. Harry i Meghan po kilku latach wrócili ze Stanów do Wielkiej Brytanii, ale przeprowadzka nie zmienia ich statusu.
19: Nadal są w gruncie rzeczy osobami prywatnymi, potwierdza w specjalnym liście brytyjski dwór. Czytamy, że formy tytularne jego i jej królewska wysokość nadal są zawieszone i nie są używane.
18: Autorem pisma zatwierdzonego przez króla jest Lord Chamberlain, jeden z najwyższych urzędników pałacu.
22: Radio
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Czy mi się wydawało, Kamil, czy ty chrumknąłeś na początku wiadomości?
22: Ja?
16: No.
22: W życiu.
16: Nie?
22: To dziki. To dziki tutaj chodzą po mieście.
16: Piękny, słuchajcie, letni wtorek przed nami. Dzisiaj na południu 30 stopni, w centrum 28, słonecznie, delikatny deszczyk tylko na północy, ale nawet u was nad morzem 25 kresek powyżej zera.
22: Można wziąć dziki na spacer.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
23: Na program zaprasza sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
16: Ja dzisiaj ogolę dzika i pójdziemy się opalać.
22: Wiesz co, nie, ja to będę widział do końca dnia, Bartek. Nie, możesz takich rzeczy mówić.
16: Ale to po co? Ja ci wyślę zdjęcie swojego dzika.

0: Polityczny temat Europy numer jeden to oczywiście AfD, wybory w Niemczech, Saksonia, tam wygrali. No i okazuje się, że nie do końca w Saksonii wygrali.
1: Saksonia, Anhalt to się nazywa.
0: No jest,
1: jest telefon tak. W tej sprawie. 321-321-321, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kochani prowadzący.
1: Dzień
2: mam
1: dobry.
2: Prośbę, przestańcie mylić Saksonię z Saksonią Anhalt, a już nawet nie mówię o Dolnej Saksonii. Wy ciągle mówicie, że wybory AfD wygrało w Saksonii. Tak. Saksonia to jest land, który leży przy granicy polskiej z Dresdem w roli głównej. Saksonia Anhalt to jest Magdeburg w roli głównej i to nie jest nie ten land. Pozdrawiam z Niemiec.
1: Aha, dziękuję. Jeszcze w ogóle jest trzecia Saksonia. Znaczy, są trzy Saksonie,
0: nie,
1: tak?
0: Są dwie Saksonie i trzecia, która udaje Saksonię. Bo jest, bo jest Saksonia z Dresdem, jest Dolna Saksonia i ta trzecia to jest Saksonia Anhalt. Czyli taka...
3: I jeszcze też Robert Chojnacki grał na Saksonii.
1: No
3: też.
1: tak.
0: Czyli to już mamy cztery Saksonie, a jeszcze jest dziewięć Saksonii.
1: No, dziewiąta Saksonia Beethovena.
0: Tak. Ale czekajcie, bo tak, Saksonia Dolna to łatwe, prawda? A Saksonia Anhalt, co znaczy Anhalt?
1: Ale czekaj, Saksonia Dolna nie jest łatwa, bo Saksonia Dolna jest na górze koło Hamburga, Hanower.
3: Oni zgapili od Śląska, u nas też górny jest na dole.
0: Dokładnie.
1: Co to znaczy Anhalt?
0: Anhalt,
1: Anhalt to, no co to znaczy Anhalt?
0: Anhalt? Stój, bo strzelam.
1: Nie, to znaczy, to jest bezokolicznik. Zatrzymywać się.
0: No mówię.
3: No to dobrze. Radio Z.
4: Na program zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jak kanapki do szkoły, to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
10: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
9: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
11: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Kuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Grudziądzu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
2: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: Sylwia śpiewa o mango, a jest taki znany deser w Tajlandii, mango sticky rice. To z Sylwią to nawet można było mango sticky rice.
1: Gdzie jest taki?
0: W Tajlandii czytałem o tym.
1: Byłeś w Tajlandii?
0: Nie, czytałem o tym.
2: Ja kiedyś widziałem, ten jest w Australii, jest pies mango.
1: A ty byłeś w Australii?
2: Nie, ale widziałem psa.
0: Obierze świat. Dobrze, kochani,
1: bo... A słuchajcie, a w Wałbrzychu jest złoty pociąg.
0: O, byłeś, widziałeś?
2: Nie, jest taka knajpa.
0: Słuchajcie, właśnie dużo geograficznych dzisiaj się pojawiło wątków w tym programie. Była Saksonia Dolna, Saksonia Anhalt i teraz się okazuje, że są jeszcze inne ciekawe nazwy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja jeszcze stawię Szwajcarii. Jest jeszcze Szwajcaria Szwajcarska.
1: Szwajcaria Szwajcarska.
0: Tak, a w Polsce jest Szwajcaria Kaszubska.
1: Jest.
2: A jaka jest waluta w Szwajcarii?
1: No frank szwajcarski.
2: A w Szwajcarii Kaszubskiej pod sklepem stoją dwa franki. Radio Z
1: i już. Których serdecznie pozdrawiamy.
0: Ale kontrzasnęliśmy powtórkę z geografii, słuchajcie. Dzisiaj będzie piątka jak nic.
1: Moja mama uczyła geografii.
2: Olsztyn jest na Mazurach.

0: Pogadajmy o Wielkiej Kasie, moi drodzy. Trwa rząd zawiązujący, regulamin jest na radio.z.pl. Dzisiaj do wygrania 450 tysięcy złotych.
1: A gracie SMS-em, wyślijcie SMS o treści Radio Z. Radio Z wyślijcie na 7353 za 3,69 W.
2: A mi się tu teraz kliknęło i mi teraz bonus wyszedł.
1: No. To super, bo wszedłeś na radio.z.pl.
2: Tak, bo mi się klikło, że każdy SMS wchodzi do gry 8888 razy.
0: I ważne, nie tylko do gry o dzisiejsze 450 tysięcy złotych, ale także o milion złotych. Milion złotych chcemy rozdać pod koniec września.
1: Tak, dzisiaj 8 września, więc bonus razy 8888. Przypadek? Nie sądzę. Hasło Radio Z pod 7353.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Powolutku zbliża się 9, jest wtorek, 8 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
3: Urszula Pasławska apeluje w Radiu Z. Rząd jak najszybciej powinien interweniować w kwestii dzików.
4: Przełom w sprawie składowiska toksycznych odpadów w Wołominie, ustalenia Radia Z.
3: Spotkanie po pół wieku. Uczestnicy operacji Żagiel wspominają wielką wyprawę za ocean.
2: 9.
3: Urszula Pasławska apeluje w Radiu Z. Rząd jak najszybciej powinien interweniować w sprawie dzików. Służby sobie z tym nie radzą. Jest ich zdecydowanie za dużo w miastach. W samej Warszawie szacuje się, że to około 5000 osobników.
4: Szefowa klubu Dian Polskiego Związku Łowieckiego zaznacza, że Ministerstwo Klimatu powinno podjąć jak najszybsze działania, nadrobić stracony czas, by wesprzeć samorządy, znaleźć również środki, by dziki były skutecznie odławiane.
3: Bogdan Rymanowski, prosto po rozmowie z gościem Radia Z. Jakie pomysły ma posłanka Pasławska?
5: Zdaniem pani poseł, mamy dyktat prawny Unii Europejskiej, która zabrania masowego odstrzału dzików i dziki muszą po prostu być odławiane. W lasach jest ich zdecydowanie za dużo i to nieprawda, że uciekają z nich do miast, aby ratować życie.
6: Prawda jest zupełnie inna. Kwestia gospodarki odpadami, kwestia dokarmiania zwierząt przez po prostu ludzi. Dostęp do jedzenia jest bardzo łatwy w miastach i stąd ten problem. A państwo, obserwując to zjawisko, nie podjęło radykalnych działań.
5: Urszula Pasławska podkreśla, że dzik to groźne zwierzę, o czym świadczą ostatnie wydarzenia z Warszawy, kiedy jeden z nich zaatakował kobietę w ciąży, która poroniła. To już nie jest tylko mem na Facebooku, tylko realny problem, z którym trzeba zawalczyć dzisiaj bardzo szybko, apeluje wiceszefowa Ludowców.
3: Przełom w sprawie nielegalnego wysypiska z toksycznymi odpadami w podwarszawskim Wołominie. Radio Z ustaliło, że część z 20 tysięcy ton odpadów ma wkrótce zostać bezpiecznie wywieziona i zutylizowana. Mają się tym zająć firmy, które je tam składowały.
4: To jednak sukces połowiczny. Jak długo potrwa wywożenie toksycznych substancji i kiedy całe wysypisko zostanie zlikwidowane, sprawdzał reporter Radia Z Michał Dzieliński.
7: Dobra wiadomość, firmy, które mówiąc obrazowo przyznały się do odpadów, mają wywieźć je w ciągu najbliższych kilku tygodni. Z moich ustaleń to jednak mniej niż połowa zalegających tam toksycznych śmieci. Zła wiadomość, likwidacja całego nielegalnego wysypiska potrwa lata.
8: Potrzebujemy około 2 lat, żeby po prostu to wszystko wyjechało z Wołomina w takim trybie administracyjnym.
7: Mówi Radiu Z sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska. Koszt likwidacji całego nielegalnego wysypiska to przynajmniej 200 milionów złotych.
4: Resort klimatu nie wyklucza sfinansowania likwidacji w całości, ale zastrzega, że potrzeba na to czasu.
3: Wilki morskie znowu razem. 50 lat po wspólnej wyprawie pod hasłem Operacja Żagiel 76 jej uczestnicy ponownie spotkali się na pokładzie Daru Pomorza.
4: 50 lat temu popłynęli polskim żaglowcem na 200. urodziny Stanów Zjednoczonych. Dar Pomorza uczestniczył w uroczystościach m.in. w paradzie na rzece Hudson i regatach Tall Ship Races.
3: Emerytowani dziś kapitanowie żeglugi wielkiej wspominali tamte czasy.
9: Cały rejs trwał 142 dni, o ile dobrze pamiętam, więc to nie było tak jak teraz, kiedy dar młodzieży miał podmiany, prawda?
10: Pracowało się jedną ręką dla statku, drugą ręką dla siebie. Nie było pasów bezpieczeństwa, nie było takich rzeczy, jak obecnie są na darze młodzieży na przykład.
11: Byli ludzie z Wielkiej Brytanii, z Francji, ze Szwecji, z Norwegii i nikt na nikogo się nie patrzył krzywo, wszyscy byli jak wielka rodzina, no.
4: W tym roku na 250. urodzinach USA Polskę reprezentował następca Daru Pomorza, czyli Dar Młodzieży.
3: Iga Świątek wciąż z jedną wygraną w US Open w karierze. Nie powtórzę tego wyczynu w tym roku. Odpadła w 1/8 finału z Chinką Qin Wenzhen. Jej walkę od początku tego turnieju w Nowym Jorku śledził specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateusz, zostajesz za oceanem. Powiedz dlaczego.
12: Wyruszam dziś do Chicago, bo już jutro dojdzie do wielkiego hitu w piłkarskiej MLS. Robert Lewandowski spotka się na jednym boisku z Leo Messim. Klub lewego Chicago Fire podejmie Inter Miami w najbardziej elektryzującym meczu sezonu. Nawet po przyjściu polskiego snajpera na Soldier Field widać sporo pustych krzesełek. Teraz będzie zupełnie inaczej, bo argentyńska legenda futbolu przyciąga jak magnes. Na trybunach komplet i będzie też sporo polskich kibiców. Wejściówki można zdobyć tylko w odsprzedaży. Najtańsze kosztują $200 jeszcze z Nowego Jorku. Mateusz Gęza, Radio Z.
4: Mecz Chicago Fire Inter Miami będzie nocą o 2:30 naszego czasu. Relacji słuchajcie w Radiu Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan Professional.
1: perfumy się pojawiły w studiu.
13: Takie słodkie, nie?
1: No, trochę.
2: Norbert! To ty?
3: Tak, jak słodkie, to Norbert, bo ja lubię.
2: Po śląsku to jest, że się wydzieksował.
1: Słuchajcie, ciepło dzisiaj, więc psieknijcie się razy dwa, żeby było ładnie pachniało w komunikacji miejskiej.
2: Ale co masz do zapachu w komunikacji miejskiej? Nie, no bo tam zawsze ładnie pachnie. Tak.
3: Kamil, jak kiedy ostatni raz jechałeś autobusem?
2: Przyznaj się. Powiedz, kiedy ostatnio.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan Professional.
1: W 44. No.
3: Tak myślałem.
13: To my pięknie zapraszamy.
2: Do Stalingradu jechał.

0: Wait For Me To Go Home Home. Ed Sheeran, 14 po 9, Ewelina Norbert, witamy, witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, 8 września dzisiaj w kalendarzu, czyli dzień dobrych wiadomości. Yes. Dzisiaj już nie ma poniedziałku i to jest pierwsza dobra wiadomość.
0: Pogoda piękna, nadal mamy lato, a my pytaliśmy was o poranku, co chcielibyście dorzucić?
2: Co dobrego chciałabyś przekazać światu?
3: Żeby korzystali z każdego dnia.
4: Żeby się wszyscy po prostu kochali.
5: Myślę, że by się ludzie szanowali i żeby nie było wojen na świecie.
6: Żebyśmy umieli doceniać każdą chwilę naszego życia.
7: Aby ludzie ze sobą więcej rozmawiali, byli życzliwi dla siebie.
8: Żeby bawili się życiem. Żeby zachowali wartości.
1: Cieplutko się zrobiło.
0: Na serduszku.
1: Macie coś do dodania?
0: Śmiało, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: nowej rodziny, albo nowy samochód, czy remont całego domu? Nie, o, tak jak u mnie. To dobrze się składa, bo w naszych walizkach dzisiaj nagroda główna to 450 tysięcy złotych. W czerwonym portfelu gwarantowana dycha, w sensie 10 tysięcy złotych, a żeby o to zagrać, konieczny jest SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
1: A ponieważ szczęście trzeba mnożyć, od teraz każde wasze zgłoszenie wpada do gry 4,5 tysiąca razy. Tyle szans na zwycięstwo jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
0: Tylko do 10.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: Tu hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Włączamy niskie ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
18: Po reklamie.

0: Dzień dobrych wiadomości. Także
1: taką
0: w Radiu Z.
1: Taką mam właśnie. Słuchajcie, dawaj. Wyczytałam, że aktor Al Pacino, 82-latek, właśnie oczekuje czwartego dziecka ze swoją 29-letnią dziewczyną.
0: Jeżeli to prawda, to po pierwsze gratulujemy.
1: Tak jest.
0: A po drugie, to o nim jest ta książka.
1: Jaka?
0: Stary człowiek i morze.
2: Radio Z i już. Reklama. Alter Art przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Co powiesz na weekend pełen energii?
3: Tak!
4: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I jak się sprawdził nowy Changan?
10: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
11: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
12: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
13: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
12: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
14: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: pomyliłam mikrofony, ja bo chciałam przekazać, zaskoczony, moi drodzy, że zostało 10 szczęśliwych minut, żeby mnożyć swoje szanse na 450 tysięcy 4,5 tysiąca razy. Jak?
1: Niezbędny jest SMS, którego ślecie już teraz. W treści wpisujecie Radio Z, a SMS-a wysyłacie pod 7353 za 3,69 zł. Powodzenia.

i schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Lubisz kochać i mieć złamane serce?
1: No coś ty. No. Złamane serce mieć to nie fajnie. Nie fajnie, ale są sprawy, które czasami serce łamią. Na przykład stopy procentowe, zwłaszcza jak masz kredyt. A dzisiaj będzie bardzo ważne posiedzenie. Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie. I tym zajmiemy się w najnowszych wiadomościach.
0: Dowiemy się, czy będzie drożej, taniej. To za chwilę. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
4: Już dziś Lubię to Superstars po 20. Będzie z nami człowiek wielu głosów.
5: Drodzy Państwo, dzisiaj po 20. będę gościem Mateusza Ptaszyńskiego w jego audycji Lubię to w Radiu Z. Jarosław Boberek.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
9: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
10: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
11: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Grudziądzu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
4: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
5: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
4: Po reklamie.
6: Dochodzi 10:00, słuchacie Radia Z. Na najnowsze wydanie wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Polityk Konfederacji się wycofuje, komisja weryfikuje podpisy. Kraków przed wyborami na prezydenta miasta.
8: Drogo i coraz drożej, rekordy cen diesla i benzyny na horyzoncie.
7: Dziś zebranie najważniejszych w PKOL-u. Posłuchajcie, co mogą w sprawie prezesa Piesiewicza.
9: 10:00.
7: Kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa ogłasza, że nie wystartuje w wyborach, bo nie zebrał wymaganych 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Bartosz Bochańczak napisał to wieczorem w mediach społecznościowych. Krótko potem został odwołany przez Sławomira Mencena ze stanowiska prezesa partii w okręgu.
8: Pełną listę osób, które zakwalifikowały się do walki o najważniejsze stanowisko w mieście, mieliśmy poznać wczoraj, ale tak się nie stało. Karty z podpisami są wciąż weryfikowane, zatem formalnie polityk, który już ogłosił kapitulację, może jeszcze znaleźć się na liście.
7: O tej sytuacji krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Kandydat Konfederacji formalnie jest jeszcze w grze, podobnie jak Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Ich podpisy są nadal sprawdzane, mówił sędzia Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
11: Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy, czy imię, nazwisko się zgadza z PESEL-em, z adresem.
10: Na razie pewny jest start. Sześciorga kandydatów reprezentują Koalicję Obywatelską, PiS, Razem i Konfederację Korony Polskiej. Dwóch jest niezależnych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
8: Ostateczna lista kandydatów na prezydenta Krakowa powinna być znana dziś wieczorem.
7: Konflikt USA z Iranem nie ma końca. Konsekwencje odczuwają kierowcy w całej Europie. W Polsce, od kiedy wraz z wakacjami skończył się rządowy pakiet ochrony CPN, na stacjach coraz drożej.
8: Z analiz rynku wynika, że w najbliższych dniach cena litra oleju napędowego może zbliżyć się do 9 zł, a benzyny 95 do 8 zł. Z ekspertami rozmawiał o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
12: Ceny paliw osiągają wartości nienotowane od dłuższego czasu, przyznaje analityk rynku paliw z BM Refleks Urszula Cieślak.
13: Jesteśmy w tym momencie blisko takich rekordowych poziomów zarówno dla benzyny i oleju napędowego.
12: Cena litra benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie, z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Co gorsza, eksperci nie zostawiają złudzeń, podwyżki nie wyhamują. Za kilka dni na ceny na stacjach przyniosą się też kolejne wzrosty z rynku hurtowego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: O kolejnej odsłonie rządowej tarczy paliwowej nie ma co marzyć, jak informuje minister energii. Budżetu państwa już na to nie stać.
7: Pomorski oddział NFZ zdecyduje dziś, kto będzie sprawował nocną i świąteczną opiekę medyczną w miastku, bo aktualnie nie robi tego nikt.
8: Zrujnowany finansowo miejski szpital w sierpniu ogłosił upadłość. Wraz z nim ustały tu wszystkie świadczenia medyczne. A mimo wszystko to właśnie ta placówka obok innego prywatnego podmiotu medycznego wystartowała w konkursie na wieczorną i weekendową obsługę pacjentów.
7: Mieszkańcy miastka mają już powoli dość tego zamieszania.
14: Przecież jak? No jak bez szpitala? A tu taki ładny szpital, ale tu nie ma ani lekarza, my nie mamy gdzie iść. Jak w razie czego? A tak jak ja choruję, to gdzie? Jak nieraz to poszłam na pogotowie, a teraz gdzie?
15: To chociażby pan, chociaż troszeczkę by coś było, nie? No ale NFZ przez rok czasu, proszę pana, nie widział tego, że oddział był zamknięty, a oni wykonywali operacje 300 000 miesięcznie. I to wszystko tak, no takie to życie, no ciężkie czasy.
8: Kasę szpitala w Miastku wydrenowali m.in. nieuczciwi neurochirurdzy, którzy wykonywali w nim bardzo kosztowne zabiegi pacjentom z całej Polski. Pod koniec sierpnia ulicami Miastka przeszedł Marsz Milczenia. Mieszkańcy planują referendum w sprawie odwołania burmistrza.
7: Ważą się losy najbliższej przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego i jego szefa Radosława Piesiewicza. Wczesnym popołudniem ma się zebrać prezydium zarządu PKOL podzielone na przeciwników i zwolenników aresztowanego na 3 miesiące prezesa.
8: To przeciąganie liny śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
16: Staram się.
8: Jakie decyzje mogą dzisiaj zapaść? Piesiewicz straci stanowisko?
16: A dzisiejsze spotkanie ma być podwaliną pod odwołanie Radosława Piesiewicza. Prezydium nie ma mocy prawnej, aby pozbawić go władzy. Dokonać tego można podczas posiedzenia pełnego zarządu i to właśnie ustalenie terminu takiego spotkania będzie dziś sprawą kluczową. Jasne stanowisko w tej kwestii ma minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
17: To jest czas wielkiej odpowiedzialności całego środowiska sportowego. Tu już nie ma czego bronić. Jeżeli ktoś jeszcze chce bronić Piesiewicza, który w tej chwili jest w areszcie, to popełniłby dramatyczny błąd.
16: Opozycja, która posiada większość w prezydium, prze do jak najszybszego ustalenia daty zwołania zarządu. Być może jeszcze w tym tygodniu, jest na to spora szansa. Większym wyzwaniem może okazać się próba wyłonienia jednego wspólnego kandydata na tymczasowego szefa PKOL, który przejąłby obowiązki Piesiewicza do czasów najbliższych wyborów, które planowo powinny odbyć się w kwietniu.
8: Cokolwiek się wydarzy, dowiecie się tego z Radia Z.
7: Wiadomości ekonomiczne już teraz. Darek Klimczak z nami. Dzień dobry.
18: Tak jest, dzień dobry.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: Sprzedaż nowych mieszkań rośnie jak na drożdżach. W sierpniu sprzedano ich o blisko połowę więcej niż rok wcześniej. To już kolejny, drugi miesiąc takiego mocnego wzrostu. Rosną też niestety ceny. W sierpniu najbardziej o niemal 2% nowe mieszkania podrożały w Łodzi. A co ze stopami procentowymi? To ważna rzecz dla wszystkich biorących kredyty, także te mieszkaniowe. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dzisiaj swoje posiedzenie i według ekonomisty ING Banku Śląskiego Adama Antoniaka decyzji o zmianie stóp nie będzie. Jest kolejna zgoda Unii Europejskiej na nowe pieniądze dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To niemal 8 miliardów euro. Na dniach wpłyną na nasze konto. Do końca września polski rząd ma wysłać ostatni wniosek o pieniądze w ramach KPO. 2 Dreamlinery albo 5 mniejszych samolotów. Tyle będzie można jednocześnie naprawiać w nowym hangarze lotu na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem. To najnowocześniejszy taki hangar w całej Europie. Działa od wczoraj. Kolejna porcja ekonomii w RegZ jeszcze dzisiaj o 15.
19: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
7: Jeśli jeszcze nie wyszliście z domu, nie róbcie tego bez kremu z filtrem i okularów przeciwsłonecznych. Dobre. Bo dzisiaj jest fantastyczna pogoda. Szczególnie na południu będzie bardzo gorąco. Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska, być może też Podkarpacie pod 30 stopni.
6: Tak jest dzisiaj, jutro też podobnie 30 na termometrach.
4: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
6: 6 minut po godzinie 10, w tej godzinie trasa śniadaniowa.
7: Będzie smacznie. Dane teraz i pan Ewelina i Norbert. Hej!

0: Właśnie tak gramy wam w Radiu Z. To jest Sanach, ITP, ITD. Mamy 16 minut po godzinie 10. I jest bardzo ważna sprawa, bo na koncercie Bad Bunny'ego...
1: No właśnie, pojawiła się pewna pani z gigantycznym brzuchem i napisem. Poznaliśmy się 9 miesięcy temu. Mam nadzieję, że mnie pamiętasz. Latynoamerykański gwiazdor zrobił nietęgą minę, ale może tam nie ma 800+.
0: Ja myślę, Wela, że po prostu tak sywa Bad Bunny, czyli zły króliczek, zobowiązuje.
1: To może zagramy coś w tych klimatach. Może kogoś na miłość weźmie. Karol G w Radio Z.
2: Quiero que estamos rulay, empezó el verano. Fuego.
0: Kocham ten numer. To potańczymy może?
1: No chętnie. Co ty na to? Słuchaj.

0: Ma Chameleon i Culture Club w Radio Z. Jak byłem młody, można powiedzieć, że to było stosunkowo niedawno, to się śpiewało Kama, Kama, Kama, Chameleon. Moi drodzy, 450 tysięcy złotych dzisiaj do zdobycia w rządze pieniądza Radia Z. W naszych walizkach także 45 tysięcy złotych. Żeby wygrać, trzeba zagrać. Trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Dzisiaj czeka na was do godziny 11 8 tysięcy szans.
1: A ponieważ mamy dzień dobrych wiadomości, to gdybyście naprawdę nie mieli powodów, żeby się chwalić i żeby je przekazywać, to my chętnie dostarczymy.
2: Hurra! Wygrałem 50 tysięcy w Radiu Z.
3: Zapytał mnie przez moment, nie wierzyłam, że to naprawdę się dzieje.
4: Oj, warto, warto, jeszcze się trzęsę. Jeszcze nie dowierzę chyba. Jeszcze raz w życiu coś wygrałem.
1: Chcecie mówić tak jak nasi słuchacze, którzy zagrali i wygrali? Też dołączcie do zabawy. Radio Z pod 7353 wystarczy.
0: 8 tysięcy szans.
1: Radio Z 7353. Radio Z i
5: już. Reklama.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy.
9: Klapki Klemens lewy
10: i Klemens prawy
9: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
14: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Jak kanapki do szkoły, to tylko

0: z kiełbasą z szynki bez osłonki.
1: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini bez osłonki.
0: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Noc 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Muzyka numer 1 w Radiu Z to Fast Boy Music Sounds, 19 do 11.
1: A za chwilę trasa śniadaniowa Zetki, dzisiaj grudziąc. I z tego co wiem, na tej trasie pewna wagarowiczka się pojawiła.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
18: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
4: Na relację z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
19: Na relację z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
17: To jest wielka trasa śniadaniowa Radia Z. Dzisiaj przystanek Grudziądz i ze mną Martyna, która nie poszła do szkoły tylko dlatego, żeby zjeść śniadanie z Zetką.
10: Prawda.
17: Co ci najbardziej smakowało?
10: Gofry.
17: A z czym one były?
10: I lody z malinami.
17: Dobre, co?
10: Bardzo dobre.
17: Lepsze niż fizyka i geografia?
10: Oj, dużo lepsze.
17: Ale to nie jest tak, że to wagarowiczka. Nie, nie, nie. To wolontariuszka z tutejszej szkoły, także usprawiedliwiona. I wszyscy państwo są usprawiedliwieni, jeżeli tylko pojawiacie się podczas wielkiej trasy śniadaniowej Radia Z. Tu mamy dla was fantastyczne rzeczy, które powodują, że śniadanie to nie jest ten posiłek, o którym się mówi, muszę je zrobić. Nie, nie. Tutaj musicie przyjść i zjeść. Mamy nabiał, mamy mamy makarony, mamy do tego cuda przywiezione z południa Polski, jest też strefa live cookingu, jest na przykład maczanka krakowska, która debiutowała wczoraj z wielkim sukcesem, a dzisiaj podtrzymuje swoją passę w krajowym tournée z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Wpadajcie, do 11 jesteśmy w Grudziądzu, a później ruszamy już w kierunku Brodnicy. I tam też od rana będziemy mówili smacznego.
0: Hubert Radzikowski, dziękujemy bardzo.
1: Tak jest, ale jeszcze wrócimy na trasę śniadaniową, bo mamy pomysł na drugie śniadanie dla Was.
4: Na relację z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
19: Na relacji z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.

0: Uwaga, tylko do godziny 11. Za każdego SMS-a do Rządzy Pieniądza macie aż 8 tysięcy szans.
1: 450 tysięcy czeka, wy nie czekajcie. Radio Z 7353-369 z VAT i jesteście w grze. Do 11 taka okazja, 8 tysięcy SMS-ów jedną wiadomością. Radio Z 7353.

0: Ach, te skrzypki. Ach, Clean Bandit w Radiu Z. Jakieś pomysły na zatrzymanie lata, Norbert?
1: Oczywiście, kąpielówki zostawiam na wierzchu.
0: Jakie pomysły mają nasi słuchacze o tym w wiadomościach o 11? Zostańcie z Zetką.
2: Zanim zdążysz powiedzieć
3: jeszcze 5 minut,
2: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5:30.
4: Reklama.
5: Co powiesz na weekend pełen energii?
6: Tak!
5: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
3: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
5: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
6: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
7: Po reklamie.
8: I to już prawie 11 na naszych zegarach, a to oznacza, że w Radiu Z sprawdzamy najważniejsze wiadomości. Darek Klimczak.
9: Trwa polityczny taniec wokół kryptowalut, tym razem krok wykonuje prezydent. Korzystajmy z ostatnich tak ciepłych dni lata, w Lublinie tak właśnie robią. W sporcie cały czas żyjemy bolesną porażką Igi Świątek na US Open. Prowadziła już 5-0.
10: 11.
9: Prezydent składa swój drugi projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Ten krok następuje po trzecim jego wecie do rządowej ustawy. Projekt Karola Nawrockiego jest wzorowany na tym autorstwa Rady Ministrów i ma być, i tutaj cytat, próbą rozwiązania tego jałowego sporu. Czy jest na to jakakolwiek szansa? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
11: Te pierwsze polityczne reakcje raczej nie wskazują na to, że będzie wielki zwrot akcji, bo przedstawiciele obozu władzy nie mają wątpliwości. Ruch prezydenta to pozorowane działania. Mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej i przypomina, że Karol Nawrocki miał już 3 razy szansę w tej sprawie.
12: Ja powiem szczerze, traktuję to rozwiązanie jako tandetny gest polityczny ze strony prezydenta.
11: Według zapowiedzi kierownictwa Sejmu przyspieszenia tu nie będzie, a projekt przejdzie standardową ścieżkę opinii i konsultacji.
9: Złożenie projektu zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta. Na ten moment do Sejmu projekt jeszcze nie dotarł. Wycieczki, spacery, kawa na świeżym powietrzu. Polacy chcą zatrzymać lato i chwytają ostatni powiew wakacji. Na deptaku w Lublinie jest nasz reporter Mateusz Kasiak. Mateusz, dużo ludzi korzysta ze słońca?
13: W Lublinie już od rana sporo turystów. Jest ciepło, rzeźko, więc trzeba chwytać każdy promień słońca, mówią mi spacerowicze.
14: W domu śpimy już po pracy, po nocy, więc chcemy skorzystać, bo tylko właśnie chyba dzisiaj i jutro i już po lecie.
15: Żeby naturalnie witaminę D3 organizm mógł wytworzyć, endorfiny od słońca, wiadomo.
13: A warto, bo to już ostatnie tak ciepłe dni. Jutro w Lublinie ma być nawet 30 stopni. Mateusz Kasiak, Radio Z.
9: Ciepło ma być jeszcze dzisiaj i jutro od czwartku ochłodzenie w całej Polsce. Strażacy cały czas dogaszają pożar składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. To nie pierwszy raz, gdy to nielegalne składowisko się paliło. 3 lata temu akcja gaśnicza trwała aż 2 tygodnie. Wydarzenia pod Złotoryją śledzi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak wygląda teraz sytuacja? No i co dalej z tym składowiskiem?
16: Właśnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego w Starostwie Złotoryjskim. Służby ocenią obecne zagrożenie i przyczyny pożaru, bo jeszcze nie są znane, ale tak, to problematyczne miejsce, bo i płonęło 3 lata temu, a jeszcze rok wcześniej, kiedy działał tam zakład pirolizy opon, wybuchł reaktor i zginął pracownik. Prezes zakładu został za to oskarżony i grozi mu do 10 lat więzienia. Sprawa trwa przed sądem, a prokuratura już interesuje się tym nowym pożarem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
9: Na to składowisko miały też nielegalnie docierać kolejne transporty opon. Jedna osoba zginęła w wypadku w nocy na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Chwilę przed północą w powiecie radomszczańskim na wysokości miejscowości Stobiecko-Szlacheckie. Mężczyzna chciał przejść przez jezdnię. 80-latek wyszedł wprost pod jadący samochód, mówi Radio Z Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku.
17: Mężczyzna ten poniósł śmierć na miejscu. Policjanci ustalili jego tożsamość. Okazało się, że zmarły to 80-letni mieszkaniec Krakowa.
9: Kierujący osobówką był trzeźwy. Porażka Igi Świątek z Chinką Qin Wenzhen w 1/8 finału US Open daje do myślenia. To dlatego, że Polka prowadziła w pierwszym secie już 5-0, ale ostatecznie przegrała 5-7. W drugiej partii było 3-6.
18: Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej. Po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały. Ciężko mi ocenić. Próbowałam się skupić na pewnych rzeczach, ale nie do końca to sprawiało, że lepiej czułam piłkę.
9: To druga tak bolesna porażka Świątek z reprezentantką Chin. Przed 2 laty nasza tenisistka przegrała z nią w Paryżu półfinał Igrzysk Olimpijskich.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Tak jak przed chwilą powiedział Darek, od czwartku ochłodzenie, ale zanim do czwartku to jeszcze mamy wtorek i środę z temperaturami 30 stopni na południowym zachodzie i jutro na południu.
8: Czyli nie chowamy leżaczków, nie chowamy hamaczków, może jeszcze jakiś grill u szwagra się przytrafi.
9: O, dobre, dobre. Macie kiełbaski?
8: I jeszcze przekąpka. Ale na tym razem. Przekąpka, czyli na przykład jedziesz sobie nad jakieś jeziorko i szybko wskakujesz do wody.
9: Super.
8: No tak się żegna lato, no bez tego nie ma w ogóle mowy o zakończeniu lata. Wrześniowa przekąpka.
9: O 11:00. O Ena, kiedy powiem sobie dość, Ewelina i Norbert.
8: Dzień dobry.

0: Rickson w Radiu Z, 13 minut po 11, a teraz zmieniamy troszkę podkład i przechodzimy do rzeczy ważnych.
1: Kochanie, bo dzisiaj księżyc zasłoni Jowisza i zrobi to w biały dzień. Właśnie dzisiaj, 8 września, dojdzie do zakrycia Jowisza przez księżyc. Wcześniej oba obiekty będzie można obserwować, ale to dopiero się wydarzy.
0: To teraz pytanie ode mnie, Ewelina. Czy będą z tego małe planetki?
1: Niewykluczone.
0: To trzymamy kciuki w takim razie. Dawid Podsiadła i Na Błysk, wracamy do grania.
1: A poza tym, jak będziecie się nudzić w robocie, no to przynajmniej na niebie się coś dzieje. Można sobie pooglądać.
0: Za darmo.
1: Za darmo, można w parach. Koleżankę, kolegę zabieracie i
0: pa, jasna. Pa, pa.

0: miałem tę przyjemność i byłem na ich koncercie na warszawskim Torwarze. Muszę powiedzieć, Ewela, że oni są jak wino.
1: Always on my mind.
0: Shop Boys. 21 minut po 11. Rządzę pieniądze, ogromne wygrane. Przypomnijmy sobie jedną z nich.
2: Masz 100 tysięcy złotych. Wow!
3: Ale to naprawdę?
1: Monika, naprawdę! Słuchajcie, dzisiaj nagroda główna to aż 450 tysięcy złotych.
0: Ile?
1: 450 tysięcy złotych, a w finale września milion. I o te dwie nagrody walczycie jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT. No ale my chcemy zwiększyć wasze szanse na wygraną, dlatego
0: więc
1: mamy coś jeszcze.
0: Od teraz tylko do godziny 12 za każdego SMS-a zyskujecie aż 10 tysięcy losów. Ciareczki, ciareczki. Radio Z pod 7353.
1: Korzystajcie, wygrywajcie i telefony odbierajcie. Radio Z.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta.

0: na skonto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofa.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: wakacyjne.
1: Och, ach, no ja uwielbiam. To jest moja piosenka wakacji Mirafiori. Artur Rojk, oczywiście w Radiu Z.
0: Premiera tego utworu miała oczywiście miejsce u nas. Zresztą Artur tak bardzo, bardzo dobrze wspomina historię powstania tego numeru. 22 minuty do godziny 12, a za chwilę zapraszamy was na znowu śniadanie.
1: To będzie drugie śniadanie według przepisu Marcina Budynka, naszego szefa kuchni. Zostańcie z Zetką.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.
12: Sponsorem niezbędnika kulinarnego jest OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
13: Chcecie, żeby naleśniki, racuchy albo placki były wyjątkowo puszyste? Mam prosty trik. Wykorzystajcie maślankę. Dzięki niej ciasto jest delikatne i przyjemnie wilgotne. Na szybkie śniadanie przygotujecie placuszki. Do maślanki dodajecie jajko, mąkę, odrobinę cukru i proszku do pieczenia. Wymieszajcie tylko do połączenia składników i smażycie na rozgrzanej patelni, najlepiej na maśle. Podajcie je z owocami, miodem albo cukrem pudrem. Maślanka to prosty sposób na to, by zwykłe placki zamienić w naprawdę puszyste śniadanie. Maślanka naturalna, prosty składnik, który może zamienić zwykły poranek w naprawdę pyszne śniadanie.
12: Sponsorem niezbędnika kulinarnego był OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.

0: Ostatnie 8 minut, żeby dołączyć do gry o 450 tysięcy złotych i milion złotych w finale września. Jak?
1: Radio Z pod 7353. Ten SMS jest niezbędny, a kosztuje tylko 3,69 z VAT. Czeka 10 tysięcy losów tylko do 12.
0: Radio Z 7353.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Prawdziwy test dla prezydenta PiS-u Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw.
2: Morawiecki mówi, to twój kartofel, Jarosławie. A Jarosław mówi, nie, to twój kartofel, Mateuszu.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Tomasz Kubat, Radio Z.
4: Jan Kielak, Radio Z.
5: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj. Już za chwilę.
6: Reklama.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
5: Dochodzi 12, słuchacie Radia Z. W studiu Darek Klimczak. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Prezydent składa swój drugi projekt w sprawie kryptowalut, raczej bez szans w Sejmie. Na świecie coraz gorzej z wiedzą nastolatków, w Polsce też niestety nie najlepiej. Zbierając grzyby, nie wierzmy sztucznej inteligencji. Potrafi pomylić grzyba trującego z jadalnym.
7: 12.
6: Przepisy o kryptowalutach raz jeszcze. Po trzech prezydenckich wetach w tej sprawie swój drugi projekt składa Karol Nawrocki. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki zapowiedział, że ponad 100-stronicowy dokument jeszcze dzisiaj trafi do Sejmu. Z nami w wiadomościach reporter Radia Z Tomasz Kuba. Dzień dobry, Tomku. Co jest, Tomku, w tym projekcie?
8: Ma być bardzo zbliżone do rządowej wersji ustawy, którą ostatnio zawetował prezydent, choć w sumie ma 16 mniej i bardziej drobnych poprawek. Na przykład wzmacniających kontrolę sądową nad zamykaniem stron giełd kryptowalutowych w sieci. Zbigniew Bogucki liczy na to, że teraz premier skończy ze swoim uporem w tej sprawie.
9: Komis po stronie pana prezydenta. Dlaczego nie można tutaj przynajmniej kilku z tych poprawek przyjąć?
8: Co byłoby zdaniem szefa prezydenckiej kancelarii ostatecznym rozwiązaniem tego jałowego sporu?
6: Pierwsze komentarze polityków koalicji rządzącej są sceptyczne. Nie zanosi się na to, że prace nad projektem potoczą się szybko i skutecznie. Mamy kryzys edukacyjny na całym świecie. Badanie PISA 2025 pokazuje, że 15-letni uczniowie gorzej radzą sobie z zadaniami z matematyki, przyrody czy rozumienia czytanego tekstu. Polska jest w europejskiej czołówce, choć wyniki są trochę gorsze w porównaniu z poprzednią edycją sprzed 4 lat. Reporter Radia Z Daniel Wrzosy zapoznał się z wynikami PISY. Danielu, dlaczego gorzej poszło polskim uczniom?
10: No ponoć winne jest temu korzystanie ze smartfonów. Uczniowie w Polsce znacznie częściej i dłużej korzystają z nich w porównaniu do unijnej średniej. Przez to mają problemy ze skupieniem się i czytaniem, ze zrozumieniem, mówi Anna Kaźmierczak, która opracowała wyniki PISA.
11: Dzieciaki rzeczywiście w tych telefonach siedzą, krótkie filmiki oglądają, TikToki i tak dalej. Mniej czytają, mniej są w stanie się skupić na krócej.
10: Dodatkowo badaniu uczniowie okazuje się, że nie są ciekawi, należą do najmniej zadowolonych z życia nastolatków w Unii Europejskiej, a szkoła według nich nie przygotowuje do dorosłego życia.
6: W badaniu wzięło udział 90 państw. W Europie najlepiej wypadli uczniowie z Estonii. Władze Węgier wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów. Jak tłumaczy szefowa węgierskiego MSZ-u, prowadzili oni na terenie Węgier działania, które są niedopuszczalne. Nie oznacza to jednak zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją, zastrzega węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zapewnia, że chce kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad. 4 obrazy Renoira ukradli dzisiaj rano złodzieje z muzeum niedaleko Nicei we Francji. Alarm włączył się krótko przed 6 rano. Policja była 5 minut później, ale dwóm złodziejom udało się uciec. Muzeum Renoira znajduje się w domu, w którym ten francuski impresjonista mieszkał i pracował w ostatnich latach swego życia. Sezon grzybowy ruszył na dobre. Widać to na przykład w poradniach grzybowych przy sanepidach. Coraz więcej osób przychodzi tam weryfikować swoje zbiory. Niektórzy robią to także przy pomocy sztucznej inteligencji. Eksperci jednak zalecają ostrożność, bo AI czasem myli grzyby niejadalne z jadalnymi. Więcej w relacji naszego reportera Adama Kaźmierczaka.
12: Algorytm wciąż ma problem z rozpoznaniem wszystkich istotnych cech grzyba, które mogą okazać się kluczowe do jego rozpoznania. To czasami typowy błąd sztucznej inteligencji, a czasami winni temu są sami użytkownicy.
13: Algorytm na bazie tego, co jest dostępne w internecie, analizuje to podesłane zdjęcie. Osoby wykonujące zdjęcia już dopuszczają się na tym etapie pomyłek, bo te zdjęcia mogą być rozmazane w niewłaściwym oświetleniu. myśleniu.
12: Mówiła grzyboznawca Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu. Dodaje, że wciąż najlepiej korzystać z atlasu grzybów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: A poradnie grzybowe funkcjonują przy niemal wszystkich oddziałach sanepidu. W wiadomościach kulturalnych Radia Z Michał Adamiak przynosi dobrą wiadomość dla fanów serialu Rancho.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Rancho 10 lat później jest pierwszy zwiastun 11 sezonu z grudniową datą premiery.
14: Polityka to jest z definicji brudne świństwo. Tak było, jest i będzie.
15: Co za człowiek.
16: Kościół nie może stawać po stronie władzy, zwłaszcza jeśli tą władzą jest czerpak.
7: Rancho Zemsta Wiedźm pokaże kolejną polityczną intrygę w Wilkowyjach. Powstanie 6 odcinków, które mają ostatecznie domknąć historię mieszkańców wsi. Historia, która wydaje się zamknięta, będzie mieć ciąg dalszy. Mel Gibson kreuje się na piątego ewangelistę. Pasja 2, którą kręci, dopowie to, czego nie ma w pismach, ale bez podważania nauki Kościoła. Historia ma się zacząć od upadku aniołów i zajrzenia do piekła. Do kin trafi w maju przyszłego roku. Jedna noc, moc teatrów i wielu innych wydarzeń. W tę sobotę Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Teatr Mały w Tychach pokaże na przykład komediodramat Niespodziewany Powrót, zapowiada dyrektor Paweł Drzewiecki.
17: Przedstawienie, w obsadzie którego występują Daniel Olbrychski i Kamil Kula. Główny powód, dla którego właśnie ten tytuł pojawia się w naszym teatrze tej właśnie nocy, to fakt, że tegoroczny sezon w Teatrze Małym w Tychach będzie realizowany wokół tematu męskości.
7: Noc Teatrów to nie tylko spektakle, będą też wystawy, spotkania z twórcami i zwiedzanie, także za kulisami.
2: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
18: Najcieplej w tym momencie w Legnicy, 28 stopni, najniższa temperatura na Helu 18, ale to jest bardzo przyjemna temperatura. W lecie dalibyśmy wszystko za takie opalanko w takich temperaturach na
5: wakacje. Dzisiaj w nocy ciepło, 18 stopni na zachodzie, no bez kołdry można.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
4: Radio Z. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: 15 po 12, tu Radio Z, u nas Kelly Clarkson, a my trafiliśmy z Eweliną na artykuł, uwaga, nie kawiarnia i nie siłownia, podobno biblioteka to ulubione miejsce generacji Z. Szok.
1: To jest naprawdę zaskakujące, na to wskazują dane GUS-u z 2025 roku. Blisko 5,5 miliona osób korzystało z bibliotek, wow. Liczba wypożyczeń przekroczyła 99 milionów i to kolejny rok, w którym okazuje się, że młode pokolenia czytają więcej.
0: Ja myślę jednak, że generacja Z lubi biblioteki, dlatego że jest tam cisza i termowe Wi-Fi.

0: Sean Baker w Radiu Z, a my z Eweliną mamy dla was coś naprawdę ekstra, ale zanim usłyszycie o szczegółach, to posłuchajcie, co zrobić, jak już się wygra w rządze pieniądza, grube pieniądze.
1: Zadzwoniłem do żony, nie dowierzała, ale przekonała mnie, że to jednak prawda i była bardzo, bardzo szczęśliwa.
2: Słuchajcie żon, a wszystkie decyzje waszych żon najlepiej podejmować wspólnie. Dlatego proponuję zagrać o 450 tysięcy w dzisiejszym finale. SMS-kiem o treści Radio Z pod 7353, bo on kosztuje tylko

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Brodnicy, na rynku. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
4: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
5: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
15: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
14: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
16: Też możecie wygrać.
14: Wielki finał 28 września.
17: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
14: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
18: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To chyba efekt podwójny. Panie Kuzimowicz, Kajra sprawiły, że Norbert się tak uśmiechał, ale tak szczególnie. Taki rozanilony
1: tak,
0: był.
1: Tak, podoba mi się bardzo.
0: Fajny numer. Szkoda na to łez w Radiu Z.
1: 22 minuty do 13, a dzisiaj, uwaga, ważny dzień, bo wraca Liga Mistrzów. Ewela, wiesz?
0: To gdzie ona była, jak jej nie było?
1: Nie no, piłkarze mieli przerwę na wakacje. Musieli też odpocząć troszkę po tych jachtach, wiesz, się poopalać. Dzisiaj o 21 między innymi zagra Real Madrid z Interem. No i Manchester City z Porto. W Porto to aż trzech Polaków gra, wiesz?
0: To można śpiewać klub. Polska, biało-czerwoni. Tak będę kibicować. Radio Z
2: i już. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tylko 9 minut zostało wam, żeby skorzystać z 24 tysięcy szans w rządze
2: pieniędzy. Na 450 tysięcy złotych. Radio Z 7353.

0: No, nie da się jej pomylić z nikim innym. Imany, You Will Never Know w Radio Z. 6 minut do godziny 13. Dzisiaj na stacjach paliw mniej więcej za 95. 7,60.
1: Zapis
0: na prawie złotówka więcej.
1: Że chyba Imany o tym wie i dlatego ona taka smutna była w tej piosence. No. O cenach paliw już za chwilę w najnowszych wiadomościach o 13.
0: Zapraszamy.
1: Koniecznie zostańcie z nami.
2: Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
4: Już dziś Lubię to Superstars po 20. będzie z nami człowiek wielu głosów.
5: Drodzy Państwo, dzisiaj po 20. będę gościem Mateusza Ptaszyńskiego w jego audycji Lubię to w Radiu Z. Jarosław Boberek.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
6: Reklama.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Szykujemy skoki.
9: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Każdy nowy dzień
10: to jest ciągła symulacja. 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
14: i Klemens prawy.
13: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
15: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
14: Codziennie.
15: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
12: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii dobry plan wystarczy.
22: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
25: U mnie na śniadanie króluje jajecznice z kiełbaskami mini bez osłonki.
24: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
26: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
27: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
26: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
28: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Co powiesz na weekend pełen energii?
1: Tak!
0: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, dochodzi 13:00, w studiu Darek Klimczak, a to oznacza, że czas na wiadomości.
4: Zrobił tak, jak zapowiadał Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. W Kielcach zaczęły się największe w Europie targi sprzętu wojskowego. Radosław Piesiewicz z aresztu będzie dzisiaj śledzić obrady PKOL-u, które mogą go odwołać z funkcji prezesa.
5: 13:00.
4: Więziony przez wiele lat przez reżim Łukaszenki, Andrzej Poczobut wrócił z Polski na Białoruś. Dziennikarz Gazety Wyborczej przekroczył dzisiaj granicę w Bobrownikach. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, Poczobut w Polsce był od końca kwietnia, od czasu zwolnienia z więzienia. Polak odsiedział w nim ponad 5 lat, m.in. za działalność w Związku Polaków na Białorusi. Poczobut o powrocie do Grodna mówił od samego początku swojego pobytu w Polsce. Przyznawał, że ma świadomość, iż w Białorusi może ponownie trafić za kratki. Ciężki wóz piechoty to jeden z hitów tegorocznego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Powstał w ekspresowym tempie zaledwie 12 miesięcy w polskiej grupie zbrojeniowej. Teraz czekają go próby poligonowe. W Kielcach jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, co to za maszyna?
8: Ciężki bojowy wóz piechoty ma być czymś pomiędzy borsukiem używanym już w wojsku, wozem piechoty, a czołgiem. Ma służyć przewożeniu żołnierzy i rozpoznaniu. Ma w tym pomagać czołgom Abrams, z którymi może współdziałać, mówi wiceprezes PGS Arkadiusz Bąk.
11: Jest znacznie bardziej odporny niż wszystkie inne w jego klasie. Przede wszystkim chroni żołnierza. I ma też zdolność do operowania bardzo silnego, jeśli chodzi o ogień.
8: PGZ ma nadzieję, że będzie polskim hitem eksportowym, bo nie ma konkurencji na rynku. Jego seryjna produkcja mogłaby ruszyć w 2009 roku. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to największa tego typu impreza w Europie. W tym roku w Kielcach jest ponad 1200 producentów. Dzisiaj może być zrobiony pierwszy krok w sprawie odwołania Radosława Piesiewicza. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest w areszcie, a za 2 godziny w PKL-u rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu. Mamy poznać datę zwołania posiedzenia całego zarządu, który może odwołać Piesiewicza. Niewykluczone, że będzie to jeszcze w tym tygodniu. Prawdopodobnie poznamy także nazwisko kandydata na jego tymczasowego następcę. Sytuację w PKL-u śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, jest jakiś faworyt do przejęcia władzy?
14: Na tej chwili największa szansa ma Marian Kmita, szef stacji sportowych w grupie Polsat, jest zagorzałym krytykiem aresztowanego prezesa PKOL-u i może liczyć na poparcie sporej grupy opozycji, ale nie całej, bo część członków prezydium bliska jest wiceprezesowi Tomaszowi Hamerze. Po drugiej stronie barykady, namaszczony przez Radosława Piesiewicza, jego aktualny zastępca Mieczysław Nowicki. Niezależnie od tego, na którego kandydata padnie wybór, będzie on pełnił swoją nową funkcję tymczasowo do najbliższych wyborów, które planowo powinny odbyć się w kwietniu.
4: O ich przyspieszenie apeluje 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. On oficjalnie zadeklarował, że chce zostać szefem PKOL-u. Ceny paliw na stacjach w Polsce stale rosną. Eksperci nie dają nadziei. Końca podwyżek nie widać. W porównaniu z zeszłym tygodniem ceny wzrosły o kilkadziesiąt groszy, mówi Radio Z Urszula Cieślak z BM Reflex.
29: Osiągając poziomy dla oleju napędowego z marca tego roku, natomiast poziom cen benzyny osiągnął wartości, które notowaliśmy w 2022 roku po wybuchu wojny w Ukrainie.
4: Na domiar złego nie ma co liczyć na wprowadzenie kolejnego pakietu CPN. Wielkoszlemowy smutek u polskich kibiców. Iga Świątek odpadła z US Open. W czwartej rundzie Polka uległa Chince Qin Wenzhen. Ten pojedynek w Nowym Jorku obserwował specjalny wysłannik Radia Z na US Open Mateusz Ligenza, który podsumowuje teraz jej występ razem z innymi fanami.
30: Rozczarowanie duże?
31: Tak, ogromne rozczarowanie. Nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu.
30: Ja myślałam, że ona wygra cały turniej.
31: Ja też i wielu tu tak obstawiało. Psychicznie forma słabo.
32: Bardzo smutno. Ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka. Przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
33: Bilety kosztowały niecałe $300.
30: To jest teraz rozczarowanie, że trzeba było tyle wydać, jak jest przegrany mecz?
33: Szczerze mówiąc nie, no bo jednak doświadczenie i cała atmosfera super. Cena nie ma większego znaczenia.
4: Świątek wygrała US Open 4 lata temu. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
34: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Jeśli wakacje już dawno za wami, to jutro pogoda da nam się poczuć tak jak w środku lata. Nie dość, że będzie nawet powyżej 30 stopni na południu kraju, to możliwe burze głównie w Wielkopolsce, na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie.
3: I tak to się nam piękny polski kraj podzieli. W Rzeszowie 30, w Koszalinie tylko 18.
34: Sponsorem programu było Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: No Doubt teraz w Radiu Zend Don't Speak, Ewelina i Norbert. Hej, ponownie.

0: Shania Twain w Radio Z, 15 minut po 13, ależ energia od nas dla was.
1: A mamy też ciekawostkę, co mają wspólnego Polacy z Francuzami.
0: Okej.
1: Okay. Tik, tik, tik, tik, tik. Politykę postaw się, zastaw się. Wyliczono, że budżet wizyty papieża Leona XIV we Francji, która pod koniec września, oszacowano na 27 milionów euro. Taką dużo informację podała konferencja Episkopatu Francji. I to jest dwukrotnie więcej niż szacowały media, bo według wliczeń przyjazd papieża nie powinien przekraczać 15, maksymalnie 20 milionów euro.
0: Czyli mamy 27 milionów euro razy 4, to tak 100 milionów, co? Jeśli w ramach atrakcji jest przejazd papamobile po rynku, ja bardzo chętnie.

0: The Last Good Night w Radio Z, ależ lubimy takie utwory, które niosą ze sobą duże emocje. 21 minut po 13. Czytaliśmy z Eweliną, że we wrześniu emeryci mogą dostać kolejną emeryturę, tak zwany dodatek, ale na pewno nie tak duży jak Zbyszek.
1: Ja już jestem na emeryturze, a te emerytury są takie, że po prostu no żyje się, bo się żyje, ale już poszaleć nie można. Trochę budżet rodzinny się podrepeluje.
2: Mamy 13.22. Co powiecie na szczęśliwe 13 tysięcy szans? Trzynastki są tylko i wyłącznie szczęśliwe w Radiu Z, więc grajcie o 450 tysięcy w dzisiejszym finale i 1 000 000 złotych pod koniec września jednym SMS-em od treści Radio Z pod 7353.
0: Za 3,69 VAT i to obowiązuje do godziny 14. Radio Z pod 7353. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Nowy Lego Kreator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: 2 abonamenty w cenie 1 w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie 1, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać 1000 nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 6

0: do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Brodnicy na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
1: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
2: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie 2 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

0: Panie i panowie, to nowość w Radiu Z, Kygo i Max McKnown. Take Me Back, 21 do 14. Ogólnie muzyka to nie tylko hity, koncerty. Czasami za największym przebojem stoi historia tak dziwna i nietypowa, że aż trudno w nią uwierzyć.
1: Wpadki, skandale, zaskakujące zbiegi okoliczności. Dzisiaj zaglądamy za kulisy muzycznego świata o 14.20 codziennie, tylko w Radiu Z. Historię Piotrka Kędzierskiego dzisiaj będzie o cudownym utworze cudownego Zbigniewa Wodeckiego. Koniecznie słuchajcie. Radio Z
2: i już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jak kanapki do szkoły, to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
3: U mnie na śniadanie króluje jajecznice z kiełbaskami mini, bez osłonki.
2: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 13 minut. Ostatnie 13 minut. Szczęśliwe, żeby pomnożyć swoje szczęście aż 13 tysięcy razy. 450 tysięcy czeka w naszej puli dzisiaj.
1: Żeby grać, trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 VAT. Czeka na Was aż 450 tysięcy złotych.

0: Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake przed godziną 14 w Radiu Zeta. W wiadomościach
1: będzie ostrzeżenie przed upałami. Wiadomości o 14. Radio Z i
2: już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
5: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
6: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
7: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Co powiesz na weekend pełen energii?
18: Tak!
17: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
19: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15:55, a o 16:55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Po reklamie.
1: No zegarach dochodzi 14. Ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Darek Klimczak. Prosimy.
18: Nie ma szans na kompromis rządu z prezydentem w sprawie rynku kryptowalut. W Nepalu 2 tygodnie po tragedii. Ratownicy wciąż mają jeszcze nadzieję. Upał we wrześniu. Korzystać czy się raczej przed nim chronić? Pytamy na ulicach Krakowa. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto. Rano kancelaria prezydenta zapowiedziała kolejny projekt ustawy regulacji rynku kryptowalut. Wczesnym popołudniem odniósł się do tego Donald Tusk. Nasz reporter Daniel Wrzos wysłuchał wystąpienia premiera. Danielu, czy jest jakaś szansa na kompromis z Pałacem Prezydenckim?
20: No, Donald Tusk całkowicie go wykluczył, ponieważ Pałac Prezydencki razem z PiS-em i Konfederacją zgłaszał poprawki pomyśli giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
21: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie. Nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
20: Z kolei ze strony prezydenckich ministrów słychać, że złożony przez nich projekt jest próbą rozwiązania jałowego sporu i wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem prezydenckiego projektu jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Nawrocki zawetował.
18: Według Tuska w Pałacu Prezydenckim widać strach w związku z rozliczaniem tej afery. Decyzja prezydenta w sprawie ślubowania Macieja Berka zależy od współpracy Sejmu z Kancelarią Prezydenta. Tak stawia sprawę szef Kancelarii Karola Nawrockiego, Zbigniew Bogucki. Według niego wątpliwości dotyczące wyboru Berka na sędziego Trybunału są gigantyczne. Zdaniem Boguckiego decyzja prezydenta uzależniona jest od współpracy i odpowiedzi Sejmu na pisma, które będą wysłane od Nawrockiego. Na razie laurkę Berkowi wystawia Urszula Pasławska. Wiceprezeska PSL-u mówiła w Radiu Z, że to skuteczny urzędnik, który potrafi poruszać się po korytarzach różnych instytucji.
22: Maciek Berek jest walczakiem i wersal się skończył. Czego oczekuję od pana Berka w Trybunale? Przede wszystkim, że zaproponuje nam i podejmie działania takie, które uwiarygodnią Trybunał, że będzie twarzą Trybunału Konstytucyjnego, że będzie zwracał uwagę na to, co się dzieje dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym.
18: W Nepalu 14 dni po katastrofalnej powodzi cały czas nie gaśnie nadzieja, że w tunelach pozalewanych hydroelektrowni mogą być jeszcze żywi ludzie. Ratownicy szukają ich w 3 miejscach, mając w pamięci historię 2 mężczyzn uratowanych po 9 dniach spędzonych w kanałach. Podana dzisiaj przez nepalskie władze liczba zaginionych to ponad 5,5 tysiąca osób, liczba zabitych prawie 1400. Finlandia też ma swoją tarczę wschód. Ukończono właśnie budowę ogrodzenia, które ma powstrzymywać próby nielegalnego przekroczenia granicy od strony Rosji. Instalacja ma też być zaporą przed dronami. Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami. Maćku, jaką część granicy umocnili Finowie?
23: Około 200 kilometrów. Ogrodzenie jest głównie w południowo-wschodniej Finlandii, ale też w paru miejscach na północy kraju. Pamiętajmy, że nasza granica z Rosją ma aż 1300 kilometrów. Mówi telewizji Yle szefowa fińskiego MSW Mari Rantanen, dodając, że ogrodzenie może zostać jeszcze poszerzone. Zaznaczmy, spora część fińsko-rosyjskiej granicy to skuty lodem teren nie do przebycia. Ogrodzenie stanęło głównie w miejscach, gdzie kilka lat temu Rosja zaczęła wysyłać migrantów. Składa się z wysokiego na 3,5 metra metalowego płotu, zwieńczonego drutem kolczastym.
18: Swoje wschodnie granice umacniają też państwa bałtyckie. Wspólnie realizują projekt pod nazwą Bałtycka Linia Obrony. Ostrzeżenie przed upałem dla południowej Polski. Tak, tak, wydał je dzisiaj IMGW. Obowiązuje od teraz do jutra do 18. W Krakowie jest już ponad 30 stopni. Nasz reporter Przemek Taranek o tym wrześniowym upale rozmawiał z mieszkańcami oraz turystami.
24: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
25: Bardzo fajnie.
24: Nie za gorąco?
25: Da się wyjrzeć, czekamy na zimę.
24: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
26: Nie za bardzo.
24: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
26: Troszeczkę za dużo.
24: Coś jest nie tak z pogodą?
26: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
24: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
27: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami.
24: Dużo picia pewnie?
27: Tak, no dokładnie. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
18: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej. Rafał Piech będzie z wami po południu. Zapraszam na wiadomości o 15.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: My tylko możemy to potwierdzić. Dzisiaj 30 stopni, jutro też 30 stopni, tylko trochę
1: nawet
0: w innym
1: więcej,
0: miejscu.
1: Tak. Nawet więcej, 31 być może w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Trochę burz, głównie w północnych województwach, no ale od razu lepszy humorek od tej witaminki D.
0: Kasia, Robert z nami. Dzień dobry, kochani. Czujecie ciepło?
1: Cześć.
28: Tak, jeśli chodzi o mnie, to ja uważam, że 30 albo 31 nie sprawia mi różnicy. Może być 30. Okej.
29: To umówmy się jeszcze, że o tym, co przyjdzie w czwartek, po prostu nie mówimy. Czwartku nie ma. Odwołujemy. Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę start. Kuchniawikinga.pl.
28: No i teraz wyślij takiego oficjalnego maila, bo chcę ci przypomnieć, że w czwartek mamy zebranie, a ty mówisz, że w czwartku nie ma. No to jakby... Ja tego nie mówiłem, szefie.
29: 4 minuty po godzinie 14:00 o tej porze jeszcze mam odwagę. Dobra, ja odwołuję. Zobaczymy, czy mam taką moc. Wszystko się wyjaśni w czwartek.

0: Felix Jen w Radiu Z i ten wtorek jakoś tak nabiera tempa, 10 minut po godzinie 14. Karpiu, ty pamiętasz swoje wesele?
1: Ale swoje, tak? To nie, no swoje doskonale pamiętam. To była jedna z najlepszych imprez, na jakich byłem, bo sobie sam ją zorganizowałem. Znaczy z żoną.
0: Dotrwałeś do końca, tak?
1: Tak. Zamykałem tę imprezę.
0: Potem zadzwonię do Klaudii i zobaczymy, czy wasze wersje się pokrywają. Ale wzięło mnie tak na wspomnienia, bo przyznam wam się, że podejrzewałam, z jakim numerem dzisiaj wpadnie do nas Piotr Kędzierski. Mhm. I będzie to artysta, który otwierał i zamykał moje wesele.
1: Ale że pamiętasz, to że otwierał, to okej, ale jaki numer ostatni poleciał, o to się musiałaś bawić, że tak powiem, odpowiedzialnie.
0: Bawiłam się odpowiedzialnie i nawet datę swojego ślubu pamiętam i nie muszę zerkać na datę, która jest wygrawerowana na obrączce, wiesz?
1: Ja mam ją wygratulowaną i tak pamiętam. Dobra, nieważne, to zagrajmy. Walk the Moon.

0: Agata i Alok w Radiu Zeta. Kęcior wie, co to gryzki lubią najbardziej. Zresztą sami posłuchajcie, z czym do nas dzisiaj przyszedły.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historię Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Utwór Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Nieprzerwanie zachwyca kolejne pokolenia Polaków. Piosenka przynajmniej w połowie powstała w krakowskim mieszkaniu Zbigniewa Wodeckiego. Po skomponowaniu muzyki przyszedł czas na tekst. No i tu kłopot. Nie ma dobrego pomysłu, więc co? Wodecki niewiele myśląc spakował się i pojechał do Zakopanego, do specjalisty. O pomoc w napisaniu tekstu poprosił wybitnego tekściarza Wojciecha Młynarskiego. Dodam jeszcze, by uciąć wszelkie plotki na ten temat, muzą, inspiracją do napisania piosenki Lubię wracać tam, gdzie byłem, była żona Wodeckiego. A teraz zadanie pod tytułem Dokończ tekst. W tekście tej piosenki Wodecki śpiewa: czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak? I teraz pytanie z czym? A. Ze skrzypcami, B. Ze smyczkami, C. Z kwiatami.
1: Dzwońcie 321-321-321.
3: Jeszcze pasowałoby tutaj z pomponami, bo to byłoby pewne, że byłaby to odpowiedź od razu do odrzucenia.
0: Ale to jest taki numer i ty musiałeś o tych pomponach, naprawdę.
3: Z kartoflami. Dobra. Też się rymuje i też nie pasuje.
0: Błagam, już nie, już dosyć. Zbigniew Wodecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem. Cudownie wam gramy w Radiu Z.

0: kędzior, kędzior, ale dzisiaj zagrałeś historię. Dzięki wielkie. 22 minuty po 14. To był pan Zbigniew Wodecki, a z nami pan Mateusz Strzebiatowa. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Mateusz, co robisz o tej porze we wtorek, 22 minuty po 14?
2: Spędzam czas z moją babcią i siostrzenicą.
0: Ale no piękny
1: super.
0: Team,
1: super. No to mamy wspaniałą ekipę. Kędzior pytał o fragment tekstu piosenki Lubię wracać tam, gdzie byłem. No i to, żeby tradycji stało się zadość, chcemy usłyszeć prawidłową odpowiedź od ciebie. Mateusz, dokończ tekst. Czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak?
2: Ze skrzypcami.
0: Oczywiście, ale sprawdźmy jeszcze, kędzior.
3: Tak, zgadłeś.
0: No, dobrze, świetnie, brawo. Słuchaj, pozwolę sobie na to pytanie. Czy jesteś żonaty?
2: Nie.
0: To nie pamiętasz swojego pierwszego utworu ani ostatniego na swoim własnym weselu. To nie było pytania w takim razie. To przejdźmy do nagrody.
1: Mateusz, dobra, ale ja polecam Zbigniewa Wodeckiego na każdą okazję, dobra?
2: Okej.
0: Czego tobie oczywiście i twojej przyszłej małżonce życzymy najserdeczniej. Wygrywasz Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radio Z i gratulujemy ci. Zabieraj zawsze
2: super,
0: i wszędzie ze sobą.
2: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkie swoje dziewczyny, które tam z tobą są. A kolejna historia kędziora wraca już jutro po 14:00. To razem lepiej w Radio Z.
4: Jeden hit, jedna historia. Historie kędzierskiego w Radio Z.
5: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę start. Kuchniawikinga.pl. Reklama.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
10: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę.

0: W promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny!
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Radio Z i już.
14: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Ależ to jest słodka dziewczyna Meghan Trainor w Radiu Z, 20 minut do godziny 15. Karpiu, a teraz sobie będziesz wyobrażać.
1: O, to lubię.
0: To wyobraź sobie, że na twoim koncie pojawia się 450 tysięcy złotych i co byś zrobił?
1: Spłaciłbym kredyt hipoteczny. Ale absolutnie nic bardziej by mnie nie ucieszyło, jak to. Serdecznie polecam.
0: Piątkę, tak. A dzisiaj w walizkach czeka na was właśnie finansowy spokój. 450 tysięcy złotych, a pod koniec września ktoś z was przy odrobinie szczęścia będzie mógł nazywać się milionerem.
1: Jak macie pomysł, co zrobić z taką kasą, to wyślijcie teraz SMS za 369 VAT pod 7353, a my go pomnożymy 14 500 razy.
0: Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przyjemne dźwięki. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Lykali też mu pomagali, im właściwie, w Radiu Z. Czy Radosław Piesiewicz straci stanowisko prezesa PKOL-u? Nasi dziennikarze badają tę sprawę i więcej w wiadomościach Radia Z punktualnie o 15.
1: Sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz,
2: a niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
3: Zadzwonimy,
4: pogadamy
2: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
1: jest pan, pani na głośno mówiącym,
3: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
2: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofa.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicić wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Wtorek, 8 dzień września, zbliża się godzina 15. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Zety. W studiu Rafał Piech, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Ważą się losy Radosława Piesiewicza. Ważne zebranie w PKOL-u. Problemy mieszkańców Gdyni. Remont ważnej ulicy ciągnie się bez końca. Radio Z liderem zasięgów w dyskusji o zdrowiu po prezydenckim wecie Lex Szarlatan.
16: 15.
17: Ważą się losy Radosława Piesiewicza na stanowisku szefa PKOL. W siedzibie komitetu w Warszawie zaczyna się posiedzenie prezydium zarządu Olimpijskiej Centrali. Na miejscu jest Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
18: Jestem, dzień dobry.
17: Dzień dobry, Krzysztofie. Czy już dzisiaj Piesiewicz może stracić stanowisko?
18: Jeszcze nie. Dzisiaj możemy dowiedzieć się, kiedy to nastąpi. Jednym z punktów prezydium jest wyznaczenie terminu zebrania zarządu, który ma moc odwołania prezesa komitetu. Mówiąc prosto, dzisiaj odbywa się zebranie, którego jednym z celów jest wyznaczenie kolejnego spotkania, podczas którego Piesiewicz może zostać odwołany.
19: To prezydium nie jest do końca potrzebne, bo mogliśmy się umówić wcześniej. Zawsze miałem takie zdanie, żeby ten zarząd odbył się jak najszybciej.
18: Mówił wiceprezes PKOL Adam Korol i dodał, że skoro prezydium już się zebrało, to chciałby przy okazji poznać stan finansów komitetu oraz zobaczyć dowody, że umowa PKOL z Zonda Krypto na pewno została rozwiązana. Warszawa, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
17: Radosław Piesiewicz został zatrzymany pod koniec sierpnia, usłyszał dwa zarzuty w aferze Zonda Krypto i na 3 miesiące trafił do aresztu. Ostatni gorący powiew lata. Od Wrocławia po Rzeszów mamy ostrzeżenia przed upałami IMGW pierwszego stopnia. I tak będzie do jutra. Potem więcej deszczu i chłodniej. Trójka z przodu, także w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie i w centrum, na Mazowszu. Nad bulwarami wiślanymi w Warszawie jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry, Michale.
20: Dzień dobry, Rafale.
17: I co, dużo osób korzysta z uroków trwającego jeszcze lata?
20: Całkiem sporo. Tu nad wodą lekki wiaterek, rzekłbym zefirek, niemal bezchmurne niebo i oblegane ławki łaknących promieni słonecznych. Cieszą się i kierowcy, i spacerowicze.
21: Całe szczęście, trzeba korzystać.
20: Jak pani korzysta?
21: Idę na kawę z matką chrzestną.
20: A co matka chrzestna myśli o tym lecie?
21: Niech trwa, w granicach rozsądku.
20: Klima włączona?
22: Włączona, na full.
20: I co, i zimny łokieć?
22: Tak jest.
20: Choć są i tacy, co widzą już pierwsze oznaki zbliżającej się jesieni.
0: powoleńku jesień.
2: Jesień, 30 stopni, panie kochany.
0: Tak, ale to już jesień, już widać po liściach.
2: Ale dzisiaj pan jest letnio ubrany.
0: A, no bo na razie jest ciepło.
2: Na pewno wieczory i nocy już nie są letnie, tak 12-13 stopni, bluza czy sweter wraz z zachodem słońca. Mile widziane, Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
17: A początek astronomicznej jesieni 23 września. Inwestycyjny absurd w Gdyni. Miasto umówiło się z wykonawcą remontu ulicy Wiczlińskiej, że dopłaci za przyspieszenie prac, tak żeby skończyły się przed wakacjami. Ale w połowie lata ratuszy zmienił zdanie, wykonawca pieniędzy nie dostał, więc wrócił do standardowego tempa prac. Tymczasem zaczął się rok szkolny, a mieszkańcy są odcięci od świata. Do tego inwestycji grozi utrata kilku milionów złotych rządowej dotacji, mówi gdyński radny Jakub Ubych.
15: Czy można było te pieniądze wypłacić w inny sposób? Tak, tylko nikt się nie zastanawiał, bo były to obietnice polityczne, a nie były to obietnice merytoryczne. Nikt nie słuchał urzędników niższego szczebla, którzy pokazywali, że może być z tym problem.
23: Ja mam to nieszczęście mieszkać na Niematowie, czyli na tym odcinku, na którym kompletnie nie dzieje się nic od kilku tygodni.
24: To, co się dzieje, to jest kpina. Jako mieszkaniec Niematowa w zasadzie jestem odcięty od sensownego połączenia z dzielnicą.
17: Komentują mieszkańcy Wiczlina. Władze Gdyni informują, że remont wykonano w 80%. Wczoraj otwarto niewielki fragment ulicy. Wciąż nie ma jednak terminu zakończenia całego remontu, za to wykonawca rozważa pójście za ratuszem do sądu. A na koniec będziemy się chwalić. Radio Z jest liderem zasięgów rozmów o zdrowiu w pozytywnym kontekście. Tak wynika z badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Eksperci sprawdzili, jak rozniosła się dyskusja o ustawie zwanej Lex Szarlatan. Liczba publikacji wystrzeliła ponad skalę. W ciągu 2 dni po prezydenckim wecie wobec ustawy pojawiły się ich 1000. I tych prawdziwych, i tych nieprawdziwych.
25: To mądre wykorzystanie mediów o dużym zasięgu, jak właśnie Radio Z, które jest liderem w naszym barometrze.
26: Jak być odpornym na tę dezinformację medyczną?
25: Lęk o nasze zdrowie to są emocje. Ważny element, który mówi o tym, zatrzymaj się, weź oddech i wróć do tej informacji za chwilę. Im wcześniej będziemy przeciwdziałać informacyjnie, tym mniej zostanie do leczenia.
17: Z Violettą Samborską z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawiała reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Obok mnie w studiu już Darek Klimczak.
2: Jestem.
17: Tak więc zapraszam na wiadomości ekonomiczne.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: 1/3 firm w Polsce chce zatrudniać nowych pracowników. Tak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia. Nowe miejsca pracy będą od października. Połowa polskich firm w ostatnim kwartale tego roku nie planuje żadnych zmian w swoim zespole. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny port lotniczy w Polsce, który będzie mieć nowoczesne skanery do badania naszych bagaży. Pierwsze będą w lutym przyszłego roku. Przypomnę, że dzięki takim skanerom nie trzeba wyciągać laptopów. Można też zabrać ze sobą do samolotu nawet 2 litry wody. Lotnisko w Lublinie będzie mieć z kolei nową wieżę kontroli lotów. Ma być gotowa w 2028 roku. Jej koszt to 20 milionów złotych. Zmniejsza się liczba dłużników, których zobowiązania przekraczają 1 000 000 złotych. W zeszłym roku było ich 371, dzisiaj jest 320. Takie są dane Krajowego Rejestru Długów. Wszyscy winni są ponad 650 milionów złotych. W Karpaczu trwa już 35. Forum Ekonomiczne. Jego hasłem jest architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Bierze w nim udział 6 tysięcy osób, będzie 500 paneli dyskusyjnych i spotkań. Forum Ekonomiczne w Karpaczu potrwa do czwartku.
28: Ależ to słoneczko nas dzisiaj rozpieszcza. Wiem, że mówiliśmy o tym przed chwilą w wiadomościach Radia Z, ale takimi informacjami trzeba się dzielić, trzeba się nimi wspólnie cieszyć. 30 stopni na termometrach, jutro niestety będzie nieco chłodniej, szczególnie w centrum i na zachodzie kraju, tam około 22, tam też możliwe burze.
16: A upały zostaną z nami na wschodzie.

0: 12 minut po godzinie 15, to o tej porze w pracy już pewnie cały Facebooczek, cały Instagram to przeglądnięte, nie? Tak od A do Z.
1: Uważajcie, bo to na razie co prawda w Australii, ale kto wie, kiedy u nas. Tam rząd chce, żeby obywatele mogli wyłączyć algorytm, który dobiera nam treści w internecie. Chodzi o to, żeby użytkownicy mieli wybór w kwestii tego, co widzą w mediach społecznościowych.
0: Ale ja mam nadzieję, że u nas tego nie będzie, bo ja tyle pracowałam nad tym, żeby wyświetlały mi się wyłącznie torebki, ale na tyle drogie torebki, żebym nie mogła ich w ogóle kupić. Mhm. I teraz co będzie?
1: No teraz to będą ci się wyświetlać nagie panie, tak jak mi... przepraszam, jak Kamilowi Balei. Bo to jemu się wyświetla. Radio Z i już. I got a stranger in my mind. U niego to widziałem. And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: Love Life, to jest John Maman w Radiu Z, 18 minut po 15. Ten tydzień właściwie dopiero nam się rozkręca, bo co to dopiero wtorek, ale dzisiaj po 17 ktoś z was zagra o 450 tysięcy złotych w pewniaku. Po odebraniu telefonu macie gwarantowane 10 tysięcy złotych. Fajnie.
1: I uwaga, to jest ten moment, telefony w dłoń. Bo my właśnie teraz odpalamy super mnożnik szans. I on działa tak, że wy wysyłacie jeden SMS za 3,69 zł, a my go mnożymy 15 tysięcy razy.
0: I ten SMS zagra też w finale miesiąca o 1 000 000 złotych. Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353 i już jesteście w grze.

0: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Marian, jaki laptop jest

0: Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Na zegarach już 15.30. Mamy wtorek, 8 dzień września. Czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech.
6: Dariusz Matecki ponownie w szczecińskim sądzie. Poseł PiS kontynuuje składanie wyjaśnień w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy m.in. nieprawidłowości przy przyznawaniu wielomilionowych dotacji oraz prania pieniędzy. Proces ruszył w czerwcu. Wtedy polityk przez 2 dni składał wyjaśnienia w kwestii jego, zdaniem prokuratury, fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Matecki nie zgadza się z postawionymi zarzutami, grozi mu 10 lat więzienia. Francuskie służby znalazły 2 z 4 skradzionych obrazów z Muzeum Renoira koło Nicei. Do kradzieży doszło nad ranem. Włączony alarm zmusił włamywaczy do pośpiechu. Zdołali ukraść tylko 4 z 12 dzieł znajdujących się w kolekcji. Do tego 2 płótna porzucili w ogrodzie muzeum. Służby zabezpieczyły nagrania z monitoringu i poszukują sprawców oraz pozostałych obrazów. Podziemny parking, który będzie też schronem. Wielkopolski Konin planuje jego budowę w Zielonej Nietce przy skrzyżowaniu trasy warszawskiej z Przemysłową, mówi Paweł Figurski z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
7: Cała idea tego projektu jest taka, że my chcemy, żeby go w ogóle nie było widać, bo chcemy, żeby ten teren zielony nie zniknął dla mieszkańców. Idea jest taka, żeby ten teren zielony z powrotem tam wrócił. On po prostu będzie trochę wyżej.
6: W schronie znajdzie się miejsce dla 9 000 mieszkańców. Teraz wyjeżdżamy na drogi, czas na wiadomości dla kierowców.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Utrudnienia i wahadło na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. W miejscowości Miłków między Opatowem a Ostrowcem Świętokrzyskim osobówka zderzyła się z ciężarówką. Podobny wypadek na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Wahadło czeka Was w Obornikach na trasie z Piły do Poznania. Utrudnienia też w Pomorskiem. Wolniejsze tempo na ekspresowej 7 między węzłami Gdynia-Chważno a Gdynia-Port. Jeżeli widzicie korki lub inne utrudnienia, polecam ten numer.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
9: Dzisiaj wieczorem jeszcze mogą pojawić się lekkie opady deszczu na zachodnim Pomorzu, ale te będą występować tylko lokalnie, a w pozostałych regionach ma być pogodny wieczór i noc. Bardzo ciepła to będzie noc, bo nawet do 19-20 stopni lokalnie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku czy na Opolszczyźnie. Jutro znowu upały, ale te już bardziej na wschodzie.

0: Bardzo lubimy ten kawałek. Empire State of Mind. To jest Jay-Z, Alicia Keys w Radiu Z za 17 minut 16. No i bardzo też lubimy to, że wróciło do nas na chwilę lato, że mamy takie przedłużenie tych wakacji. W weekend to już działo się absolutnie fantastycznie w wielu miastach. Na przykład w Zielonej Górze, tam się odbyło winobranie.
1: O, i jak było? Opowiadaj.
0: No właśnie nie byłem, ale chyba nie żałuję.
1: Ojoj.
0: Bo czytam, że po tej winnej imprezie na Sorze wylądowało 235 pacjentów.
1: O, to się bawili.
0: Rekordzista miał 4,8.
1: Ale w zabawie z winem myślę, że kluczowa jest jego cena. Bo jak się wybierze to drogie, to zabawa szybko się kończy.
0: Aha.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
14: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
13: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
15: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Po reklamie.

0: Whitney Houston w Radiu Z. Jeden SMS to 15 tysięcy szans na 450 tysięcy złotych, ale tylko do 16.
1: Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: To nowość od Marisy. Będzie pięknie w Radiu Z. Za chwilę 16 i nasze wiadomości. Bądźcie blisko.
1: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń. Dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Prawdziwy test dla prezydenta PiS-u Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw.
3: Morawiecki mówi, to twój kartofel, Jarosławie. A Jarosław mówi, nie, to twój kartofel, Mateuszu.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Tomasz Kubat, Radio Z.
5: Jan Kielak, Radio Z.
6: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Brodnicy na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
4: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
5: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tu hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Po reklamie.
5: Wtorek, 8 września, zbliża się godzina 16, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
6: Jest wyrok za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie. Przychodnie wysyłają SMS-y do pacjentów w pokłosie sierpniowego ataku hakerskiego. W Poznaniu chcą poznać sekretne życie pszczół.
5: Szesnasta.
6: Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie. Zapadł dziś wyrok skazujący Stanisława H. na 2 lata i 10 miesięcy więzienia, a Tomasza F. na rok i 3 miesiące. 3 lata temu mężczyźni pojechali odławiać dziki, ale ich nabój zabił człowieka, po czym szybko się oddalili. Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami tej sprawy, jak myśliwy tłumaczył się przed sądem.
7: Choć celem polowania były dziki, to Stanisław H. wyjaśniał, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza. To miało być powodem szybkiego oddalenia się ich z miejsca zdarzenia, bo myśliwy miał uznać, że polowanie zostało zakończone. Sąd nie dał temu wiary, uznał te słowa za kompletnie niewiarygodną linię obrony. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczny żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem.
6: Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy oskarżonych planują złożyć apelację. Przekonują, że ich klienci są niewinni. Pacjenci w całym kraju dostają SMS-y i maile z informacją, że placówka, w której się leczą, padła ofiarą cyberataku. Wykradzione mogły być numery PESEL i dane medyczne. Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, warto zapoznać się z treścią komunikatów, bo mają związek z sierpniowym atakiem na platformę MyDoktor. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
8: Nawet jeśli pacjent był raz w jakiejś przychodni, taki alert dostanie. Placówka musi bowiem powiadomić, że zagrożone mogą być jego dane medyczne. Może nawet chodzić o dane członków rodziny. Mówi mi dr Dariusz Samborski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
9: Mąż, partner czy ojciec osoby, która korzystała z tych usług, on znalazł się chociażby w oświadczeniu jako osoba, która może odebrać chociażby dane.
8: Nie oznacza to jednak, że jakiekolwiek dane wyciekły na wiadomości, więc nie odpowiadamy. Warto jednak zastrzec numer PESEL. Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Postępowanie wyjaśniające w sprawie cyberataku cały czas prowadzą służby. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, wrócił na Białoruś, opublikował już zdjęcie z Grodna. Jak mówi, zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków.
10: Wszyscy się boją, nie ma ludzi, którzy się nie boją, no ale nie należy strachem się kierować w życiu. No żyłem w tej paszczy, robię 3 lwa, tyle lat. Dla mnie to jeszcze jest jakieś takie, no zadomowiłem się w paszczy lwa, da?
6: Wyjazd ma potrwać tydzień, następnie Poczobut uda się do USA i Kanady, gdzie spotka się z działaczami Polonii, stamtąd ma wrócić do Polski. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze, Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski zapowiedział, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Niemiecka policja zatrzymała 48-latka podejrzanego o serii ataków sabotażowych na sieci energetyczne. Mężczyznę ujęto w pobliżu jednej z elektrowni z kolejnymi ładunkami wybuchowymi. Sprawca przyznał się do wandalizmu w listach, uzasadniając swoje działania protestem przeciwko paliwom kopalnym. Seria uszkodzeń infrastruktury energetycznej trwała w Niemczech od początku września w kilku rejonach kraju. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków postawiono 3 ule. W środku naukowcy zamontowali czujniki, kamery i mikrofony. Wideo i dźwięk z uli transmitowany jest w internecie, mówi informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski.
11: Kamery nazywają się, tutaj startujemy, lądujemy, nasze małe przedszkole, magazyn miodowy, tak, żeby każdy, nawet osoba, która się nie zna na pszczołach, mogła się czegoś nauczyć, zobaczyć i naprawdę się cieszyć, bo dźwięk jest naprawdę uspokajający.
12: Jakie to są pszczoły?
11: Mamy tutaj 3 ule, co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka, natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
6: No, szczegóły dopytywał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Łącznie na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
12: Razem z początkiem września przybyły do nas takie trochę chłodniejsze wieczory i poranki, ale ta noc będzie wyjątkowo ciepła, nawet 19 stopni na zachodzie kraju. Wszędzie mocno powyżej 10, około 13 na Suwalszczyźnie czy południu, a środa upalna w centrum i na południu, na północy i zachodzie więcej chmur, opadów, no i też mniej na termometrach, około 18.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
5: To podobno takie ostatnie tchnienie lata, ale my do końca w to nie wierzymy. Cały czas żyjemy nadzieją, że gdzieś jeszcze powyżej 25 się pojawi.
12: Ostatnie po drugiej pana ostrygi, tak się mówiło, prawda?
5: To chyba tylko u ciebie w domu, ale dobra, okej, okay, no, kupuję to.
12: W Krakowie.
5: Kasia Wilk.
12: Robert Karpowicz, dzień dobry. Eric Carmani, Hungry Eyes. To nie jest o schabowym, że głodne oczy?
5: Nie.
12: Nie?

0: Ewa Going Home, to jest Kungs w Radiu Z. 11 minut po godzinie 16. To jest taki moment już po malutku powrotów do domu i właściwie spokojnego podsumowania wtorku. Co wam się dzisiaj udało, Kasia, dajesz?
1: Dobra, ja zaczynam. Ja dzisiaj widziałam kaczkę, która biegnie i to wyglądało tak przekomicznie. Fajny to był widok.
0: Ale to jest twój sukces, tak? Nie kaczki, tylko twój.
1: To jest mój sukces, bo kiedy ostatni raz widziałeś biegającą kaczkę?
0: Dobra, to jest twój sukces.
1: Poza tym miało być słuchamy, nie oceniamy, czuję się oceniona.
0: Ja dzisiaj byłem na małej wycieczce motocyklem, zatrzymałem się na małą kawę. I za tę kawę uważajcie, trzymajcie się mocno. Zapłaciłem 8 zł.
1: To potem
0: 8 zł za kawę w kawiarni.
1: Koniecznie, to jest spory sukces. Ale czekamy również na te małe. 321, 321, 321. Czekamy na wasze historie. Opowiedzcie nam, co wam się dzisiaj udało.
0: 321, 321, 321.
1: Radio Z i już. Mamy nagrody, bilety do kina.
2: Bez zbędnych słów zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills w Radiu Z, 18 minut po godzinie 16. W tym programie, wbrew pozorom, są również momenty, które wymagają powagi.
1: Tak.
0: I nadchodzi właśnie taki moment, bo my mamy dla was naprawdę ważny komunikat. Może nie zrozumieliśmy. Poważnie miało być, to jakiś pan z Bollywood nam śpiewa. O co chodzi?
1: Pomyliłem, sorry. Chodziło o to, żeby przykuć waszą uwagę, bo to jest ważny moment, bo od tej chwili każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 21 tysięcy razy.
0: Dzisiaj w walizkach 450 tysięcy złotych i ten sam SMS wchodzi również do gry o 1 000 000 złotych. Oto zagramy już pod koniec września. O 17 losujemy numer, hasło Radio Z. Wysyłacie pod 7353.

0: dziewczynę.
1: Fan w Radiu Z. A macie czasem tak, że jak mijacie korek, to myślicie, matko, jak dobrze, że nie w moją stronę?
2: Zawsze z nieskrywaną radością. Gdzie te korki się...

0: kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
1: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
8: U mnie na śniadanie króluje jajecznice z kiełbaskami mini bez osłonki.
7: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Słuchacie Radia Z, na zegarach już 16:30, pora na wiadomości. Rafał Piech, zapraszamy.
15: Posypały się mandaty dla kierowców ciężarówek. Ponad 60 wykroczeń, w tym dziesiątki złamanych zakazów wyprzedzania. To bilans wczorajszej policyjnej kontroli na lubuskim odcinku A2. Co trzecie wykroczenie dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Mundurowi namierzali piratów drogowych za pomocą dronów i nieoznakowanych radiowozów. W Ukrainie uruchomiono pierwszy podziemny żłobek. Placówka w Pisoczynie w obwodzie charkowskim pomieści 260 dzieci. Będzie działać także podczas alarmów lotniczych. Obiekt wyposażono w pomieszczenia edukacyjne, punkt medyczny oraz niezależne źródła zasilania. Podobne żłobki powstają w 9 innych obwodach, przede wszystkim tych przyfrontowych i najbardziej zagrożonych. Wygląda jak przyczepa samochodowa, a tak naprawdę jest małą, mobilną fabryką dronów. Politechnika Śląska wraz z trzema przedsiębiorstwami z regionu stworzyła Dronebox. Kompleksowe laboratorium na kółkach, w którym można tworzyć, naprawiać i obsługiwać bezzałogowce, wyjaśnia profesor Arkadiusz Mężyk.
16: Przede wszystkim możemy produkować drony o różnych rozmiarach, w różnych technologiach, zarówno wycinane z płyt kompozytowych, jak również drukowane. Możemy przetestować takiego drona, jego stateczność i również możemy nadzorować całą misję dronową.
15: Dronebox powstał przede wszystkim z myślą o służbach. Z myślą o kierowcach, teraz wiadomości z dróg.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Utrudnienia na dolnośląskiej trasie S8 koło Oleśnicy między węzłami Zachód a Północ. Bus zderzył się z ciężarówką. Zablokowane dwa pasy w kierunku Wrocławia. Przejazd tylko awaryjnym. Zderzenie lawety z cysterną na autostradzie A4 na Podkarpaciu na węźle Jarosław Zachód. Zablokowany prawy pas w kierunku Korczowej. Jeszcze łódzkie. Utrudnienia na S14 między węzłami Dobroń a Pawianice Północ.

0: Trwa wymiana drogowych barier ochronnych, zablokowany jeden pas w kierunku Emilii. Jeśli widzicie korki lub utrudnienia, dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Późnym wieczorem może lekko pokropić w okolicach Szczecina, a ewentualnie Koszalina i to właściwie tyle, jeśli chodzi o deszcz. W nocy będzie ciepło, bo nawet do 19-20 stopni lokalnie. Mówimy o nocy, we wrześniu. Jutro 31, lokalnie 32 stopnie w Małopolsce, ale już na południowym zachodzie i w centrum Polski pojawią się deszcze, a nawet burze.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: I co? Pamiętacie, jak wczoraj rano mówiliście, nie dam rady, a tu proszę, wtorek 28 minut do 17, zaraz dniówka minie, to już środa, a środa to mały piątek.

0: skarcem z bez końca w Radiu Z. Fajnie jest czasem tak się czymś pochwalić. I u nas macie taką możliwość i to codziennie. Pora na sukcesy słuchaczy Radia Z.
1: Pojechałam do fryzjera i mam piękną fryzurkę.
2: Wczoraj miałem 50 i dzisiaj rano stałem cały i żywy.
3: W końcu zdałam prawo jazdy i właśnie polskie drogi zyskały kolejnego kierowcę.
4: Pojechałem do firmy walczyć o jakąś podwyżkę. Wywalczyłem złotówkę więcej na godzinie.
5: No, nie tylko, bo właśnie też wywalczyłeś u nas w Radiu Z. 4 bilety na film 100 dni, Misja Zeus. Gratulacje.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: też zauważyliście, że jakoś tak z tymi bonusami to jest jak z chipsami. No te ostatnie smakują najlepiej. No,
1: tylko do 17. Jeden SMS to 21 tysięcy szans na 450 tysięcy złotych. Za chwilę finał. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio

0: To jest naprawdę dobry kawałek. On ma fajny rytm, fajne brzmienie. Tylko trzeba uważać, jak się niesie filiżankę kawy, bo nie róbcie tego po prostu. Ja już to zrobiłem. Taylor Swift, Shake It Off w Radiu Z za 5 minut 17.
1: Szczególnie jak macie jakiś gorący napój. 17 się zbliża, jeżeli kończycie pracę o tej porze, to zostańcie jeszcze chwilę w robocie. Weźcie sobie jakąś torbę, powoli ją zbierajcie, bo u nas o 17 wiadomości Radia Z. No i tego przegapić nie można.
2: Radio Z i w Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Z ogromną ulgą, że po 80 latach od tych tragicznych wydarzeń Polska nie zapomina o swoich.
4: Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
5: Kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią, jak okrutny los zgotowano tutaj naszym.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Alterart przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
9: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Brodnicy, na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
21: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
6: Po reklamie.
0: Zbliża się 17. Sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech.
6: Ważne zebranie w PKOL-u. Ważał się losy Piesiewicza. Na miejscu nasz reporter. Kraków czeka na ostateczną listę kandydatów w wyścigu o fotel prezydenta miasta. Będziemy też ruszać w plener i korzystać z ostatnich podrygów upalnego lata.
0: 17.
6: W Polskim Komitecie Olimpijskim ciągle bez decyzji dotyczących przyszłości prezesa Radosława Piesiewicza trwa zebranie prezydium zarządu PKOL. Na miejscu jest Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
19: Krzysztof,
6: jakich ruchów się spodziewamy?
19: Przede wszystkim wyznaczenia daty zebrania zarządu komitetu. Ten może zdecydować o być albo nie być Piesiewicza w roli prezesa PKOL. Jak mówi Robert Korzeniowski, który zgłosił chęć kandydowania na nowego prezesa, trzeba działać szybko.
22: Jeżeli chcemy uratować tę organizację, to nie możemy jej ratować w sytuacji, kiedy ona tonie, rzucając jej kolejne witki. Tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
19: Oceniał to, który porównał Piesiewicza do COVID-u.
22: Cierpieliśmy wszyscy, ale wyjdziemy z niego dosyć szybko i mam nadzieję, że będziemy wypierać, że coś takiego się nam w ogóle przydarzyło.
19: Warszawa, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
6: Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz ma 2 zarzuty w aferze Zonda Krypto i przebywa teraz w areszcie. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka Brent znów zbliża się do poziomu $100. Eksperci przewidują, że to nie koniec. Do tego możliwe są zakłócenia dostaw surowca, wcieśnienie Ormus po kolejnej wymianie ciosów między USA a Iranem. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
23: Niestety perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw z MEM Reflex Urszula Cieślak.
24: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
23: Bo ruch tankowców przez cieśninę Ormus pozostaje mocno ograniczony. Teheran zapowiedział utworzenie nowej strefy ograniczeń żeglugi w Zatoce Perskiej. Zdaniem analityków, jeśli konflikt między USA i Iranem będzie dalej przybierać na sile, ropa Brent może zdrożeć do poziomu nawet $120 za baryłkę. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: A to oczywiście przełoży się na cenę, którą widzimy na stacjach benzynowych. Ważą się losy kandydatów na prezydenta Krakowa. Pewnych startów w wyborach jest 6. Troje kolejnych czeka na weryfikację zebranych podpisów poparcia. Za godzinę mamy poznać ostateczną listę osób zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą. Przed siedzibą komisji jest nasz reporter Przemek Taranek. Kto jeszcze czeka na te decyzje?
25: Teoretycznie Bartosz Bochenczak z Konfederacji, chociaż on już wczoraj ogłosił, że nie zostanie zarejestrowany, to jednak zebrał ponad 4600 podpisów i one nadal są sprawdzane. Podobnie jak podpisy Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji i Darii Gosek-Popiołek z Lewicy.
26: Jestem przekonana co do ich rzetelności, ze spokojem czekam na to.
25: Mówiła kandydatka Lewicy, która dostarczyła do komisji podobną liczbę podpisów co Bochenczak i walczy do końca. Wszystko powinno się wyjaśnić po godzinie 18. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
6: Do tej pory z powodu zbyt małej liczby prawidłowych podpisów odmówiono rejestracji troga kandydatów. Wszystkim przysługuje prawo do odwołania do komisarza wyborczego. Pikniki, spacery czy kawa na świeżym powietrzu Polacy masowo ruszyli korzystać z prawdopodobnie ostatnich tak ciepłych dni. Na Deptaku w Lublinie z turystami i mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Mateusz Kasiak.
27: Czyli co dzisiaj, spacery?
28: Tak, jak co dzień, żeby naturalnie witaminę D3 organizm mógł wytworzyć, endorfiny.
29: Wiązkowo kawa i czarlotka. Jesteśmy zainteresowani z różnymi ciekawostkami, no i będziemy koziołków szukać.
27: Ale trafiła wam się pogoda.
30: Tak, to wyjątkowo. Dzisiaj i jeszcze jutro i będzie chyba koniec.
27: Jutro 30 ma być na plusie.
30: Prawdopodobnie, że tak tyle ma być.
27: Pięknie, krótkie rękawy.
30: Tak jest, bo tak to w polarze czy coś to za ciepło.
6: No to do kiedy zostanie z nami to ciepło, to już w prognozie, tuż po wiadomościach. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. W nowym sezonie niestety ponownie bez naszych klubów, ale za to z polskimi piłkarzami. Na pierwszy ogień 6 spotkań. A ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, gdzie będzie najciekawiej?
31: Zdecydowanie w Madrycie. Rywalem królewskich będzie mistrz Włoch Intermediolan, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński. Reprezentant Polski mecz rozpocznie prawdopodobnie na ławce rezerwowych, ale ma spore szanse, aby pojawić się na murawie Santiago Bernabeu. Na podstawowy skład FC Porto liczyć może Jakub Kiwior. Jego zespół podejmie dziś Manchester City. W ekipie gospodarzy zabraknie pauzującego za czerwoną kartkę z poprzedniego sezonu Jana Bednarka oraz kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego. Będzie za to inny polski akcent. Pojedynek Smoków z Obywatelami poprowadzi Szymon Marcinie.
6: Wieczorem także mecz wyjazdowy w Brugi zagra Aston Villa Matiego Kesza.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
33: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
1: Lepiej odpuśćcie sobie dzisiaj zakupy, sprzątanie, obiad po pracy, no bo jutro tak ciepło to już nie będzie, przynajmniej nie wszędzie. Na południu i na wschodzie kraju dalej w okolicy 30 stopni tam też nie powinno padać. Niestety na północy i zachodzie znacznie chłodniej, około 22, nawet 18 i sporo opadów.
33: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
0: Jest po 17:00, tak jak obiecaliśmy, za chwilę finał Rządzę Pieniądza w Radiu Z. Ktoś zagrał 450 tysięcy złotych.

0: Klimat, a my rozdajemy kasę.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
2: Żądza pieniądza, Radio Z.
0: To może być ten dzień. Skoro to jest jeden z ostatnich tak gorących dni tego roku, to nawet byłoby dobrze, gdyby to był ten dzień, gdyby ktoś, do kogo już za moment się dodzwonimy, odebrał telefon i wygrał sporo kasy. Taki mamy plan, numer wylosowany, nie czekamy ani chwili dłużej. Dzwonimy i czekamy jak zawsze 5 regulaminowych sygnałów. Ja wiem, że pora taka, że jeszcze trzeba zrobić zakupy, trzeba zawieźć dzieci na zajęcia dodatkowe, w końcu to już wrzesień, ale jak
3: wyskoczyć
0: się
3: na ostatnie letnie lody, bo
0: czerwonie. Dzień halo. Dobry. Halo, dzień dobry, tu Radio Z, Żądza pieniądza. Robert Karpowicz dzień i Kasia dobry. Wilk. Cześć.
3: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
4: Witam. Dzień dobry.
3: No dzień dobry, jak masz na imię? My jesteśmy Kasia i Robert.
4: Bogusia.
3: Bogusia.
4: Bogusława.
3: Gdzie się dodzwoniliśmy? Jaka miejscowość?
4: No w tej chwili jestem w Dąbrowie Górniczej.
3: Okej, okay, a tak normalnie na co dzień?
4: Na co dzień w Sosnowcu.
3: Sosnowiec, dobra, świetnie, kapitalnie. Masz chwilkę, pewnie, żeby z nami pogadać o Kasie?
4: Pewnie. 10 lat na to czekam.
3: Strasznie długo, to dłużej ci już nie pozwolimy, dobra? To już zajmiemy się kasą.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Bogusia, słyszymy, że emocje są olbrzymie, więc teraz będzie tylko lepiej. Dokładamy do pieca, mam dla ciebie czerwony portfel Radia Z. 10 tysięcy złotych dzisiaj w tym portfelu. I to może być twój portfel, jeżeli tylko tak zdecydujesz.
4: No, a propozycje inne też są. Dobra, ja jestem na bieżąco.
3: Mamy tutaj profesjonalistkę. Dobra, to już ci tłumaczę. Oczywiście, że tak. Jeśli będziesz chciała zrezygnować z tego pewniaka i zagrać z nami, to w dzisiejszych walizkach możesz znaleźć takie kwoty jak 5 tysięcy, 15 tysięcy, 25 tysięcy, 45 tysięcy albo 450 tysięcy. Ale to 5 tysięcy to jest najmniej.
4: No wiem. No wiem. A coś dołożycie?
3: Ale chciałabyś przy pewniaku zostać, tak?
4: Proszę?
3: Przy pewniaku chciałabyś zostać?
4: No chyba tak. Bo jak ja tyle lat czekałam, to po prostu pewnie wygram 5 tysięcy, jak zagram dalej. Chociaż zawsze sobie obiecywałam, Bogusia, że będzie R1. Że będzie R1.
0: Okej, okay, czyli walizka już wybrana. To Bogusia, dokładam do tych 10 2000 złotych. Czekałaś 10 lat, to mamy dla ciebie jeszcze prezent. 12 tysięcy teraz na ciebie czeka w naszym pewniaku.
4: 12 jest dobra kwota. A jeszcze może coś dołożycie?
3: Słuchaj, może R1, nie wiem.
4: To nie. No to chyba zostanę przy tych 12, bo się boję, że wygram piątkę.
3: Aha. Ale to musimy usłyszeć, że to jest taka twoja ostateczna decyzja.
4: Tak jest. To jest moja ostateczna decyzja.
0: No dobrze, to ja teoretycznie wiem, jaką wybierzesz literę i cyfrę, ale żeby tradycji stało się zadość, to Bogusia, przed tobą napis Radio Z.
3: Nie, jako? Bogusia mówi, nie, no przecież Bogusia mówi, że bierze pewniaka. Ty słyszysz, Bogusia?
0: Bogusia, to ja się chyba zamyśliłam, zakochana jestem.
4: To też dobrze.
0: To możemy odtrąbić sukces.
3: To zróbmy inaczej,
4: tak,
3: Bogusia. Odtrąbiamy sukces, ja ci to przekazuję oficjalnie. Wygrałaś w Radio Z 12 tysięcy złotych.
4: Dziękuję bardzo, bardzo.
3: No wreszcie, cieszę, prawda?
4: Tak, nareszcie się doczekałam, bo ja już miałam wątpliwości. Jak pisaliście przedstaw się nam, to pisałam swoje imię, ale tak sobie myślałam, napiszę Nadzieja, a później napiszę Naiwna.
3: Aj, nie.
0: Pamiętajcie, że jak gracie z nami, to po prostu wystarczy chwila cierpliwości albo trochę lat cierpliwości i my prędzej czy później zawsze się z wami usłyszymy. No i bardzo się cieszymy, że mogliśmy dzisiaj ci przekazać takie cudowne wiadomości.
4: Powiedz
0: mi, Bogusiu, czy jest ktoś teraz z tobą, z kim mogłabyś się pocieszyć, czy musisz wracać szybko do domu, żeby przekazać bliskim tą dobrą wiadomość?
4: Mam tu grono znajomych, bo przyjechałam do koleżanki na grilla.
3: Zagłębie dzisiaj świętuje.
4: Tak, Zagłębie świętuje.
3: Ściskamy cię mocno.
4: Wygrałam 12 tysięcy.
3: Cieszą się.
0: Bogusia, to już wiadomo,
4: 12 tysięcy wygrała.
0: Że brawo. Dzisiaj kiełbaski na twój koszt.
4: Słyszycie? Brawo, oklaski.
3: Brawo, świetnie. Bogusiu, cudownie było cię poznać. Bardzo się cieszymy, że to tobie przekazujemy dzisiaj 12 tysięcy złotych. Ściskaj tych swoich przyjaciół, balujcie dzisiaj do rana.
0: Bogusia już leci. Ona ma tam grilla, ona ma tam imprezę. A my bawimy się dalej. 500 000 w grze. Od tej chwili. Kto by chciał taką kasę, kto by chciał wygrać tak jak Bogusia, ten bierze telefon w dłoń i wysyła hasło Radio Z pod 7353, a my za was mocno trzymamy kciuki.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
5: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Jednym SMS-em wchodzicie do gry o 500 000 złotych i o 1 000 000 na koniec września. Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Fly Away, to jest Lenny Kravitz w Radiu Z, 26 minut po 17. W ostatnich tygodniach, zwykle jak mówiliśmy o polskiej służbie zdrowia, to były to takie średnie wiadomości.
1: Tak niby człowiek powinien się cieszyć, że inni mają lepiej i dobrze zarabiają, ale jakoś nie jest to łatwe, prawda? Ale na szczęście czekaliśmy i doczekaliśmy się również tych dobrych i one pojawią się punktualnie o 17.30 w wiadomościach Radia Z. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: i na pewneauto.pl.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie. Mamy wtorkowe popołudnie na zegarach 17.30, pora na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
13: Niemcy przekażą Ukrainie kolejne pociski do systemów Patriot. Decyzję ogłosił minister obrony tego kraju podczas wideokonferencji państw wspierających Kijów. Berlin zwiększy także dostawy dronów i amunicji dalekiego zasięgu. W sumie w tym roku przeznaczy rekordowe ponad 11 miliardów euro na pomoc wojskową. W Rzeszowie ruszyła budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Za prawie 800 milionów złotych powstanie nowoczesny szpital, który pomieści 200 łóżek, 6 klinik, dziecięcy SOR oraz kilkadziesiąt poradni specjalistycznych. Obiekt ma być gotowy za 3 lata. Czarny początek września na śląskich drogach. W ciągu zaledwie 7 dni doszło do 40 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 44 odniosły obrażenia.
14: To tragiczny bilans, który powinien być dla nas wszystkich poważnym ostrzeżeniem. Dlatego apelujemy do kierowców, zwolnijcie i zachowajcie szczególną ostrożność. Skupmy całą swoją uwagę na prowadzeniu pojazdu, zrezygnujmy z pośpiechu i brawury.
13: Apelował Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki. Czas na wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Zablokowana krajowa 31 w pobliżu miejscowości Lisie Pole w Zachodniopomorskiem na odcinku między Widuchową a Chojną zderzyły się dwie osobówki. Wytyczono objazd wojewódzką 122 i krajową 26. Utrudnienia na ekspresowej 14 w Łódzkiem na odcinku między węzłami Dobroń, Pabienice Północ trwa wymiana barier ochronnych. Zablokowany pas wolny w kierunku Emilii. Problemy też na ekspresowej jedynce w Śląskiem. Zator zaczyna się za węzłem Węgierska Górka w stronę Żywca. Korkuje się też w drugą stronę. Popołudniowy szczyt widać także na stołecznych ulicach. Ciasno na Wisłostradzie w kierunku północnym. Korek ciągnie się od trasy Łazienkowskiej aż do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Jeżeli widzicie korki lub inne utrudnienia, polecam ten numer.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Wieczorem mogą pojawić się lekkie opady deszczu na zachodnim Pomorzu, tak mniej więcej od Szczecina do Koszalina. Tam też chłodniej w nocy, bo około 15 stopni. Najchłodniej ma być na Podlasiu, bo około 13. Za to od Zielonej Góry aż po Legnicę nawet do 20. Mówimy cały czas o nocy. Jutro 31-32 stopnie w Małopolsce i na Podkarpaciu.

0: Ego for Money. Ostatni dzień lata w Radiu Z za 18 minut 18. No ale my wiemy, co z grzybami we wrześniu. Ekspert z magazynu grzyby.pl, to brzmi bardzo poważnie,
1: bardzo
0: twierdzi,
1: tak,
0: że ten sezon powinien być obfity. I to może nawet na terenie całego kraju. Ale dokładnie kiedy nastąpi grzybowy wysyp, tego nie da się przewidzieć.
1: No jasne, to jest po prostu typowy grzybiarz. No, grzybów nie ma, może będą, on w ogóle do lasu to nie chodzi, bo nie ma po co. Gdzie grzyby? Dajcie spokój.
0: Spotkaliśmy znanego grzybiarza w lesie. Panie Zenku, są w lesie grzyby? Warto się wybrać z koszykiem?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: za chwilę wiadomości Radia Z, a tuż po nich trzy pytania na koniec dnia. Dzisiaj Beata Lubecka będzie rozmawiać z posłanką i szefową klubu Lewicy Anną Marią Żukowską. Bądźcie blisko. Radio Z
1: i już. Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: Już dziś Lubię to Superstars po 20. będzie z nami człowiek wielu głosów.
4: Drodzy Państwo, dzisiaj po 20. będę gościem Mateusza Ptaszyńskiego w jego audycji Lubię to w Radiu Z. Jarosław Boberek.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
5: Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
23: Dochodzi 18, jest wtorek, 8 września. Czas na wiadomości w Radiu ZT. Przygotował i przedstawi Rafał Piech.
0: PKL podjął decyzję w sprawie Radosława Piesiewicza. Szymon Hołownia gotowy na rozmowy z prezydentem na temat ustawy o kryptowalutach. Gościem trzech pytań na koniec dnia Anna Maria Żukowska, posłanka i szefowa klubu Lewicy.
23: 18.
0: W poniedziałek najprawdopodobniej dowiemy się, czy Radosław Piesiewicz pozostanie prezesem PKOL. Właśnie wtedy zbierze się zarząd olimpijskiej centrali, który ma możliwość odwołania go ze stanowiska. Prezydium zarządu komitetu na dzisiejszym spotkaniu nie tylko wyznaczyło termin zebrania, rekomenduje też, żeby do końca obecnej kadencji na czele komitetu stanął jeden z jego wiceprezesów. Polscy uczniowie w ścisłej czołówce Europy, 15-latkowie w światowym badaniu PISA 2025 osiągnęli jednak gorsze wyniki niż w poprzedniej edycji. Sprawdzano ich umiejętności matematyczne, znajomość zagadnień z przyrody oraz rozumienie czytanego tekstu. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Polscy uczniowie mają problem z koncentracją, niewiele rzeczy ich interesuje, za to dużo więcej czasu niż ich koledzy z europejskich państw spędzają przeglądając media społecznościowe. To może przekładać się na niższe wyniki, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
3: Widzimy, że te spadki u nas są znacznie niższe. To jest dla Europy bardzo ważny, wyraźny i bardzo alarmujący sygnał.
2: Według Nowackiej polska edukacja potrzebuje reform. Wyników najnowszego badania PISA nie można zrzucić na pandemiczny lockdown czy naukę zdalną jak w poprzedniej edycji.
0: Najlepiej w badaniu wypadli uczniowie z Singapuru i Chin. Szymon Hołownia, zwolennikiem rozmowy z prezydentem o uregulowaniu rynku kryptowalut. Karol Nawrocki po zawetowaniu trzech rządowych ustaw kieruje do Sejmu swój projekt. W tej sprawie dodajmy już drugi. Zobaczymy, jaki on będzie, ale ja nie mam alergii na propozycję prezydenta, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
4: Nie jest to oczywiście sytuacja idealna, ale dopóki jest tak w polskiej konstytucji, że to prezydent jest zwieńczeniem procesu legislacyjnego, a bez jego podpisu możemy sobie uchwalać różne rzeczy, ale one prawem nie staną się, no to myślę, że rozmowa w tej sprawie jest co najmniej zasadna.
0: Wiadomo, że swoją czwartą próbę ma też podjąć rząd. A już teraz w Radiu Z program Trzy Pytania na koniec dnia. Zapraszam Beatę Lubecka.
24: Z nami jest Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy, a wiceprzewodnicząca partii Nowa Lewica. Dzień dobry.
25: Tak, dzień dobry.
24: I pytanie numer jeden. No mamy drugie podejście prezydenta Nawrockiego, jeśli chodzi o projekt ustawy w sprawie rynku, ochrony rynku kryptowalut. I jak to zachwalał prezydencki minister Zbigniew Bogucki, który mówił tak. Fundamentem dla tego projektu jest trzecia rządowa ustawa o regulacji rynku kryptoaktywów i że to ma być taka próba rozwiązania tego jałowego sporu. I projekt ma szansę na przejęcie przez rządową większość w Sejmie, czy też od razu powędruje do sejmowej zamrażarki?
25: Każdy projekt ma szansę. Najpierw musimy go przeczytać, bo jestem ciekawa, czym się w takim razie różni i od projektu rządowego, i od poprzedniego projektu pana prezydenta, bo myślę, że jakby też zapytać naszych widzów, radiosłuchaczy, to myślę, że sami też państwo nie będą dokładnie w stanie, nie będą wiedzieć, jakie to są różnice, bo one nie są tak naprawdę w jakiś sposób bardzo, bardzo decydujące. To nie są duże rozbieżności, więc trochę się dziwię panu prezydentowi, że naprawdę kruszy kopię o mówiąc szczerze, didaskalia, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, bo przypomnijmy, to rozwiązanie ustawowe ma na celu ochronę polskich inwestorów przed tym, żeby nieuprzedzeni zakupili kryptowaluty na jakiejś giełdzie, która jest niewypłacalna. I to miałby sprawdzać KNF, który tak samo nadzoruje polską giełdę papierów wartościowych. Mógłby nakazywać umieszczanie na stronie internetowej tych giełd takiego ostrzeżenia, bądź po niewykonaniu ewentualnie jakichś czynności przez te giełdy zawieszać działanie tej strony.
24: W takim razie po co pan prezydent to robi?
25: Dlatego, że wykorzystuje to do walki politycznej. To jest bardziej przepychanka na to, czyje jest na wierzchu, niż o takie prawdziwe rozwiązanie ustawowe, które może nie będzie idealne, bo pewnie nie ma idealnych rozwiązań ustawowych, ale w tej chwili inwestorzy nie mają takiej ochrony w ogóle.
24: No jak dzisiaj słyszałam pana premiera, który mówił, że czas na tego typu groteskowe manewry się skończył, to raczej chyba wydaje mi się, że Sejm może się nie zająć tym projektem ustawy. Pytanie numer dwa. A co jeśli prezydent Nawrocki nie zaprosi na ślubowanie Macieja Berka, którego ostatnio wybraliście na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie?
25: No to Maciej Berek znajdzie się w takiej samej sytuacji jak ta część sędziów, od których pan prezydent nie przyjął ślubowania, które złożyli, czekając oczywiście, dając szansę jeszcze panu prezydentowi na podjęcie tej decyzji, złożyli je na piśmie wobec pana prezydenta za poświadczeniem notarialnym i to na pewno będzie ta sama ścieżka.
24: I pytanie numer trzy. Jakim cudem pani zagłosowała za tą kandydaturą, kiedy pani
25: Ja nie
24: mówiła...
25: zagłosowałam za tą kandydaturą.
24: Wstrzymała się pani od głosu.
25: Wyjęłam kartę.
24: No tak, ale generalnie nie można powiedzieć, że lewica właściwie poparła tę kandydaturę, tak na rozumiem. Pani mówiła, że mieliście nie być jak PiS. No to co się stało? Donald Tusk połamał kręgosłupy?
25: Nie, przekonał większość klubu marszałek Czarzasty, między innymi argumentując, że no, w sytuacji, w której no, już został ogłoszony ten kandydat, nie powinno się tak zdarzyć, że odbywało się to w takim pośpiechu, bez konsultacji i w takim trybie, że no, zaprezentował tę kandydaturę sam prezes Rady Ministrów. Innych kandydatur jednak do Trybunału Konstytucyjnego nie prezentował prezes Rady Ministrów, co było trochę moim zdaniem, nie tylko moim, ale i profesor Łętowski i wielu innych profesorów prawa, no strzałem w stopę i utopieniem trochę wiarygodności zapewnień o niezależności politycznej pana do niedawna jeszcze ministra Berka. I no, w momencie, w którym pan Berek nie zrezygnował ze startu samodzielnie, no już wszystkie procedury się rozpoczęły, lista zgłoszeń została zamknięta, no mogliśmy tylko głosować. Mogliśmy albo przegrać głosowanie jako koalicja rządząca, co de facto oznaczałoby porażkę nie tylko partii premiera Donalda Tuska, ale wszystkich partii koalicyjnych, bo prawica okrzyknęłaby to przegranym głosowaniem. Natomiast nie zmienia to mojego poglądu na temat tego, że będzie budzić ta, znaczy już nie kandydatura, tylko funkcjonowanie, wybór. Tak, wybór pana ministra Berka jako, czy rzeczywiście jest to wykonanie wyroku ETP czy WSA przeciwko Polsce, który nas zobowiązuje do takiego obsadzania Trybunału, który nie będzie nastręczał żadnych wątpliwości zobowiązań politycznych.
24: I tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Noc będzie bardzo przyjemna, ciepła, a środa przyniesie nam, no, pewnie ostatni dzień z takimi wartościami na termometrach. Powyżej 30 stopni w Krakowie czy Katowicach. Na południu ciepło, około 29, 28, 7 na Suwalszczyźnie. Chłodniej na północy i zachodzie, tam też możliwe przelotne opady.

0: tu Radio Z. Czytam właśnie, że we Wrocławiu policja w weekend przyjechała na zlot samochodów tuningowanych. I co? Dwa wnioski do sądu, 26 mandatów na łączną kwotę 23 tysięcy złotych.
1: No i tak to można pracować. Znaczy, fajnie jakby jeszcze zrobili sobie zlot osób wyłudzających VAT, zlot dealerów. Robota sama by się zrobiła. Pięknie.

0: Edward Maja, Stereo Love w Radio Z. A wyobrażacie sobie imprezę w zoo, ale dla zwierzaków? To nie są żarty. Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z o 18.30.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena

0: finansowany przez Unię Europejską.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Brodnicy, na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
3: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
4: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
1: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
7: W studiu już Idalia Tomczak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Na zegarach 18.30, pora na wiadomości w Radiu Z.
9: Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali przez telefon, informuje doradca Kremla. Podczas godzinnej rozmowy Putin miał zapewnić, że nie ma wrogich planów wobec Europy. Obaj przywódcy rozmawiali także o wojnie w Ukrainie i omówili wyniki rozmów amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie. Awaria systemu obsługi lotów powoduje utrudnienia na brytyjskich lotniskach. Problemy zgłaszają porty Heathrow, Luton, Stansted i Gatwick. Opóźnienie z Heathrow do Warszawy to nawet 4 godziny. Awaria powoduje problemy z odlotami, ale przyloty odbywają się bez większych zakłóceń. Usterkę udało się namierzyć, nad jej usunięciem pracują specjaliści. Zabawa u pingwinów. Ptaki ze śląskiego zoo dostały na swój wybieg kulę dyskotekową. Jest zawieszona na sznurku, kręci się i odbija światło, tworząc refleksy. To element wzbogacania środowiska, mówi opiekun ptaków Wojciech Żuchowicz.
10: Pingwiny bardzo lubią wszelkiego rodzaju odbłyski, cienie, zmiany oświetlenia i chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska.
9: Kula będzie wieszana u pingwinów okresowo. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zepsuta ciężarówka blokuje ruch na A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Wądroże Wielkie, Budziszów w kierunku Zgorzelca nie przejedziecie prawym pasem. Awaria ciężarówki także na S7 w Świętokrzyskiem w stronę Krakowa. W Klemencicach między Mierzawą a Wodzisławiem zablokowany jest prawy pas. Ruch odbywa się lewym. Utrudnienia potrwają około 3 godzin. W Katowicach spory korek na drogowej trasie średnicowej od Szpitalnej aż do Generała Henryka Dąbrowskiego. 2 kilometry stania. Ciągle duży ruch i ślimacze tempo na S1 w województwie śląskim. Od węzła Żywiec-Browar do węzła Węgierska Górka. Zatory tworzą się też w drugą stronę. Z powodu robót drogowych korki na Zakopiance w Małopolsce wolno jedziecie od miejscowości Gaj w stronę Krakowa. Wiadomości dla kierowców wracają jutro.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: W nocy delikatnie, lokalnie może pokropić na zachodnim Pomorzu, ewentualnie na Pomorzu, ale to naprawdę będzie taki przelotny deszczyk na termometrach od 13 stopni w Suwałkach do w nocy 19-20 na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. Jutro upały, ale bardziej w Polsce południowo-wschodniej.
13: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: I tak nam się cudnie rozpędza ten podwieczorek. Daria Zawiało, Pozłamane Serce jest okej. W Radiu Z 27 minut do 19.

0: A kto tak ładnie śpiewa? Zapytacie, to już odpowiadamy. To jest Karol G i Bruno Mars, ich nowy numer Steel w Radiu Z. I rośnie nam spory fanklub w Radiu Z tej pani, prawda?
1: Tak, to prawda. Ja teraz wytłumaczę, dlaczego ona jest Karol G, bo ona tak naprawdę nazywa się Carolina Giraldo Navarro.
0: Dlatego lepiej Karol to brzmi, G. prawda?
1: Lepiej, jakiegoś, zdecydowanie.
0: Z takim R dźwięcznym. Fajna
1: dziewczyna
0: sprawa.
1: Pochodzi z Kolumbii i będziemy do niej wracać, bo to piękny utwór Steel w Radiu Z. Za 17 minut 19. Dzisiaj wieczorem w Radiu Z będziemy mieć naprawdę fajnego gościa. Z jednej strony rodzina zastępcza, na pewno go kojarzycie. Z drugiej Wataha, tam też się pojawiał. No a z trzeciej król Julian. Chyba wiecie, o kogo chodzi.
2: Drodzy Państwo, dzisiaj po 20 będę gościem Mateusza Ptaszyńskiego w jego audycji Lubię to w Radiu Z. Serdecznie zapraszam. Jarosław Boberek.
0: Aha, głos pięknie. Do zakochania. Będziemy słuchać, polecamy Wam to już wieczorem w Radiu Z.

0: Zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut,
0: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na 123drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na 123drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicić wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Co powiesz na weekend pełen energii?
4: Tak!
3: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
5: Po reklamie.
6: 8 września to wtorek, a na zegarach dochodzi 19. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
7: Gość Radia Z, szefowa klubu Lewicy, zdradza szczegóły głosowania na Macieja Berka. To może być ostatni tydzień Radosława Piesiewicza w roli szefa PKO. Ludzie na nowo pokochali kino. O tym w wiadomościach kulturalnych.
6: Dziewiętnasta.
7: Lewica poparła kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo inaczej koalicja rządząca poniosłaby porażkę. Berek sam się nie wycofał, procedury trwały, lista była zamknięta, mówi Anna Maria Żukowska, posłanka i szefowa klubu Lewicy w programie Trzy Pytania na koniec dnia. W studiu obok mnie Beata Lubecka po rozmowie. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Jaka przyszłość czeka Berka?
8: No, według Anny Marii Żukowskiej, jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka, to znaczy, że będzie on w tej samej sytuacji, co pozostali sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Zapewne będzie to ta sama ścieżka z Berkiem, co wówczas, mówiła szefowa klubu Lewicy. Sama Żukowska nie głosowała za tą kandydaturą. Wyjęłam kartę, przyznała, a klub Lewicy do głosowania za przekonał marszałek Czeszasty.
9: Mogliśmy tylko głosować. Mogliśmy albo przegrać głosowanie jako koalicja rządząca, co de facto oznaczałoby porażkę nie tylko partii premiera Donalda Tuska, ale wszystkich partii koalicyjnych, bo prawica okrzyknęłaby to przegranym głosowaniem.
8: Żukowska dodała, że innych kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego premier nie prezentował, co było trochę strzałem w stopę wobec zapewnień o jego niezależności ministra, do niedawna ministra Berka.
7: A cała rozmowa na radioz.pl. Przynajmniej do poniedziałku Radosław Piesiewicz będzie jeszcze prezesem PKOL. Właśnie wtedy ma zebrać się zarząd, który zdecyduje o jego być albo nie być na stanowisku. Sprawą zajmuje się Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jestem. Dobry wieczór. Krzysztofie, jakie są możliwe scenariusze?
10: No, zarząd w poniedziałek może odwołać Piesiewicza ze stanowiska i wiele wskazuje, że właśnie tak będzie. Prezydium zarządu na dzisiejszym spotkaniu rekomendowało wdrożenie w życie artykułu 21 statutu PKOL. Ten mówi m.in. o tym, co dzieje się w momencie, w którym prezes nie może pełnić swojej funkcji. A tak właśnie jest teraz. Piesiewicz nie jest w stanie pracować z aresztu. W tej sytuacji zarząd może powierzyć tę funkcję jednemu z wiceprezesów, który będzie urzędował do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku.
7: Radosław Piesiewicz 27 sierpnia został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Od tego czasu pozostaje w areszcie. Pacjenci z całej Polski dostają SMS-y i maile na temat przychodni, z których mogły wyciec ich dane. Chodzi o numery PESEL i inne informacje, które w sierpniu wykradziono z platformy MyDoktor, mówi dr Dariusz Samborski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
11: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny, że taka sytuacja mogła mieć miejsce.
7: Warto zastrzec numer PESEL. Postępowanie wyjaśniające w sprawie cyberataku cały czas prowadzą służby. Jest zielone światło dla drogowców na budowę ekspresowej S12 w Łódzkiem. Droga ma zapewnić najkrótsze połączenie zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem oraz przejąć międzynarodowy ruch tranzytowy w kierunku Kijowa. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej części kraju, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Nowa trasa połączy autostradę A1 z Mazowszem i Lubelszczyzną, a docelowo z przejściem granicznym w Dorohusku. Skróci połączenie z zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem.
7: Na całej długości trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. W Radiu Z pędzimy do wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Jeśli jeszcze nie znacie powieści kryminalnych Sławka Gortycha, koniecznie przeczytajcie. Ruszają prace nad ekranizacją schroniska, które przestało istnieć. Autor na razie nie informuje, czy będzie to film, czy serial, kto zagra główne role, ani kiedy premiera. Górskie plenery będą nagrywane w Karkonoszach, a zdjęcia ruszą w przyszłym roku. Krzysztof Zanussi, przewodniczącym jury konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złotego Lwa w konkursie głównym walczy 16 filmów, w tym Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, Dobry Chłopiec Jana Komasy czy Zima pod znakiem wrony Kasi Adamik. Festiwal od 21 do 26 września. Ludzie na nowo pokochali kino. Po kryzysie związanym z COVID-em i 5 latach niepewności, letni box office bije rekordy wszechczasów, osiągając ponad 4,5 miliarda dolarów. Wynik napędzały takie filmy jak Iron Man 3, Minionki oraz Człowiek ze stali. Świętoszek Moliera pierwszą premierą Teatru Dramatycznego w Płocku w nowym sezonie. Zapowiadając premierę, teatr zwraca uwagę, że mimo upływu czasu utwór ani trochę się nie zestarzał, pozostaje wciąż bezlitosnym, przepełnionym ironią i złośliwym komentarzem do naszych przywar. Premiera 24 października.
1: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: W nocy na termometrach dość wysoko, bo od 13 stopni w Suwałkach do nawet 19-20 stopni na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. Jutro czekają nas upały, 30-31 stopni. I spoko z taką temperaturą, co?
4: Bardzo spoko, bardzo spoko. Dzień dobry, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, Mateusz Ptaszyński, jak słychać?
4: Tak jest, zapraszam na listę Lubię To.
1: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Lubię To. Lubię To w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
13: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

Alex Warren, Passenger. Miejsce 10, listy Lubię to w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców. Płyta niespodzianka też czeka, więc tutaj w tej sprawie dzwońcie. 321-321-321. Polka dzisiaj na miejscu pierwszym. I nie jest to Liwka, bo ona w propozycjach do listy z numerem Poza Tobą Nic. Propozycje znajdziecie pod aktualnym notowaniem. Gramy.

Dub Dogs, Fezo i Zark. How does it feel? Na miejscu 9. Listy Lubię to w Radio Z. Świetny numer. Myślę, że on może wylądować na miejscu 1, ale to wy decydujecie. Oscar Sims z kolei po polsku dzisiaj na miejscu 8 bez końca. No, Oscar też pokazywał, że potrafi być wyżej.

0: Tame Impala, Loser. Propozycja do listy Lubię To w Radio Z. Jeśli ten utwór nie będzie na miejscu pierwszym, to ja się nie znam na muzyce, od razu tak mówię. 3-2-1. To w sprawie pierwszego miejsca. Dzisiaj mówiłem, że jest Polka na miejscu pierwszym. A jeśli chodzi o Kevina Parkera, czyli właśnie Tame Impala, bo to tak naprawdę wokół niego kręci się ten zespół, on powiedział, że nie da rady robić sobie zdjęć z fanami przed hotelami i prosi, żeby nikt nie był o to na niego zły. Nie będziemy. Ale on czasem widziałem, że wychodzi pod te areny i robi sobie zdjęcia. To taka mała podpowiedź. Zalia na 7. Tylko mnie kochaj. Tylko kochaj mnie w zasadzie.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
14: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini bez osłonki.
13: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęt...

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Temper City, Self-Aware. Tak, dzisiaj gramy, a w zasadzie to wygracie, bo to jest wasza lista. Lubię to, na którą głosujecie na Radio Z.pl, tam was zapraszam. To było miejsce szóste, a teraz premierowe nagranie Lost Frequencies i Mary Froze. Paraiso, tak się nazywa ten właśnie utwór, który łączy no w zasadzie muzykę elektroniczną i jeszcze pojawia się tutaj brazylijska wokalistka, autorka tekstów, która prezentuje się w tym utworze Paraiso i mam nadzieję, że Lost Frequencies sprawi, że ona będzie coraz bardziej znana. Od pierwszego odsłuchu poczułem z tym utworem szczególną więź, tak mówi sam Lost Frequencies, głos Marii i brazylijska energia, którą wniosła do tej piosenki, miały w sobie ogrom charakteru. Posłuchajcie, jeśli wam się spodoba, dajcie łapkę w górę na Radio Z.pl.
1: Premiera w Radio Z.
2: É tudo que eu preciso. Tirou meu juízo.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na miejscu piątym. Listy lubię to w Radiu Z we wtorek. A kto na miejscu pierwszym? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Mówiłem, że to polska artystka. Ona śpiewa poezję, a poza tym ma duet. Wystąpiła na Torwarze swego czasu z dzisiejszym gościem programu Lubię to Superstars po 20 i Jarosławem Boberkiem. Zaśpiewali razem Wyginam śmiało ciało. To jest duża podpowiedź. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Dawid Podsiadło na czwartym za chwilę. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
11: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
1: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię to w Radiu Z.

Wit podsiadło na błysk. Miejsce czwarte, listę lubię to w Radiu Z. Jeszcze jedna podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego dzisiejszego notowania. 4 dni temu wydała numer Cichosza, ta właśnie artystka. Ale z jakim utworem jest dzisiaj na miejscu pierwszym? To jest pytanie do was. 321-321-321. Numer do studia Radio Z. Płyta niespodzianka czeka. A tymczasem startujemy z podium. Margaret Prima Ballerina otwiera dzisiejsze podium.

My body isn't ready. Somber na miejscu drugim. Listy lubię to w Radiu Z. To z tego podekscytowania, bo propozycja świetna teraz przed wami. Mrozu, Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Ten otwór jeszcze czeka na swoją szansę, ale możecie głosować na Radio Z.pl. Łapki w górę. Panowie na pewno się ucieszą.

0: Mrozu, Kasperczyk, wszystko, czego chciałem. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym listy Lubię To w Radiu Z? Słuchamy, mamy słuchacza na linii.
1: Wokalistka, o której mowa, no to oczywiście Fanach. Pozdrowienia z Wrocławia.
0: Pozdrawiamy ITP i TD, tak, ona występowała z naszym dzisiejszym gościem Jarosławem Boberkiem, który po 20 w Radiu Z nie może was zabraknąć.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał to drzwi moich bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Szykujemy skoki.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja.
14: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat Ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
16: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Brodnicy, na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
17: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
18: Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
19: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
26: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 20. Tema dla nas bez zmian i Dalia Tomczak. Posłuchajmy.
27: Jest drugi prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach. Obóz władzy niechętny. 8 osób stanie do walki o fotel prezydenta Krakowa. Posłuchajcie kto. Na koniec wiadomości. Orzeł Bielik z kontuzją skrzydła. Pomogli mu policjanci.
26: 20.
27: Prezydent skierował do Sejmu swój drugi już projekt ustawy w sprawie kryptowalut. To 106 stron przepisów, które mają uregulować rynek kryptoaktywów. Wzorowany na ostatniej propozycji rządu ma być próbą zakończenia jałowego sporu. Jak deklaruje szef Kancelarii Głowy Państwa, Karol Nawrocki jest skłonny do kompromisu i rozmowy. Czy taki scenariusz jest w parlamencie możliwy? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
0: Łatwo na pewno nie będzie, bo po trzech rządowych próbach zmiany prawa zakończonych trzema wetami politycy obozu władzy na tę inicjatywę reagują negatywnie. Ale nie wszyscy, bo pewną otwartość deklaruje wicemarszałek Szymon Hołownia i wskazuje konkretny argument.
1: Dopóki jest tak w polskiej konstytucji, że to prezydent jest zwieńczeniem procesu legislacyjnego, rozmowa w tej sprawie jest co najmniej zasadna.
0: Na razie nie wiadomo, czy w ślad za tym możliwe jest poparcie projektu, bo dokument obszerny wymaga najpierw szczegółowych analiz.
27: Ministerstwo Finansów także pracuje nad ponownym projektem ustawy o kryptowalutach. 8 kandydatów zostało zarejestrowanych w wyborach na prezydenta Krakowa, podała Miejska Komisja Wyborcza. Podpisy poparcia zostały sprawdzone. Do walki staną Michał Drewnicki z PiS, Jan Hoffman, inicjator referendum, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z SDPL oraz Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Ta ostatnia kandydatka ze spokojem czekała na rozstrzygnięcia komisji wyborczej.
2: Podpisy zbieraliśmy bardzo rzetelnie. Pomagały nam w tym dziesiątki mieszkańców Krakowa, którzy zbierali je na ulicach, w swoich klatkach schodowych, wśród swoich przyjaciół, krewnych i bliskich.
27: Z powodu przedstawienia zbyt małej liczby podpisów poparcia odmówiono rejestracji Marianowi Banasiowi, byłemu prezesowi NIK, Bartoszowi Bocheńczakowi z Konfederacji, Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Wybory prezydenta Krakowa odbędą się w ostatnią niedzielę września. Jeszcze kilka dni potrwa dogaszanie pożaru składowiska opon w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Sprawą interesuje się prokuratura, bo to miejsce płonęło 3 lata temu, a jeszcze wcześniej zginął tam pracownik zamkniętego już zakładu pirolizy. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr sprawdzała, co było powodem pożaru.
3: Przyczyna jeszcze nie jest znana. Zaraz jak strażacy skończą tę trudną akcję dogaszania, na teren wejdzie policja, biegli i prokuratura. Śledczy już sprawdzają, czy na nieczynne składowisko były nielegalnie zwożone dodatkowe opony w ostatnim czasie. Na pewno jedna taka próba została udaremniona. Właściciel nie dostosował się do wcześniejszych zarządzeń o uprzątnięciu terenu po poprzednim pożarze, a sprawa za śmierć pracownika w 2022 roku po wybuchu reaktora do spalania opon nadal trwa przed sądem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
27: Właścicielowi nieczynnego składowiska grozi do 10 lat więzienia za wcześniejsze sprawy. Nie przyznaje się do winy. Orzeł bielik utknął na mazurskich jeziorach z kontuzją skrzydła. Ptaka uratowali policjanci z Orzysza, którzy patrolowali okolice Suchego Rogu i Dziubieli. Orzeł próbował wzbić się w powietrze i uciekać, ale policjanci dogonili go, złapali i przekazali w odpowiednie ręce.
4: Stój, stój, stój, mistrzu, stój! Stój, mistrzu, nie bój się, stój! Nie bój się, stój! I pomożemy orlikowi naszemu. Jak nie, jak tak.
27: Interwencje nagrały kamery nasobne noszone przez policjantów, a film z akcji opublikowała warmińsko-mazurska komenda. Obok mnie Krzysztof Wilanowski.
15: Dobry wieczór.
27: Czas na wiadomości sportowe Radia Z.
15: Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Wróciły najbardziej prestiżowe rozgrywki piłkarskie w Europie. Dwa mecze pierwszej kolejki nowego sezonu Ligi Mistrzów już trwają. Gra m.in. Aston Villa. Niestety bez Matiego Kasza naszego reprezentanta zabrakło w kadrze na ten mecz, a to przez problemy mięśniowe. Villa po godzinie gry prowadzi z klubem Bruges 3-1. W Atenach AEK jak na razie lepszy od Las Klings 1-0. Za godzinę zacznie się jeden z hitów tej kolejki. W Madrycie Real podejmie Inter. Trener królewskich José Mourinho ma jasny cel na ten mecz. Mógłbym powiedzieć, że chcę grać dobrze, ale nie chcę grać dobrze. Jak przeciwko Betisowi przegrać. Chcę wygrać. Przed nami oczywiście 8 spotkań fazy ligowej. Głównym celem jest awans i wierzę, że uda nam się go zrealizować, ale o tym meczu chcę myśleć osobno. Chcę go wygrać. W wyjściowym składzie Interu na to spotkanie jest reprezentant Polski Piotr Zieliński. Piłkarki naszej kadry do lat 20 zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Więcej na ten temat w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
24: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
26: Przed nami deszczowy wieczór. Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Poznań, Zielona Góra i Wrocław. Tutaj może popadać, więc jeśli wybieracie się na spacer, to pod parasolem albo w jakimś płaszczu przeciwdeszczowym. W pozostałych miejscach pogodnie, sucho i przede wszystkim ciepło. Nawet za godzinę jakieś 24 stopnie, wyobraźcie sobie.
24: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
26: 5 minut po 20, tu Radio Z, program Lubię To. Jak to było w Killerze? Dawno się nie widzieliśmy. Kopę lat, będzie za 12, co?
6: Ty,
26: Jarosław Boberek.
6: Nie wiem, dzień dobry.
26: Tak mniej więcej, wiesz, na oko jakoś.
6: No tak.
26: Jarek, razem z nami w studiu, jeśli będziecie chcieli zadać pytanie, to numer telefonu jest do waszej dyspozycji. 321-321-321. Ja też będę miał kilka pytań i mam nadzieję, że cię dzisiaj czymś zaskoczy, bo ostatnio widziałem sporo wywiadów z tobą, to ludzie lecą taką sztampą cały czas, wiesz. Król dubbingu, panie Jarosławie, proszę tutaj głosem Kaczora Donalda coś powiedzieć. Postaram się dzisiaj stanąć na wysokości zadania.
6: Oj, wspaniale. Nie mogę się doczekać.

0: Ania Dąbrowska, porady na zdrady w Radiu Z, a z nami Jarosław Boberek. To nie jest wytwór sztucznej inteligencji, bo uczyliśmy sobie taką pogawędkę poza anteną.
1: No, on sam osobiście. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz.
0: Dobry wieczór. A słyszałeś kiedyś siebie na przykład w wersji takiej AI-owej? Próbowałeś sobie gdzieś wrzucić swój głos, bo wiem, że niektórzy to sprawdzają, jakby to brzmiało.
1: Nie.
0: Okej, okay. Nie ciągnie cię do tego.
1: Nie.
0: Ale na przykład gdybyś mógł, bo wiem, że Cezary Pazura ostatnio powiedział, że jemu by się podobało to, że w zasadzie on byłby już na emeryturze, a ty się też zbliżasz, nie chcę ci wypominać,
1: do tego wieku, to
0: gdybyś
1: mógł... Nie ma takiego, aktor nie ma wieku.
0: Rentierem. Twój głos leci w reklamach, ty dostajesz tyle samo kasy, ale nie musisz jeździć na nagrania.
1: Ale ja lubię swoją pracę, okay. Ja lubię swoją aktywność. Ja nie chcę, żeby coś czy ktoś za mnie to robił.
0: Okej. Okay. Czyli no po prostu to jest twoja pasja, hobby
1: Nie wiem. Chodzisz na treningi i nagle przestajesz chodzić, bo trzeba trenować, trzeba się ruszać, żeby mchem nie porosnąć. No. Więc ja nie chcę żadnych tam zastępstw. A propos emerytury, tak, ludzie idą na emeryturę, ale czy aktor idzie na emeryturę? Znam bardzo już wiekowych aktorów, znałem bardzo, bardzo wiekowych aktorów, którzy niestety już nas opuścili, ale do ostatniej chwili chodzili do roboty.
0: Chcesz mi powiedzieć, że naśladując Kaczora Donalda, to ostatnie tchnienie będzie.
1: Chodzę do roboty naśladować Kaczora Donalda.
0: Przepraszam. Wiem, że to jest taki czuły punkt.
1: Nie, to nie jest. Po prostu ja niczego nie naśladuję.
0: Ty jesteś Kaczorem Donalda.
1: Nie jestem, po prostu idę do roboty i tworzę ten głos, imituję to. Tak jak mi kiedyś nieodżałowana, nieżyjąca już pani reżyser dubbingu, pani Maria Piotrowska, jak się już wspiąłem na wyżyny swoich ówczesnych umiejętności, byłem dumny i blady z tego, co zrobiłem, ona mi powiedziała: świetnie, panie Jarku, ale tutaj trzeba jeszcze coś zagrać. No więc my jesteśmy aktorami i coś tam bardziej dolnie czy nieudolnie próbujemy grać, więc...
0: Jarku, miałem to zrobić później, ale...
1: Niczego nie udaje.
0: Wspomniałeś panią Marię, więc myślę, że to jest świetny moment, bo mam taki dźwięk. Posłuchaj, pewnie gdzieś to mignęło ci w internecie ostatnio.
2: Pani Mario proponuje tak.
1: Tak. No.
0: Ja bym chciał, żebyś ty to może jakoś lektorzył w trakcie, bo ja nie wiem, co ty tam mówisz.
1: Jak się to pojawiło, to po prostu zostałem tym zarzucony. Wszyscy mnie... cały świat mnie poinformował, że to jest właśnie dostępne.
0: Ile ty miałeś lat wtedy?
1: 30 jakieś.
0: Okej, okay, i to jest, rozumiem, zarejestrowany ten moment, kiedy kradniesz tę rolę Mariuszowi Czajce. To jest ta słynna, legendarna historia.
1: Tak, to jest ta okropna, zła historia. Wszyscy się rzuciliśmy na Mariusza, żeby mu to zabrać, żeby nie on to robił, tylko ja. No i się udało.
0: Ale wiesz, że chyba do niego dotarło, widziałem jakiś wywiad ostatnio w innej stacji, że dotarło do niego chyba, że ty jednak byłeś lepszy. Zajęło mu to ze 30 lat, ale chyba...
1: Nie wiem, ja się w ogóle nie porównuję. Znaczy, to ktoś porównał, stąd zapadła taka decyzja. To jakby ja nie miałem... Znaczy, miałem ograniczony na to wpływ. Zarejestrowałem swojego Kaczora Donalda i ktoś podjął taką decyzję, ale to... No, bo Mariusz jest świetny, świetnie to robił. No, i mnie to kiedyś też ktoś zastąpi, więc bez obrazy.
0: Jarosław Boberek, obiecuję, że już temat Kaczora Donalda chyba mamy wyczerpany na dzisiaj. Chyba, że wy bardzo chcecie. Ale może ktoś ze słuchaczy bardzo będzie chciał. 321-321-321, numer telefonu do studia. Ja już odpalam, możecie dzwonić na żywo. Wracamy do was za chwilę.

0: Pink w Radiu Z. Just Give Me a Reason. 22 minuty po 20. Zbieramy wasze propozycje pytań do Jarosława Boberka, która dzisiaj jest gościem programu Lubię to Superstars. Kultowe postaci pojawiają się w tym programie. No, trochę ucięliśmy sobie też poza anteną, a więc będę tak wracał, żeby słuchacze nie czuli się jacyś tutaj, wiesz, wyobcowani do tego, o czym rozmawialiśmy. O różnych sytuacjach z policją. Nie, może konkretnej tej rzeczy nie powiem, ale bardziej mnie zastanawia, bo wiem, że kiedyś to bardziej chcieli, nawiązywali do tego policjanta z rodziny zastępczej, czy do Kaczora Donalda, jak się zatrzymywali. To w kogo dzisiaj się wcielasz, Anno Domini 2026, żeby uszło ci na sucho, jak tam, wiesz, depniesz troszeczkę w drodze na Mazury?
1: A ja już nie depczę. Mhm. Już nie depczę. Mam coraz mniej okazji do takich spotkań, ale ja nie wiem, ja cały czas chodzę do roboty. Ja nie odnotowuję tego, ach, teraz będę tam Krukiem albo będę Macbethem.
0: Ale jednak wiesz, to jest wymiana pokoleniowa i ty też grasz nowe postaci, więc zastanawiam się, czy ten repertuar się gdzieś tam zmienił u nich.
1: A to niewykluczone, że tak. No, oni się też zmieniają. No, była kiedyś taka rozmowa, wie pan, panie Jarosławie, jakby to był stary policjant ze mną tutaj. A to jest młody, no i zupełnie inaczej się pracuje. No tak, no, szkolą się młode kadry i te młode kadry też coś, swoje upodobania, swoje gusty tam przynoszą.
0: No to może jakiś policjant, który spotkał kiedyś Jarosława, zadzwoni do nas,
1: no
0: i
1: właśnie,
0: i powie,
1: się,
0: zapraszamy, tak, nie
1: niech się oni z tym odkryją.
0: 321-321-321. A my wracamy do was już za chwilę z Jarosławem Boberkiem, do którego będziecie mogli na koniec zadawać pytania. Któremu?
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Alterart przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
2: Po reklamie.
10: Radio Z.

0: Dawid Katkowski, Margaret, później ci opowiem w Radiu Z w programie Lubię To Superstars. No i właśnie, superstar razem z nami, ale po prostu powiem aktor Jarosław Bałberek. Już nie będę tutaj tymi królami dubbingu, bo ile razy to słyszałeś już?
1: Ja kiedyś z tym walczyłem, ale przestałem walczyć, a niech tam. Chcą tytułować, proszę bardzo.
0: Niech tytułują. A zastanawiam mnie, bo ty dużo rzeczy robisz. Ostatnio sporo zacząłeś grać w filmach i nawet tam sam się czasem zaskakuję, wiesz. Jestem na ostatnio Dzikim i widzę ciebie jako takiego wojownika. W ogóle, wiesz, gdzieś tam nie łączyłem się z taką postacią. Bardzo mi się to podobało. Mimo że film średnio udany, to naprawdę dobra rola w twoim wykonaniu. Ale zastanawiam się właśnie, jak to się przechodzi na przykład od dubbingu, nie wiem, króla Juliana do króla gangsterów Kokosa w filmie Fighter. Też kiedyś na to trafiłem, nie wiem dlaczego. On wciąga nosem nie tylko swoich wrogów, o czym świadczy pseudonim, też inne rzeczy. Jak to się przechodzi, wiesz, tak mentalnie?
1: On nadużywał wody kokosowej.
0: Tak jest.
1: Stąd jego ksywka.
0: Nosem.
1: Się uparł. Wiesz co, no jak się przechodzi? No normalnie się przechodzi. No ja nie jestem jakoś tam, nie wiem, przybity do jakiegoś krzyża i teraz muszę się odczepić i wejść, nie wiem, przejść przez jakiś proces i stworzyć nową postać. No są różnego rodzaju techniki. No za to bierzemy pieniądze. No od tego jesteśmy aktorami, żeby to robić tak, no na pstryk. Wiadomo, że im trudniejsze wyzwanie, im bardziej, nie wiem, pogmatwana postać, tym trudniej się to buduje. Innymi prawami i regułami rządzi się dubbing, innymi zupełnie teatr, a jeszcze innymi film. No i jak widać, można się poruszać w tych różnych przestrzeniach i je ze sobą mieszać.
0: Ale rozumiem, że do różnych filmów ma się jakiś różny wizerunek. Nie wiem, zapuszczoną brodę, zgoloną brodę i to może utrudnić zagranie w czymś innym równolegle. Czy jest jakaś rola, która nomen omen przeszła ci koło nosa może?
1: Nie przeszła mi chyba, że nie wiem. Może mogę tego nie wiedzieć, no. Ale bywało tak, że miałem kontynuację, a wymagania były takie, że nie wiem, no musiałem się ufarbować na blondyna. No tak, i to mi przeszło koło nosa, faktycznie. Nie zagrałem tego takiego blondyna, który w Magdalence narobił bardzo dużo hałasu.
0: W trakcie tej akcji policyjnej, tak?
1: W tej akcji policyjnej, no właśnie. Więc, ale wybrałem sobie innego złola, bo była taka możliwość pogrzebania jeszcze w scenariuszu. Ale faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że na przykład mam zarost, a do jakiejś innej produkcji też fajnie, że no mam ten zarost, ale troszkę ma być inny. No. No i tam sobie ci mistrzowie charakteryzacji jakoś sobie z tym radzą. No.
0: Można powiedzieć, że ty jesteś takim odwróconym policjantem w zasadzie, jak się kiedyś mówiło, bo

0: tej drogi światłej przeszedłeś na tę ciemną stronę mocy w teraz, co?
1: A to ja sobie tak przeskakiwałem tutaj i tak.
0: Ale już policjanta to chyba dawno nie grałeś, tak mi się wydaje, czy
1: oj,
0: się mylę?
1: Oj,
0: no.
1: No to już jakiś czas temu to było, ten ostatni policjant, ale te światy w taki bardzo płynny, plastyczny sposób się przenikają.
0: Pozwól, że jeszcze zapytam.
1: Bo tu teraz... są charakterni i tu są charakterni. No, ja należę do postaci charakterystycznych, no i takich właśnie charakternych, no więc tak.
0: Mamy teraz sporo powrotów filmów po latach, nawet głośna afera odnośnie Nigdy w życiu, który wraca po 20 latach. Czy ty widzisz przestrzeń na powrót na przykład Rodziny Zastępczej i czy wziąłbyś udział w castingu, który mógłbyś przegrać, tak jak Joanna Jabłczyńska, do roli Tosi?
1: Jakby ci to powiedzieć? Nie widzę w ogóle takiej możliwości z mnóstwa powodów. Lepiej robić nowe niż próbować, nie wiem, odkurzać stare i, nie wiem, na starych fundamentach zbudować coś nowego. Nie widzę w tym sensu. Niektórzy już nas opuścili bezpowrotnie i to jest taka bezpowrotna strata i ta praca bez nich też nie miałaby sensu. No i tyle, no co, to nie, no, no na pewno do Rodziny Zastępczej nie wrócimy i ja bym nawet nie chciał. Ale kiedyś przegrałem casting, można powiedzieć na siebie, bo były takie referencje. Był to casting do reklamy głosowej, gdzie była właśnie taka referencja głosy. Ciepły, męski w typie Jarosława Boberka. I ja nie wygrałem.
0: Ja wiem, bo ty kiedyś opowiadałeś, że nawet niektóre reżyserki tych castingów nie rozpoznawały twojego głosu, że mówią, o, ten brzmi fajnie jak Jarek, ale przecież to nie jest on, a to byłeś ty.
1: No, bo potrafisz tak oszukać, co? Jak była sytuacja, że zagrałem starucha i ktoś tam z produkcji oczywiście w dubbingu ktoś w produkcji powiedział, zwróć uwagę temu starszemu panu, że jak on tam nagrywa, to słychać jego protezę, niech on coś z tym zrobi, ją lepiej przyklei. A ja tam stawałem na rzęsach, żeby tę protezę było słychać. No, ja no mówi, nie, to Boberek jest, no chyba, nie, no, nie, wkręcasz. Nie, nie wkręcam cię, tak, to Boberkowi się proteza obluzowała.
0: Jarosław Boberek razem z nami w Radiu Z. Za chwilę wasze pytanie od kogoś z was na żywo na antenie 321 321 321. Wracamy za moment.

0: Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Jarosław Boberek razem z nami w studiu. To dla ciebie, Jarek, bo to tak brzmi trochę, wiesz, jak Król Julian by to zapuścił. Właśnie, nie masz takiego poczucia?
1: Jak się tak mocno w to wsłuchać i tak rozczapieżyć palce, dłoni przed sobą
0: to,
1: i tak
0: coś w tym
1: dłonią
0: jest.
1: Tak pomachać z góry na dół, no to tak.
0: Jarek, słuchaj, oddaliśmy głos również słuchaczom. Jeden z nich jest teraz z nami. Takie wyróżnienie dla niego. Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Cześć, Julian z Krakowa.
0: O, Dobry wieczór. Witamy Juliana, tak a propos. Jakie pytanie do Jarosława?
3: Jak się masz?
2: No właśnie dobrze się mam i to jest dla ciebie pytanie do pana Jarosława.
1: No.
2: Mam takie pytanie, jak on się czuje z tym, że on się podsypam pod Julianem, kiedy ja jestem prawdziwym Julianem.
1: No to cudowne, nie? Gratuluję ci dobrego samopoczucia. To jest najważniejsze. I super, ja się z tym świetnie czuję. Jeżeli to jest,
2: Znaczy chciałem
1: dobrze
2: powiedzieć, że ja podziwiam, tylko nie tylko i stopem.
1: Tak jest, dobrze, dobrze, ciągnij cytatami.
2: Ja dobrze ciągnę.
1: No to ciągnij dalej,
2: jestem
1: dobrze.
2: Jestem królem ciągnięcia.
1: Zarąbiście, świetnie, gratuluję ci, oczywiście.
0: Masz tę przewagę, Julianie,
1: powiedzieć ci, jak jest
0: Julianem, że on ma słabą pamięć do tych tekstów, niestety.
1: Ale czekaj, ja wiesz, jaki jest mój ulubiony cytat?
2: No nie wiem, powiedz.
3: To ja ci powiem. Śpieszmy się, zanim dotrze do nas, że to wszystko jest bez sensu.
2: To ja powiedziałem przecież.
1: No tak, no. Tylko podpowiadam.
0: Panowie, słuchajcie, może w jakimś Fame MMA wystartujecie, co? To by było ciekawe. Julian kontra Julian.
2: Ja bardzo chętnie. Przepraszam, bardzo chętnie.
1: No oczywiście. I w co za Januszem roku, tylko Julianem roku zostaje...
0: Julian.
1: No i to Julian.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kowalski, raport taktyczny! Pamiętasz? To też chyba było z tego. Grzegorz Pawlak. To tak na koniec jeszcze, bo to jest, myślę, pytanie, które gdzieś tam się odbiło w internecie. Widziałem, że chyba już komuś udzielałeś odpowiedzi, ale w Radiu Z jeszcze nie, więc taki ekskluzyw dla nas. Czy Jarosław Boberek będzie nowym osłem w Szreku? Czy zastąpisz Jerzego Sztur? Ale to poważnie.
1: No poważnie, nie, no co ty, dlaczego? Naprawdę, no...
0: To jest ten zwiastun, miał być młody Sztur, który gdzieś tam przy pomocy AI miał naśladować starego. Nie ma go, więc jakby sprawa jest otwarta cały czas.
1: Nie każdy aktor, kto zajmuje się dubbingiem, może zagrać osła w Szreku. Więc...
0: Ale może być osłem na co dzień?
1: A, no to już...
0: To już zmienia postać rzeczy.
1: Oczywiście, to już my ocenimy jak najbardziej.
0: Powiedział nigdy w życiu, ale kto wie, może jednak, jeśli przyjdzie taka propozycja gdzieś tam.
1: Nie wydaje mi się, ale oczywiście, Boże, no, ja od tego jestem, no.
0: Człowiek do wynajęcia Jarosław Boberek, może tak dzisiaj się
1: tak jest.
0: Król,
1: najemnik Jarosław Boberek.
0: Najemnik. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za wizytę.
1: A to już?
0: Tak, no, wiem, że chciałbyś tu zostać do jutra, ale niestety pani sprzątająca za chwilę wchodzi.
1: Okej, to bardzo państwu dziękuję, wszystkiego dobrego, pogody.
0: Zapraszamy do teatru też na Jarosława, bo Ciemny Grylarz na przykład, ja zawsze chciałem się wybrać, więc pójdźcie
1: tak,
0: ze mną.
1: Tak, do teatru na Ciemny Grylarz, albo na Matka Witkacego do Teatru Polonia. Serdecznie zapraszam.
4: Reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny!
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Po reklamie.
16: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
17: Trwają targi obronności w Kielcach. Posłuchajcie, co na miejscu zobaczył nasz reporter Andrzej Poczobut znowu na Białorusi. Ma być tam tydzień. Na koniec wiadomości wrześniowe upały w stolicy. Rozmawiamy z mieszkańcami.
16: 21.
17: Polskie firmy prezentują się na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Są ciężkie, bojowe wozy piechoty, ale też niewykrywalne drony dalekiego zasięgu. Reporter Radia Z Marcin Friedrich był na kieleckiej wystawie. Marcinie, co znajdzie się na wyposażeniu armii?
18: Wszystko to, co będzie jej potrzebne na polu nowoczesnej walki. Systemy bezzałogowe zdominowały zaś tegoroczny salon. Polskie drony zdobywają też zachodnie rynki. Będzie je kupowała nie tylko nasza, ale i kanadyjska armia. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił dziś, że nie zaniedbaliśmy lekcji, która płynie z wojny w Ukrainie.
19: Odczytaliśmy sygnał, na co się trzeba przygotowywać, w jaki sprzęt trzeba inwestować.
18: Swój niewidzialny dla radarów dron zaprezentowała dziś w Kielcach firma WB Electronics. To latające skrzydło z napędem odrzutowym może uderzyć w cele oddalone o kilkaset kilometrów. Kielce, Marcin Friedrich, Radio Z.
17: Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to największe tego typu targi w Europie. Premier komentuje drugi prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach złożony w Sejmie. Zdaniem Donalda Tuska to groteskowe manewry. Karol Nawrocki proponuje projekt, którego fundamentem jest zawetowana przez niego trzecia rządowa ustawa w tej sprawie. Według szefa Kancelarii Prezydenta to próba rozwiązania sporu i wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Premier jednak wyklucza kompromis i mówi, że do tej pory prawica współpracowała z Przemysławem Kralem, czyli prezesem Zonda Krypto.
2: Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem.
17: Ministerstwo Finansów pracuje nad ponownym złożeniem ustawy o kryptowalutach. Rozwiązania mają być podobne do wcześniej proponowanych. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Działacz polskiej mniejszości zrobił tak, jak wielokrotnie zapowiadał. Podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o motywacji i odpowiadał na pytania o obawy.
13: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne. I jakby czuję swój obowiązek.
17: Pobyt na Białorusi ma trwać tydzień. Następnie Andrzej Poczobut uda się do USA i Kanady, gdzie spotka się z działaczami Polonii. Stamtąd ma wrócić do Polski. Jest zielone światło dla budowy jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w centralnej Polsce. Chodzi o kluczowy fragment drogi ekspresowej S12 w Łódzkiem. Szczegóły tej trasy zna reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: S12 to droga, która połączy autostradę A1 w Łódzkiem przez województwo mazowieckie i lubelskie z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Ma zapewnić najkrótsze połączenie zachodniej części kraju z Radomiem i Lublinem i przejąć ruch tranzytowy w stronę Kijowa, mówił mi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Te drogi mają służyć transportowi krajowemu, międzynarodowemu. Są to drogi najwyższych kategorii.
9: Za kilka miesięcy mają zostać ogłoszone przetargi w systemie Projektuj i Buduj. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Na całej długości trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Upały wróciły. Jutro trójka z przodu możliwa na południowym wschodzie Polski. Potem już więcej deszczu i chłodniej. Reporter Radia Z Michał Dzieneński rozmawiał z mieszkańcami Warszawy w pobliżu bulwarów wiślanych.
20: Trzeba korzystać.
21: Jak pani korzysta?
20: Idę na kawę z matką chrzestną.
21: A co matka chrzestna myśli o tym lecie?
20: Niech trwa. W granicach rozsądku.
21: Klima włączona?
22: Włączona na full.
21: I co, zimny łokieć?
22: Tak jest.
23: Powoleńku jesień.
21: Jesień, 30 stopni, panie kochany.
23: Tak, ale to już jesień, już widać po liściach.
21: Ale dzisiaj pan jest letnio ubrany.
23: A, no bo na razie jest ciepło.
17: Chłodne są już noce i poranki, wtedy na termometrach około 12 stopni. Gorąco na pewno w sporcie.
24: Potwierdzam.
17: Krzysztof Wilanowski ze mną. Czas na wiadomości sportowe Radia Z.
24: Zapraszam.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Piłkarska Liga Mistrzów na początek. Dwa mecze pierwszej kolejki tego sezonu już za nami. Aston Villa bez kontuzjowanego Matiego Kasza wygrała na wyjeździe z klubem Bruszy 3-2, a AEK Ateny 1-0 pokonał Las Linz. Przed momentem zaczął się hit w Madrycie. Real gra z Interem w składzie Nera Zurich, ale tylko na ławce jest Piotr Zieliński. Gra też najbardziej polska ekipa w tej edycji Champions League. Porto podejmuje Manchester City. W składzie Smoków jest Jakub Kiwior. Nie ma kontuzjowanych Jana Bednarka i Oskatara Pietuszewskiego. W obu meczach jest 0-0. A piłkarki naszej kadry do lat 20. W drugim meczu Mistrzostw Świata odniosły drugie zwycięstwo. Polki w Katowicach 2-1 pokonały Meksyk. Bramki dla biało-czerwonych zdobyły Oliwia Związek i Zuzanna Witek. Polki w ostatnim meczu w grupie zmierzą się z Beninem, ale już teraz są pewne awansu do 1/8 finału. Drogę do obrony tytułu w czwartek zaczną nasi siatkarze. Biało-czerwoni trenują już w Bułgarii. Tam rozegrają całą fazę grupową. Na początek pojedynek z Portugalią.
27: Już nie możemy doczekać pierwszego meczu, bo wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy, wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
26: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda.
16: Co jutro w pogodzie? No podobnie jak dzisiaj, jeśli chodzi o temperatury. Nawet cieplej, 33 stopnie, Kraków i Rzeszów, Kielce 32, Katowice 31, Warszawa 28, ale na przykład nad morzem, już tutaj 22 w Gdańsku, 19 w Koszalinie, to będzie najchłodniejsze miejsce. No i deszcz i burze będą krążyć po kraju, ale nie tam, gdzie najcieplej. Wyobraźcie sobie, 6 minut po 21. Liga Mistrzów gra, jak słyszycie, więc o tym też w programie Lubię to w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

Over My Shoulder, Mike and the Mechanics w Radiu Z, 14 minut po 21. Program Lubię To o Wszystkim, co najciekawsze w świecie i w sieci. No i słuchajcie, ale mamy dzisiaj dużo rzeczy, które można oglądać w telewizji. Klęska urodzaju, chciałoby się powiedzieć, bo i Liga Mistrzów, ja tutaj właśnie mam multiligę odpaloną, więc widzę wszystkie spotkania. Na razie w spotkaniu tym, które obserwujemy z takimi wypiekami na twarzy, czyli Porto, w którym trzech Polaków aż gra, dzisiaj akurat jeden tylko na murawie, ale trzech generalnie jest w składzie. Na to spotkanie patrzymy, ale wiecie, no jest mocna konkurencja. Kevin Sam w domu dzisiaj leci na Polsacie od 20:30, także święta coraz bliżej. Tego się nie spodziewałem. No w zasadzie niektórzy mówią, że popsuł to im klimat świąt. 8 września już choinka. Trochę wcześnie, no. Niebawem to w ogóle się nie będzie opłacało jej rozbierać.

0: Chumba Wamba w Radiu Z. Oj, dawno tego nie słyszałem. A żeby podtrzymać ten klimat lat 90., to za chwilę też Bomb Funk MCC Freestyler w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicić wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Teraz w Netto polskie pomidory Marinovelus tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz? Uczucie pełności.
16: Dobrze. I ostatni.
17: Gazy.
16: Świetnie. A co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
24: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
23: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
24: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
25: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Po reklamie.

wam mówię, skąd on jest, ten fantastyczny artysta. Urodził się w Barcelonie, także podejrzewam, że kibicuje Barcelonie. Dzisiaj Barcelona nie gra, za to gra Real Madryt, który 2-0 wygrywa z Interem. To jest pierwsza kolejka Ligi Mistrzów, która dzisiaj zaczęła grać. Porto z Manchesterem City 0-0, Borussia Villarreal 0-0. Jeszcze mamy spotkania, które dzisiaj się zakończyły. Klub Bridge z Aston Villą 2-3 na przykład. Zresztą więcej o tym też w wiadomościach sportowych Radio Z o 22. A teraz Artur Rojek, Mirafiori, propozycja do listy lubię to...

Alvaro Soler, El Mismo Sol. No właśnie, coś pamiętam, że Alvaro Soler to jest albo z Barcelony, albo z Madrytu. No to trzeba to sprawdzić tak na bieżąco już.

Madonna i Sorry w Radiu Z, no jak słychać, cały czas w doskonałej formie. A co u dziewczyn ze Spice Girls? No mogłyby w końcu ruszyć w trasę. Zagramy je jeszcze w tej godzinie Wannabe, takie miłe wspomnienie. No Oasis potrafili się pogodzić, dziewczyny, to i wy byście mogły. Olivia Dean teraz.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Po reklamie.
7: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 22. Tema dla nas bez zmian i Dalia Tomczak, posłuchajmy.
8: Kandydaci już pewni, wiadomo, kto będzie walczył o fotel prezydenta Krakowa. Prace nad e-dziennikiem wstrzymane. Najpierw tematem zajmą się służby. Lewandowski kontra Messi. Ponad doba została do meczu Chicago Fire Inter Miami.
7: 22.
8: Ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa zarejestrowała ostatecznie Miejska Komisja Wyborcza. Odmówiła przyjęcia zgłoszenia od czworga kandydatów. Dwoje z nich nie zebrało wymaganej liczby 3000 podpisów poparcia. Dwóch innych zebrało nawet więcej, ale większość nieważnych. Na linii krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, kto wystartuje w wyborach?
9: To Michał Drewnicki z PiS, Monika Piątkowska z KO, Aleksandra Owca z partii Razem, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i kandydaci niezależni Łukasz Gibała i Jan Hoffman. Wielkim przegranym jest Bartosz Bochańczak z Konfederacji, któremu zabrakło naprawdę niewiele podpisów.
10: Pozytywnych było 2878, czyli 122 zabrakło.
9: Mówił sędzia Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Oprócz Bochańczaka komisja odmówiła zarejestrowania Mariana Banasia, byłego szefa NIK, a także Stanisława Kułacha i Marty Ratuszyńskiej z Radomia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
8: Kandydaci, którym odmówiono rejestracji, mogą odwołać się do komisarza wyborczego. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Prezydent zawetował ustawę, która wprowadzała od 1 września pilotaż darmowej elektronicznej platformy. Minister edukacji Barbara Nowacka chce sprawdzenia, czy Karol Nawrocki nie uległ lobbingowi.
11: Jeżeli tam był lobbing, to przygotowanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbing gdzie docierał.
8: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Lekarz z Lublina oskarżony o czyny pedofilskie Hubert S. na czacie w internecie obnażał się przed dwiema 14-latkami i 15-latką. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
12: Wszystko działo się 3 lata temu. To wtedy lekarz miał onanizować się przed dziewczynkami. Zapisywał też czat, na którym dzieci dotykały swoich piersi, mówi mi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
13: Hubert S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Biegli lekarze, psychiatrzy i seksuologowie wykluczyli u niego występowanie choroby psychicznej.
12: Mężczyzna wpadł po tym, jak w przebieralni na basenie podglądał kobiety. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Mężczyzna pracuje w jednym z lubelskich szpitali. Ofiary poznał w internecie. Przestępstwa nie mają związku z jego pracą. Coraz bliżej do starcia Lewandowskiego z Messim w lidze MLS. Za trochę ponad dobę Chicago Fire podejmie Inter Miami. Będzie to pierwsze takie starcie obu legendarnych piłkarzy Barcelony po dołączeniu lewego do nowego klubu. Do wietrznego miasta dotarł właśnie specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza.
14: Pierwszą osobą, którą spotkałem, była Jessie z Arizony. Gdy tłumaczyłem jej, skąd powód mojej wizyty, zażartowałem, że skoro Amerykanie nie lubią piłki nożnej, to pewnie nie ma pojęcia, kim są Lewandowski i Messi. Wtedy niemal się oburzyła, bo choć tylko tu nasz futbol, to ich soccer. Podkreśliła, że boskiego Leo znają tu wszyscy. Trener Chicago Fire, Greg Berhalter, wie, że szykuje się elektryzujące widowisko. Mają niesamowitą siłę rażenia. Inter ma kapitalny zespół. A mecz w nocy z środy na czwartek polskiego czasu. Chicago Matusz Dygęza, Radio Z.
8: Więcej sportu w Radio Z już teraz. Zaprasza Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Kylian Mbappé już zaczął strzelanie w nowym sezonie Ligi Mistrzów. Francuz otworzył wynik hitowego starcia z Interem. Jednego gola dorzucił jeszcze Fede Valverde i Królewscy do przerwy prowadzą 2-0. Porto z Jakubem Kiwiorem w składzie postawiło się Manchesterowi City. Jest 0-0. Bez goli też w starciu Borussii Dortmund z Villarrealem. Lille 2-1 prowadzi z Realem Betis. Jutro 6 kolejnych spotkań i niestety w żadnym z nich nie zobaczymy Polaka. W barwach Feyenoordu mógłby zagrać Jakub Moder, gdyby nie kontuzje. Ekipa z Feyenoordu na wyjeździe mierzy się z Barceloną. Na rozkładzie mamy też hity. Liverpool zagra z Atletico Madryt, a Napoli podejmie finalistę poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, Arsenal. A teraz tenis. Aryna Sabalenka, pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji US Open, liderka światowego rankingu, 2-1 pokonała Czeszkę Lindę Noskową. Białorusinka o finał zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą lub Emmą Navarro. Ich mecz zacznie się o 1:00 w nocy naszego czasu. 16. etap konarskiego wyścigu Vuelta Espania dla Matthew Brennana. Brytyjczyk wygrał po finiszu z peletonu. To jego 8. etapowe zwycięstwo w tej edycji Vuelty. Liderem wyścigu pozostaje Hiszpan Enric Mas.
7: Co w pogodzie dziś w nocy? Deszcz możliwy w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Zielonej Górze. W pozostałych miejscach sucho, spokojnie i ciepło w nocy. No nie ma mowy, żeby było gdzieś poniżej 10 stopni. Nawet powiedziałbym, że jest grubo powyżej, tak jak we Wrocławiu 18, w Warszawie 17, 15 w Koszalinie, a w Suwałkach 13. 5 minut po 22 to coś nastrojowego od Stinga i kumpli. Chociaż nie wiem, czy oni byli kumplami do końca tam w tym zespole, chyba się nienawidzili. Every Breath You Take w Radiu Z. The Police, Mateusz Ptaszyński. Hej, ponownie, lubię to w Radiu Z.

0: Sia i The Greatest w Radiu Z, kwadrans po 22. Ale mamy historię. Zawsze cieszy, kiedy Polacy są wyróżniani. Natomiast do Hiszpanii to pojechał na Suwalszczyznę. Chodzi o Włodzimierza Bubaka, który dostał wyróżnienie, prestiżowe wyróżnienie od NASA. To za fotografię bociana odpoczywającego w gnieździe na tle zaćmienia słońca. Właśnie za to dostaje się prestiżowy tytuł Astronomy Picture of the Day, czyli astronomiczne zdjęcie dnia. Autorem jest właśnie Włodzimierz Bubak, który ostatecznie został w Polsce i było warto to zdjęcie do zobaczenia w sieci. No, górale podobno bardzo się z tego cieszą. NASA chłopina nagrodzona przez NASA.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Że im się język nie poplącze, tak się czasem zastanawiam. One Republic Counting Stars w Radiu Z, 26 minut po 22. Za chwilę Dua Lipa. Oj, widziałem, jakie zdjęcia powrzucała. Gdybym ja nie miał żony, a ona nie miała męża, to moglibyśmy sobie ułożyć życie na nowo. Ale jest jak jest. No. Hania Kozimowicz, Kejra, za chwilę propozycja do listy. Radio Z
1: i już. Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

Woohoo! Black Eyed Peas, I Got a Feeling w Radio Z. Słuchajcie, aż sprawdzę, ile dni zostało do świąt. Zostało do świąt Bożego Narodzenia. No i słuchajcie, wychodzi na to, że 108 dni, a w telewizji już leci Kevin. Także święta przyszły trochę wcześniej w tym roku. To jeszcze gdyby tak z prezentami ktoś się dobrze wstrzelił, co? Hania Kozimowicz, Kejra, Szkoda na to łez, taki duet pod choinką w Radio Z. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać.

Osanka od Nickelback w Radiu Z. 10 minut do 23. To już są w zasadzie końcówki tych spotkań pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. 89. minuta. No i bez zmian tutaj. Porto przegrywa 0-1 z Manchesterem City. Borussia Villarreal 3-1. Klub Bridge wcześniej dzisiaj 2-3. Real Madrid z Interem 2-1. Wygrywa Real Madrid. No, tak to wygląda. Tak to wygląda. Liga Mistrzów rozkręca się dosyć długo. Najciekawsze rzeczy to się dzieją od 1:08, mam wrażenie.

0: Radio Z. Czas na ostatnie wtorkowe wiadomości. Temat dla nas i Dalia Tomczak. Posłuchajmy.
1: Problemy finansowe Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kasie PKOL pusto. Jest drugi prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach. Lewy kontra Messi w USA, jest specjalny wysłannik Radia Z na mecz Chicago Fire Inter Miami.
0: 23.
1: Mnożą się problemy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Szef PKOL Radosław Piesiewicz jest w areszcie. Pod jego nieobecność wychodzą na jaw nowe fakty dotyczące sytuacji w komitecie. Szczegóły zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, tym razem chodzi o budżet.
2: Tak, na dzisiejszym zebraniu prezydium zarządu dowiedziało się, że kasa PKOL świeci pustkami.
3: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
2: Mówił wiceprezes PKOL Adam Korol. Niezagrożonym ma być wyjazd naszej kadry na młodzieżowe igrzyska olimpijskie do Dakaru. Co dalej? Odpowiedzi jeszcze nie znamy, ale może ją dać to, co wydarzy się w poniedziałek. Właśnie wtedy zbierze się zarząd, który może odwołać ze stanowiska Radosława Piesiewicza i wybrać jego następcę.
1: Radosław Piesiewicz jest pierwszym prezesem PKOL, który pobiera pensję. Według nieoficjalnych informacji ma zarabiać miesięcznie ponad 61 tysięcy złotych brutto. W areszcie jest w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto, a w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut po trzech próbach rządu jest druga próba prezydenta. Kancelaria Karola Nawrockiego złożyła w Sejmie dokument, który ma być projektem porozumienia i zakończyć spór w tej sprawie. Reporter Radia Z Tomasz Kubat sprawdzał, na czym ten kompromis ma polegać.
4: Najnowsza prezydencka wersja przepisów różni się od ostatnio zawetowanej rządowej 16 mniej i bardziej drobnymi poprawkami, na przykład wzmacniającymi kontrolę sądową nad zamykaniem stron giełd kryptowalutowych w internecie.
5: Prezydent jest skłonny do kompromisu, rozmowy. Dlaczego nie można tutaj przynajmniej kilku z tych poprawek przyjąć?
4: Pyta szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, który liczy też, że premier doceni ten gest i skończy wreszcie ze swoim uporem w tej sprawie.
1: Tak się raczej nie stanie, bo Donald Tusk już powiedział, że drugi projekt prezydenta to groteskowe manewry i wykluczył kompromis. Miastko odzyska nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Pomorski oddział NFZ rozstrzygnął właśnie konkurs na jej prowadzenie i wybrał prywatny podmiot. Szpital w Miastku jest w trakcie upadłości i zwolnień grupowych. Burmistrz Jerzy Wójtowicz wierzy, że da się go uratować, ale sytuacja jest coraz gorsza.
6: Doszliśmy do ściany. Gmina dofinansowywała szpital. Przekazaliśmy ponad 30 milionów na funkcjonowanie szpitala, ale to wszystko niestety nie wystarczyło. A dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że po prostu więcej pieniędzy przekazać nie możemy.
7: Szkoda tego szpitala, ale coś tam jest, że mają skorygować, to coś mają otworzyć, no nie wiadomo. My mamy ciężko, nie?
8: Jak ja choruję, to gdzie? Jak nieraz to poszłam na pogotowie, a teraz gdzie? Nie ma nic, ja nie wiem, co, jak to będzie.
1: Jedną z przyczyn ogromnego zadłużenia w szpitalu były prowadzone w nim zabiegi, za które spółka neurochirurgów miała brać 26 tysięcy złotych za godzinę pracy. Sprawę bada prokuratura. Przedstawiciele Komisji Europejskiej pojadą do Ceuty podczas wizyty w Brukseli. Prezydent hiszpańskiej enklawy mówił o trudnej sytuacji na miejscu i nieznanej liczbie nielegalnych migrantów, którzy pod koniec lipca dostali się tam z Maroka. Może to być nawet kilka tysięcy osób. Władze chcą pomocy. Szczegóły zebrała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
9: Sam prezydent Ceuty, Juan Vivas, oskarża o wydarzenia w jego mieście władze Maroka. Tego już otwarcie nie robią ani rząd Hiszpanii, ani Komisja Europejska. Teraz Ceuta przypomina szybkowar, który w każdym momencie może wybuchnąć. Jak mówi prezydent miasta, sytuacja na ulicach jest krytyczna pod względem bezpieczeństwa, ale też kryzysu humanitarnego i jak sam przyznaje, nie wie, ilu dokładnie nielegalnych migrantów zostało w Ceucie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Władze Ceuty chcą pieniędzy od Komisji Europejskiej na poprawienie sytuacji i wzmocnienie granicy. Andrzej Poczobut opublikował zdjęcie z Grodna. Działacz polskiej mniejszości wrócił dziś na Białoruś. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że będzie tam bezpieczny.
10: Ja mu odradzałem wyjazd na Białoruś. Uważałem, że to nie jest potrzebne, że swoje świadectwo dał wystarczające. Nadzieję stanowi to, że nic złego mu się tam nie wydarzy, że za chwilę ma być w Stanach Zjednoczonych.
1: Andrzej Poczobut ma w planie tygodniowy pobyt na Białorusi, potem leci do USA i Kanady. Lewandowski czeka na Messiego. Kapitan reprezentacji Polski za niewiele ponad dobę spotka się z genialnym Argentyńczykiem na jednej murawie w ligowym meczu w Ameryce. Chicago Fire podejmie Inter Miami. W wietrznym mieście jest specjalny wysłannik Radia Z na ten mecz, Mateusz Mateusz Ligenza. Mateuszu, dla polskiego snajpera to największe wyzwanie w nowym otoczeniu?
11: Lewandowski może pozazdrościć Messiemu kolegów z drużyny. Argentyńczyk gra z gwiazdami, które przez lata brylowały w europejskiej piłce. Mowa o Luisie Suarezie czy Casemiro. Ekipa z Florydy jest aktualnym mistrzem Ligi MLS i choć po wznowieniu rozgrywek po zakończeniu mundialu gra w kratkę, będzie faworytem tego hitowego starcia. Lewandowski miał być magnesem, który przyciągnie uznanych graczy, z którymi w przeszłości dzielił szatnie w Bayernie czy Borussii. Transferów nie ma, a on sam musi brać grę na siebie. W 12 meczach strzelił 6 goli. Chicago, Mateusz Ligenza, Radio Z.
1: Pierwszy gwizdek w nocy ze środy na czwartek. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę. Zaprasza Krzysztof Białkowski.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A co jutro w pogodzie? Deszcz i burze. To w związku z wysokimi temperaturami. Chociaż nie wszędzie, gdzie będzie bardzo ciepło, ma padać czy zagrzmieć. Na przykład Kielce i Lublin, tutaj 32 stopnie. Kraków i Rzeszów 33 i tutaj padać nie będzie. Więc jutro powrót w zasadzie do takiej wakacyjnej aury. 6 minut po 23. Mateusz Pleszyński, miłej nocy z Radiem Z.

0: Reklama.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Po reklamie.
5: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1. Na czym?

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. 10 lat więzienia grozi 31-letniemu lekarzowi z Lublina. Hubert S. jest oskarżony o czyny pedofilskie. Na internetowym czacie miał m.in. obnażać się przed dziewczynkami. Mówi Radiu Z prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: W celu zaspokojenia seksualnego podczas czatu wideo prezentował dwóm wówczas 14 i 15-letnim dziewczynom czynność onanizowania się. Zarzut drugi obejmuje utrwalenie w tym samym dniu treści pornograficznych z udziałem małoletniej, polegające na nagraniu sesji czatu, w której jedna z dziewczynek dotykała swoich nagich piersi.
0: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Dariusz Matecki ponownie w szczecińskim sądzie. Poseł PiS kontynuuje składanie wyjaśnień w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy m.in. nieprawidłowości przy przyznawaniu wielomilionowych dotacji i prania pieniędzy. Proces ruszył w czerwcu. Wtedy polityk przez dwa dni składał wyjaśnienia w kwestii jego, zdaniem prokuratury, fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Matecki nie zgadza się z postawionymi zarzutami, grozi mu od 10 lat więzienia. Polska Grupa Zbrojeniowa pokazała swój najnowszy produkt, ciężki bojowy wóz piechoty. Nie ma jeszcze nazwy, nada mu ją wojsko. Maszyna służy do rozpoznania i transportu żołnierzy. Jest cięższa i odporniejsza od używanego już w wojsku Borsuka. Egzemplarz demonstracyjny powstał w ciągu roku. To jest rekordem świata, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Przed chwilą był z nami pan minister obrony narodowej Kanady, pan minister McGuinty, który powiedział, no to jest niemożliwe, że w ciągu roku byliście w stanie coś takiego stworzyć, wyprodukować i za chwilę do seryjnej produkcji może ruszyć w ciągu najbliższych lat. Porównując to 12 lat czekania na BWP-a, na klasycznego Borsuka, no to jest rekord świata, absolutne gratulacje.
0: Po testach poligonowych wóz może wejść do seryjnej produkcji w 2029 roku. Będzie produkowała go Huta Stalowa Wola w kooperacji z kilkoma polskimi zakładami. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka Brent zbliżyła się do poziomu $100. Eksperci przewidują, że to nie koniec. Do tego możliwe są zakłócenia dostaw surowca w cieśninie Ormus po kolejnej wymianie ciosów między USA a Iranem. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Niestety perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
3: Bo ruch tankowców przez cieśninę Ormus pozostaje mocno ograniczony. Teheran zapowiedział utworzenie nowej strefy ograniczeń żeglugi w Zatoce Perskiej. Zdaniem analityków, jeśli konflikt między USA i Iranem będzie dalej przybierać na sile, ropa Brent może zdrożeć do poziomu nawet $120 za baryłkę. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: A to oczywiście przełoży się na cenę, którą widzimy na stacjach benzynowych. Czarny początek września na śląskich drogach. W ciągu zaledwie 7 dni doszło do 40 wypadków, w których zginęło 8 osób, a ponad 40 odniosło obrażenia.
5: To tragiczny bilans, który powinien być dla nas wszystkich poważnym ostrzeżeniem. Dlatego apelujemy do kierowców. Zwolnijcie i zachowajcie szczególną ostrożność. Skupmy całą swoją uwagę na prowadzeniu pojazdu. Zrezygnujmy z pośpiechu i brawury.
0: Apelował Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki. Niemiecka policja zatrzymała 48-latka podejrzanego o serię aktów sabotażu na sieci energetyczne. Mężczyznę ujęto w pobliżu jednej z elektrowni z kolejnymi ładunkami wybuchowymi. Sprawca przyznał się do wandalizmu w listach, uzasadniając swoje działania protestem przeciwko paliwom kopalnym. Seria uszkodzeń infrastruktury energetycznej trwała od początku września w kilku regionach Niemiec. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków postawiono 3 ule. W ich środku naukowcy zamontowali czujniki, ale też kamery i mikrofony. Dzięki temu chcemy poznać bliżej życie pszczół, tłumaczy informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Dodaje w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem, że wideo i dźwięk z uli transmitowany jest w internecie.
6: Kamery nazywają się, tutaj startujemy, lądujemy, nasze małe przedszkole, magazyn miodowy, tak, żeby każdy, nawet osoba, która się nie zna na pszczołach, mogła się czegoś nauczyć, zobaczyć i naprawdę się cieszyć, bo dźwięk jest naprawdę uspokajający.
7: Jakie to są pszczoły?
6: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka, natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Łącznie na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej. Sezon grzybowy ruszył na dobre. Widać to na przykład w poradniach grzybowych przy sanepidach. Coraz więcej osób przychodzi tam weryfikować swoje zbiory. Niektórzy robią też to przy pomocy sztucznej inteligencji. Eksperci jednak zalecają ostrożność, bo AI czasem myli grzyby niejadalne z jadalnymi. Więcej w relacji reportera Radia Z Adama Kaźmierczaka.
7: Algorytm wciąż ma problem z rozpoznaniem wszystkich istotnych cech grzyba, które mogą okazać się kluczowe do jego rozpoznania. To czasami typowy błąd sztucznej inteligencji, a czasami winni temu są sami użytkownicy.
8: Algorytm na bazie tego, co jest dostępne w internecie, analizuje to podesłane zdjęcie. Osoby wykonujące zdjęcia już dopuszczają się na tym etapie pomyłek, bo te zdjęcia mogą być rozmazane w niewłaściwym oświetleniu.
7: Mówiła grzyboznawca Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu. Dodaje, że wciąż najlepiej korzystać z atlasu grzybów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Poradnie grzybowe funkcjonują przy niemal wszystkich oddziałach sanepidu. Lato nie odpuszcza. Ci, którzy rozstali się z lżejszymi ubraniami, mogą je odkurzyć. Od zachodu napływa do nas cieplejsze powietrze zwrotnikowe. Będzie naprawdę ciepło, mówi Radio Z profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
9: Będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
0: Od środy wieczora zacznie wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może już przelotnie pokropić. Na koniec zabawa u pingwinów. Ptaki ze śląskiego zoo dostały na swój wybieg kulę dyskotekową. Jest zawieszona na sznurku, kręci się i odbija światło, tworząc refleksy. To element wzbogacania środowiska, mówi opiekun ptaków Wojciech Żuchowicz.
10: Pingwiny bardzo lubią wszelkiego rodzaju odbłyski, cienie, zmiany oświetlenia i chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego energy, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska.
0: Kula będzie wieszana u pingwinów okresowo. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy.
3: Pogadamy.
1: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
6: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
5: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
6: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
5: A skrócenie szkoleń BHP?
6: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
5: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Po reklamie.
8: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Stany Zjednoczone wznowiły w ubiegłym tygodniu rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne z Węgier i z Polski. Wciąż wstrzymane jest rozpatrywanie takich wniosków w innych krajach, podała agencja Reutera, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Dyrektywa dotycząca nadania priorytetu wizom imigracyjnym w placówkach USA w Polsce i na Węgrzech pochodziła z Białego Domu, twierdzą źródła Reutersa. Nie wiadomo, dlaczego Stany Zjednoczone zdecydowały się potraktować oba kraje w sposób szczególny. Agencja podkreśla, że prezydent Donald Trump i jego najbliżsi współpracownicy nawiązali, jak pisze Reuters, bliskie relacje ze skrajnie prawicowymi sojusznikami w obu państwach. Agencja przypomina, że Donald Trump publicznie poparł byłego premiera Węgier Viktora Orbana, który przegrał wybory parlamentarne w kwietniu, oraz, tu cytat, nacjonalistycznego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego wybór doprowadził do konfliktów z centrowym rządem premiera Donalda Tuska. Reuters podkreśla też, że w maju zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau polecił wysokim rangą urzędnikom Departamentu Stanu ułatwienie uzyskania amerykańskiej wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, który ukrywał się na Węgrzech przed zarzutami korupcyjnymi. Szymon Hołownia, zwolennikiem rozmowy z prezydentem o uregulowaniu rynku kryptowalut. Karol Nawrocki po zawetowaniu 3 rządowych ustaw kieruje do Sejmu swój projekt w tej sprawie, dodajmy już 2. Zobaczymy, jaki on będzie, ale ja nie mam alergii na propozycję prezydenta, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
9: Nie jest to oczywiście sytuacja idealna, ale dopóki jest tak w polskiej konstytucji, że to prezydent jest zwieńczeniem procesu legislacyjnego, a bez jego podpisu możemy sobie uchwalać różne rzeczy, ale one prawem nie staną się, no to myślę, że rozmowa w tej sprawie jest co najmniej zasadna.
8: Wiadomo, że swoją 4. próbę ma także podjąć rząd. Decyzja prezydenta w sprawie ślubowania Macieja Berka zależy od współpracy Sejmu z Kancelarią Prezydenta. Tak sprawę stawia szef Kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. Według niego wątpliwości dotyczące wyboru Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego są gigantyczne. Zdaniem Boguckiego decyzja prezydenta uzależniona jest od współpracy i odpowiedzi Sejmu na pisma, które będą wysłane od Nawrockiego. Na razie laurkę Maciejowi Berkowi wystawia Urszula Pasławska, wiceprezeska PSL-u, mówiła w Radiu Z, że to skuteczny urzędnik, który potrafi poruszać się po korytarzach różnych instytucji.
10: Maciek Berek jest walczakiem i wersal się skończył. Czego oczekuję od pana Berka w Trybunale? Przede wszystkim, że zaproponuje nam i podejmie działania takie, które uwiarygodnią Trybunał, że będzie twarzą Trybunału Konstytucyjnego, że będzie zwracał uwagę na to, co się dzieje dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym.
8: Mówiła Urszula Pasławska. Afera wokół przeprowadzenia transkrypcji aktów jednopłciowych w Poznaniu. Rada Miasta odrzuciła stanowisko zaproponowane przez radnych PiS, którzy chcieli zaprzestania transkrybowania aktów przez Miejski Urząd Stanu Cywilnego. Jak mówi poznański radny Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński, rada tym samym przyłożyła rękę do łamania prawa.
11: Prosta sprawa. W Konstytucji Polskiej i w Kodeksie Rodzinnym Opiekuńczym małżeństwo określa się jako związek kobiety i mężczyzny. W związku z tym związek dwóch mężczyzn, dwóch kobiet nie może może być wpisywany do porządku prawnego polskiego.
3: Sądy mówiły wprost, że tych transkrypcji należy dokonać bez względu na problemy techniczne i chodzi o zapewnienie podstawowych praw, które zyskują małżonkowie. Chodzi o to, żebym przekraczając granicę Odry nie stawał się nagle kawalerem.
8: Odpowiada aktywista Mateusz Kaczmarek-Brzozowski ze stowarzyszenia Stonewall. Dodaje, że odebrał pozytywną decyzję o transkrypcji jego aktu małżeństwa. Poznański urząd dokonuje transkrypcji od 23 sierpnia, czyli momentu wejścia w życie rozporządzenia MSWiA i Ministerstwa Cyfryzacji. Od tego czasu w całym kraju zostało przeprowadzonych ponad 220 transkrypcji takich aktów. Polscy uczniowie w ścisłej czołówce Europy, 15-latkowie w światowym badaniu PISA 2025 osiągnęli jednak gorsze wyniki niż w poprzedniej edycji. Sprawdzano ich umiejętności matematyczne, znajomość zagadnień z przyrody i rozumienie czytanego tekstu. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: Polscy uczniowie mają problem z koncentracją, niewiele rzeczy ich interesuje, za to dużo więcej czasu niż ich koledzy z europejskich państw spędzają przeglądając media społecznościowe. To może przekładać się na niższe wyniki, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
13: Widzimy, że te spadki u nas są znacznie niższe. To jest dla Europy bardzo ważny, wyraźny i bardzo alarmujący sygnał.
12: Według Nowackiej polska edukacja potrzebuje reform. Wyników najnowszego badania PISA nie można zrzucić na pandemiczny lockdown czy naukę zdalną jak w poprzedniej edycji.
8: Najlepiej w badaniu wypadli uczniowie z Singapuru i Chin. Przełom w sprawie nielegalnego wysypiska z toksycznymi odpadami w podwarszawskim Wołominie. Radio Z ustaliło, że część 20 tysięcy ton odpadów ma wkrótce zostać bezpiecznie wywieziona i zutylizowana. Mają się tym zająć firmy, które ją tam składowały. To jednak połowiczny sukces. Jak długo potrwa wywożenie toksycznych substancji i kiedy całe wysypisko zostanie zlikwidowane, sprawdzał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
14: Dobra wiadomość, firmy, które mówiąc obrazowo przyznały się do odpadów, mają wywiezie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Z moich ustaleń to jednak mniej niż połowa zalegających tam toksycznych śmieci. Zła wiadomość, likwidacja całego nielegalnego wysypiska potrwa lata.
15: Potrzebujemy około 2 lat, żeby po prostu to wszystko wyjechało z Wołominy w takim trybie administracyjnym.
14: Mówi Radiu Z sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska. Koszt likwidacji całego nielegalnego wysypiska to przynajmniej 200 milionów złotych.
8: Resort klimatu nie wyklucza sfinansowania likwidacji w całości, ale zastrzega, że potrzeba na to czasu. Władze Węgier wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów, jak tłumaczy szefowa MSZ-u w Budapeszcie. Prowadzili oni na terenie Węgier działania, które są niedopuszczalne. Nie oznacza to jednak zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją, zastrzegło węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zapewniło, że chce kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad. Na koniec będziemy się chwalić. Radio Z jest liderem zasięgów rozmów o zdrowiu w pozytywnym kontekście. Tak wynika z badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Eksperci sprawdzili, jak rozniosła się dyskusja o ustawie zwanej Lex Szarlatan. Liczba publikacji wystrzeliła ponad skalę. W ciągu 2 dni po prezydenckim wecie wobec ustawy pojawiły się ich tysiące, i tych prawdziwych, i tych nieprawdziwych.
16: To mądre wykorzystanie mediów o dużym zasięgu, jak właśnie Radio Z, które jest liderem w naszym barometrze.
17: Jak być odpornym na tę dezinformację medyczną?
16: Lęk o nasze zdrowie to są emocje. Ważny element, który mówi o tym, zatrzymaj się, weź oddech i wróć do tej informacji za chwilę. Im wcześniej będziemy przeciwdziałać informacyjnie, tym mniej zostanie do leczenia.
8: Z Violettą Samborską z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Obóz władzy krytyczny, PiS przeciwnie z jasnym oczekiwaniem. Mam nadzieję, że rządzący pójdą po rozum do głowy, mówi Zbigniew Kuźmiuk. To w związku z inicjatywą prezydenta, który po raz drugi kieruje do Sejmu swój projekt dotyczący rynku kryptowalut.
1: Ten spór nie jest specjalnie Polsce potrzebny. Po raz trzeci rząd przegrał przecież to głosowanie w sprawie weta i moim zdaniem najwyższy czas, żeby w jakiś sposób porozumiał się z prezydentem.
0: Mówi Zbigniew Kuźmiuk, ale na takie porozumienie się nie zanosi. Pan prezydent miał już trzykrotnie szansę w tej sprawie, tłumaczy Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
2: Trzy razy z tej szansy nie skorzystał. Teraz próbuje po raz kolejny rozszerzać swoje kompetencje i wejść w buty władzy ustawodawczej. Oczywiście może składać swoje propozycje, tyle tylko, że jest w tym kompletnie niewiarygodny.
0: Według zapowiedzi kierownictwa Sejmu żadnego przyspieszenia tu nie będzie, a prezydencki projekt przejdzie standardową ścieżkę opinii i konsultacji. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności podczas wizyty w parlamencie w połowie maja. Mówił o motywacji i odpowiadał na pytanie o obawy.
3: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
0: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. To nie koniec rozliczeń pożyczek dla powodzian i afery w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zamyka się właśnie okres rozliczania pożyczek branych przez samych przedsiębiorców. Pieniądze są w niektórych przypadkach zwracane. I teraz ten komplet dokumentów sprawdzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które organizowało pieniądze na tę pomoc dla powodzian. Ze szczegółami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Do tej pory aresztowane zostały 3 osoby, w tym była wiceprezes agencji, była też już działaczka Koalicji Obywatelskiej. Kolejnych zatrzymań spodziewa się wiceminister rozwoju Michał Jaros i mówi mi o dalszej kontroli tego, jak przedsiębiorcy rozliczają te pożyczki.
5: My możemy sprawdzić każdy wniosek po tym, jak wszyscy przedsiębiorcy się rozliczą. Rozliczymy wszystkich tych, którzy próbowali wyciągnąć na lewo pieniądze.
4: Sprawy nadal bada CBA i Prokuratura Europejska, bo to też były unijne pieniądze. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że co najmniej kilka milionów złotych miały wyłudzić osoby, których biznesy w powodzi nie ucierpiały. 8 kandydatów na prezydenta Krakowa zarejestrowała ostatecznie Miejska Komisja Wyborcza. Odmówiła przyjęcia zgłoszenia od 4 kandydatów. 2 z nich nie zebrało wymaganej liczby 3000 podpisów poparcia. 2 innych zebrało nawet więcej, ale większość nieważnych. Kto wystartuje w wyborach? O tym krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: To Michał Drewnicki z PiS, Monika Piątkowska z KO, Aleksandra Owca z partii Razem, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i kandydaci niezależni Łukasz Gibała i Jan Hoffman. Wielkim przegranym jest Bartosz Bochończak z Konfederacji, któremu zabrakło naprawdę niewiele podpisów.
7: Pozytywnych było 2878, czyli 122 zabrakło.
6: Mówił sędzia Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Oprócz Bochończaka komisja odmówiła zarejestrowania Mariana Banasia, byłego szefa NIK, a także Stanisława Kłacha i Marty Ratuszyńskiej z Radomia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Kandydaci, którym odmówiono rejestracji, mogą odwołać się do komisarza wyborczego. Radni Poznania podjęli decyzję w sprawie kontrowersyjnej hali sportowej, która ma stanąć na terenie zielonym. Mimo licznych protestów mieszkańców i aktywistów ekologicznych uchwalono miejscowy plan zabudowy dla Golęcina. Przeciwnicy zgłaszali, że obiekt sportowy uniemożliwi odkrycie skanalizowanej na tym terenie rzeki Bogdanki i wprowadzi chaos parkingowy przy okazji wydarzeń sportowych.